0: Deska i ława.
1: No okej. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: tamte miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: SK Iława News.
1: O bezpieczeństwie na terenie Iławy mówił na sesji komendant iławskiej policji Mirosław Mozarczyk.
2: Państwo radni, mieliście możliwość złożenia pytań do pana komendanta i w tym momencie udzielam głosu panu inspektorowi Mirosławowi Mozarczyk, komendantowi policji. Bardzo proszę.
3: To jest moja kolejna u państwa wizyta. Z mojego punktu widzenia nie mogę mówić i odpowiadać za bezpieczny powiat w sytuacji, gdy nasze miasto Iława nie będzie miastem bezpiecznym. Myślę, że to będą informacje, które was zainteresują, bo zależy mi na tym, żebyście państwo też, jak gdyby, jako samorządowcy też swoim DNA mieli to poczucie bezpieczeństwa i to zaangażowanie w tę sferę bezpieczeństwa, bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. Jak wiecie państwo, wpłynęły, z czego bardzo się cieszę, do mnie pytania. Pierwsze pytanie, na jakie chciałbym Wysokiej Radzie odpowiedzieć, to one dotyczyło, jak obecnie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. Ja będę się oczywiście posiłkował danymi za pierwszy kwartał, bo no musimy mieć jakiś punkt odniesienia i to też istotne. Wiele z tych danych, które tutaj przytoczę, zostały stworzone czy wygenerowane na potrzeby naszego spotkania. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz zdementować, czy powiedzieć państwu pewną też prawdę oczywistą dla mnie. Jako policja nie pracujemy dla statystyk, tak? Ja to, co powiedziałem, pewne dane zebrałem tutaj na potrzeby naszego spotkania. Nie są one na co dzień przez nas liczone. Te liczby, które tutaj jak gdyby no muszę przytoczyć też, one jak gdyby są efektem pracy służby policjantów. Odpowiadając konkretnie już na pytania, zagrożenia. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o te najbardziej uciążliwe, kryminalne przestępstwa, z roku na rok one w coraz mniejszym stopniu dotykają naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał roku 2026, odnotowaliśmy 109 przestępstw kryminalnych. W analogicznym czasie roku ubiegłego 111. W 2024 roku było jeszcze więcej tych przestępstw. I co szczególnie cieszy, to to, że te najbardziej uciążliwe przestępstwa w postaci rozboi, bujek, pobić, kradzieży z włamaniami, kradzieży pojazdów również spadają. Jest to naprawdę no, z naszego punktu widzenia rzecz pożądana i chciałbym w tym miejscu zwrócić państwa uwagę na dwie kategorie przestępstw i to jak gdyby moja będzie też poniekąd odpowiedź na kwestię ograniczenia sprzedaży alkoholu, szanowni państwo. Przestępstwa rozbójnicze. W ubiegłym roku o tej porze nie było żadnego rozboju. W tym roku mieliśmy dwa takie zdarzenia odnotowane, ale to też gdybyśmy się mieli wgryźć w temat, to one dotyczyły jednego miejsca na ulicy Niepodległości związane z działalnością, że tak powiem, hazardową. Wtajemniczeni wiedzą, o jakie miejsce chodzi. Gdybyśmy wyłączyli to miejsce, to moglibyśmy powiedzieć, że nie było rozboi. Co więcej, nie było żadnych bujek i pobić. To jest też bardzo istotne, bo to są przestępstwa, które jak gdyby one tworzą się na takim gruncie chuligańskim. Często to, a w zasadzie w 90% one mają podłoże alkoholowe. Jak widzicie, zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku żadnego takiego przestępstwa, z tym jednym wyjątkiem jednego wskazanego przeze mnie miejsca, nie odnotowaliśmy, czyli mamy wyraźny spadek, bardzo wysoka wykrywalność tych przestępstw, to jest aż 82% z tych przestępstw znalazło finał w postaci wykrycia. Jeżeli chodzi o zagrożenia, na pewno, szanowni państwo, narkotyki. Narkotyki to, nie powiem, że jest plagą XXI wieku, ale notorycznie w sposób systemowy, można powiedzieć, wpływają na nasze życie, szczególnie osób młodych. Stwierdzamy nawet takie okoliczności, że tak to nazwę, że młodzi ludzie chętniej sięgają po narkotyki niż po alkohol. Niepokoi, pomimo tego, że ilość stwierdzonych przestępstw spada, bo tylko 20 żeśmy odnotowali w skali powiatu, to jest mniej niż w ubiegłym roku, ale 9 z nich wystąpiło na terenie miasta Iławy, ale co istotne, w tej chwili już mamy prawie 5 kg narkotyków zatrzymanych, tak? które przejęliśmy. Przypomnę państwu, że w ubiegłym roku to było ponad 10 kg narkotyków z terenu całego powiatu. W tej chwili już mamy praktycznie, no dobijamy do połowy, tak? Pomimo, że ilość tych przestępstw czy przestępców zatrzymujemy mniej, ale ilość tego narkotyku na rynku jak gdyby nie zmniejsza się. No i to jest na pewno ta rzecz, czy ta obszar, który jako policjanci będziemy mieli tutaj w szczególnym nadzorze. Proszę wybaczyć i zwolnić mnie tu z odpowiedzi. Co robimy, jak robimy? Ja uważam, że ten rodzaj przestępczości wolałbym, żeby tutaj powiedzieć mniej niż więcej, dlatego że to są środowiska hermetyczne, szczególnie zależy nam na dealerach, żeby ich eliminować z rynku. Niemniej jednak popyt jest na tyle duży, że muszę to wskazać jako takie jedno z głównych zagrożeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w naszym mieście. Takich przestępczych też procederów to na pewno, szanowni państwo, ja będę w dalszej części mojego wystąpienia o tym mówił, oszustwa. Jest to plaga, w pełni tego słowa znaczeniu mówię, używając tego argumentu, jest to w tej chwili plaga. Zwrócę państwa uwagę, 21 przestępstw, które my w naszej nomenklaturze nazywamy najbardziej uciążliwych pospolicie, 21. A szanowni państwo, oszustw w pierwszym kwartale mieliśmy między 80 a 90. Ja wskażę szczególnie te obszary, które dotykają naszych mieszkańców. No jest to plaga, tak? Na pewno też jako policjanci, ja osobiście no mam już jakieś pewne pomysły, żeby w sposób systemowy wyjść naprzeciw temu zjawisku, w sposób publiczny o tym mówić głośno, uprzedzać o zagrożeniach, bo wiele, w zasadzie większość tych przestępstw, jak nie wszystkie, one dotyczą osób, które są po prostu wmanipulowane w pewne mechanizmy przestępcze i efekt jest taki, że tracimy potężne, szanowni państwo, pieniądze, naprawdę potężne pieniądze. Jeżeli chodzi o zagrożenia takie pospolite, rzekłbym, to na pewno no, hałas w mieście i to wszystko, co się dzieje tutaj w przestrzeni publicznej, związane z uciążliwością tego ruchu komunikacyjnego, ale też mam na myśli popularne wyścigi czy driftowanie, z którym no, już teraz coraz częściej mamy do czynienia. Mamy w mieście, że tak powiem, grono miłośników motoryzacji, którzy jak gdyby no, taki sobie obrali, że tak powiem, kierunek. Te osoby, które w sposób notoryczny, uciążliwy dla mieszkańców zakłócają porządek, czy też naruszają przepisy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, to będziemy skutecznie eliminować. Kolejne pytanie, czy w ostatnich 2-3 latach wzrosła liczba przestępstw lub wykroczeń? O przestępstwach mówiłem. Spada i to jest naprawdę bardzo pożądany i oczekiwany trend. Jeżeli chodzi o wykroczenia, ja o tym mówiłem, rok 2025 był wyjątkowy, ponieważ lawinowo wzrosła ilość ulegnianych wykroczeń przez nas, ale to było podyktowane tym, ja też uprzedzałem, żeby ze zrozumieniem te statystyki czytać. Chodzi o ilość policjantów w naszej komendzie, ona jest praktycznie maksymalna. W tej chwili mamy 3 wakaty. Tych policjantów jest więcej, oni ujawniają więcej wykroczeń. Przez to te statystyki, one są troszeczkę zaburzone. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał roku 2026, to odnotowaliśmy spadki, jeżeli chodzi o ilość ujawnionych wykroczeń, ale to w dużej mierze jest też podyktowane, myślę, warunkami atmosferycznymi, z jakimi mieliśmy do czynienia też w pierwszych miesiącach tego roku, duże mrozy, także siłą rzeczy, czy przy wykroczeń komunikacyjnych, ja powiem tylko 536 żeśmy ujawnili przy 702 w ubiegłym roku. Tutaj tych wykroczeń było troszeczkę mniej, to dokładnie 161 wykroczeń mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, a które rejony Iławy są dziś uznawane za najbardziej problematyczne pod względem bezpieczeństwa? Jeżeli byśmy mieli wziąć mapę naszego miasta od północy, w zasadzie od ulicy Dąbrowskiego poprzez Niepodległości, rejon Amfiteatru, Kościuszki, Królowej Jadwigi, poprzez rejon ulicy 1 Maja, Falowiec, rejon 5 bloków, ulica Andersa. 80% zdarzeń i interwencji generują te obszary miasta. Dlatego z premedytacją, ja też o tym już państwu mówiłem ostatnio, nasze polecenia są takie, żeby w tych rejonach miasta policjanci praktycznie byli na tyle, no jesteśmy w stanie w sposób ciągły, żeby jeżeli nie zapobiegać, to żeby podejmować interwencje jak najszybciej. Jak wygląda obecnie liczba patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta? Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2026 roku, powiem tak, każdego dnia, jeżeli chodzi o policjantów prewencji, czyli tych umundurowanych, każdego dnia wychodzi statystycznie 12 na terenie samej Iławy. W ubiegłym roku takich policjantów wychodziło do służby 13. Jest to, że tak powiem, wynikiem urlopów czy zwolnień lekarskich, jest to niewielka, subtelna różnica. Chciałbym zwrócić państwa uwagę, bo też tutaj jest pytanie, dotyczy patroli pieszych. W tym roku wykonaliśmy 55 patroli pieszych, w ubiegłym roku o tej porze 8. Jest to też świadomy zabieg z mojej strony, jednak tutaj będę nalegał, że tak powiem, na swoich podwładnych, ażeby bardziej ta forma patrolu była stosowana, szczególnie w tym obrębie ulic, o których tutaj mówiłem, Amfiteatr, rejon Galerii Jeziorak, ulica Niepodległości, też żeby ta forma patrolu pieszego była, że tak powiem, stosowana. Czy policja odnotowuje wzrost problemów narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży? O narkotykach mówiłem, jeżeli chodzi o kwestie dopalaczy, nie ma takiego zagrożenia, nie odnotowujemy zdarzeń z tego typu używkami. Jakie działania profilaktyczne prowadzone są w szkołach? Ja o tym do tej pory nie mówiłem, ale wiem, że dyskusja tutaj też na forum Rady Miasta toczyła się w związku z wydarzeniami w jednej ze szkół. Mamy tą sytuację w Suszu, która bardzo szerokim, nawet ogólnopolskim echem się odbiła nam w mediach ogólnopolskich. To jest statystyka, ale chcę, żebyście Państwo też wiedzieli, że tutaj nasi policjanci szkoły też mają

0: 2000 osób uczestniczyło. W tych spotkaniach najczęściej poruszane tematy to odpowiedzialność prawna nieletnich, prawne aspekty narkomanii, agresja rówieśnicza, hejt, zagrożenia płynące ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywanie środków odurzających. To są najczęstsze tematy. Obowiązuje ustawa 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ta ustawa reguluje kwestie odpowiedzialności czy pewnych mechanizmów prawnych, które dotyczą młodzieży zdemoralizowanej lub tej, która popełnia czyny karalne, czyli przestępstwa, wykroczenia. Taka dygresja, ta ustawa reguluje kwestie od wieku 10-latków w górę. My tutaj do czynienia mamy czasami z sytuacjami, w której dotyczy to osób nawet 8-9-letnich. Ta przemoc, czy hejt, czy jakiekolwiek przejawy demoralizacji, to pokazuje, z jakim kalibrem spraw się mierzymy. I chciałbym też tutaj Państwu zwrócić uwagę na pewien zapis tej ustawy. Często o nim zapominamy, a uważam, tutaj ustawodawca zrobił to świadomie i celowo, ponieważ w tej ustawie jest zapis, że każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma obowiązek powiadomić. I tu ustawodawca nam wskazuje rodzica opiekuna prawnego jako pierwszy fundament, że tak powiem, wychowania. Często o tym zapominamy. Dopiero w drugim punkcie szkołę, sąd rodzinny, policję i inne organy. Te podmioty, te instytucje odpowiedzialne są w sumie za to, co wiąże się z wychowaniem, przyszłością młodzieży. Ale jeszcze raz zwrócę Państwa uwagę, rodzice jako punkt pierwszy. Powiem Państwu w ten sposób, z doświadczenia, bo przemoc domowa, szeroko rozumiana, też jak gdyby bym tutaj znak równości postawił z przemocą właśnie taką rówieśniczą małoletnich. Żywi się anonimowością. Uważam dlatego tutaj też takim apelem do szkół, jeżeli są jakiekolwiek przejawy negatywnych zachowań, demoralizacji, powinniśmy niezwłocznie reagować, nie czekać, bo konsekwencje mogą być różne, że tak powiem. Dlatego ja to tak na równi stawiam z przemocą domową, gdzie również ta przemoc, nie mówienie o niej, nie wspominanie, nie edukowanie powoduje to, że ci oprawcy jak gdyby w tym swoim środowisku domowym rozwijają się i konsekwencje czasami są opłakane. Mamy do czynienia z zabójstwami, zabójstwami rozszerzonymi. Dlatego tutaj gorący apel. Jeżeli coś się dzieje niepokojącego, informujmy. Informujmy rodziców, informujmy policję, a wtedy jesteśmy w stanie coś zrobić, a nie zbierać tego efektu.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Na sesji Rady Miasta w Iławie rozmawiano o bezpieczeństwie w mieście. Gościem był komendant powiatowy policji Mirosław Mozarczyk.
0: Kolejne pytanie, szanowni Państwo. Czy policja monitoruje miejsca, gdzie dochodzi do spotkań młodzieży w związku z alkoholem lub narkotykami? Tak, my wiemy, czy mamy wytypowane, może tak powiem, żeby być bardziej precyzyjnym, miejsca, gdzie te osoby się grupują, ale to też posłuży się przykładem z ostatnich dni czy tygodni. Ulica Odnowiciela, boisko. No, zrobił się problem w skali nawet miasta. I też to, co nawiążę tu do tego, o czym zacząłem swoją wypowiedź, czyli tej rozmowy, kontakcie z policją. Nie ukrywam, że miałem spotkanie z mieszkańcami i po prostu powiedzieli mi, z czym jest problem, tak? Kiedy on występuje, w jakich godzinach. I to jak gdyby zupełnie przemodelowało sposób naszego działania. Stwierdziliśmy, że faktycznie tam jest problem potężny i trzeba jak najszybciej, że tak powiem, zaradzić. Kto by pomyślał, boisko szkolne, miejsce przeznaczone do rekreacji i zabawy, a stało się taką w cudzysłowie mekką naszej młodzieży, gdzie różne zachowania miały miejsce. I dlatego to też po tym przykładem się posługuję, dlatego żeby Państwu powiedzieć odnośnie tego czasami kontaktu, telefonu, rozmowy. Jest oczywiście krajowa mapa zagrożeń, ale mimo wszystko namawiam do tego werbalnego kontaktu, tej rozmowy. To naprawdę, szanowni Państwo, naprawdę nam pomaga. Naprawdę nam pomaga. Co z tego, że mamy te miejsca wytypowane, ale czasami zwrócenie osób, które na co dzień swoimi oczami czy przebywają w tym lokalnym środowisku, potrafią nam wskazać, w jakim, to o czym mówię, o jakiej porze, w jakich godzinach. Jest to bezcenna dla nas informacja. W których miejscach w Iławie najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków? Temat generalnie komunikacyjny, no wiadomo, szanowni Państwo, jest tematem u nas raz, że popularnym, ale też każdy, że tak powiem, ma swoje zdanie na ten temat. Kolokwialnie Ameryki nie odkryje. Najczęściej ilość zdarzeń drogowych to jest Aleja Jana Pawła, ulica Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Ostródzka, Sobieskiego. No niestety ostatnio mieliśmy Królowej Jadwigi, ale generalnie te miejsca najbardziej uczęszczane przez naszych kierujących, pomimo spowolnionego ruchu, jednak generują dużą kolizyjność. Czy planowane są dodatkowe kontrole prędkości lub uprzejmości kierowców? Tak, są planowane i to mówię z całą stanowczością, dlatego że wypadki drogowe praktycznie z roku na rok to jest główna przyczyna zdarzeń drogowych. Każdego dnia, jeżeli chodzi o te zadania, realizujemy w zakresie kontroli, jeżeli po prędkości. Jak również trzeźwość, też zwrócę Państwa uwagę, a w zasadzie przypomnę, nasz powiat w ubiegłym roku był, biorąc pod uwagę wzrost ilości ujawnionych nietrzeźwych kierujących i kierujących po użyciu alkoholu, był jednym bodajże z dwóch, gdzie wzrosty tych prawie 140% rok 2024 do 2025 było lawinowy wzrost ilości ujawnionych kierowców pod działaniem alkoholu, dlatego te działania, które my nazywamy trzeźwe poranki, tu będziemy prowadzili. Oby ten trend się utrzymał, 29 kierujących w tym pierwszym kwartale żeśmy zatrzymali, którzy siedli pod działaniem alkoholu, 43 takich było w roku ubiegłym. Także tendencja jest malejąca, oby się ona utrzymała, niemniej jednak tutaj będziemy te działania jak najbardziej prowadzili. Jak policja ocenia bezpieczeństwo pieszych rowerzystów w mieście? Szanowni Państwo, z uwagi na statystyki jest nieźle. Oczywiście to jest tylko jedna, że tak powiem, z wykładni tego bezpieczeństwa, ale gdybyście chcieli, Szanowni Państwo, wiedzieć, to w tym roku mieliśmy, jeżeli chodzi o rowery, 2 kolizje drogowe, piesi 4 kolizje, hulajnogi 2 kolizje. Generalnie kolizji odnotowaliśmy 69. Jeżeli chodzi o ujęcie statystyczne, bym powiedział, że jest nieźle, ale z uwagi na to, że chociażby infrastruktura miejska, ale też natężenie, jakie obserwujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o rowery, hulajnogi, wymusza na nas pewne działania, nie oglądając się na statystyki. I tutaj z tego miejsca też chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę w kontekście też hulajnóg, bo wiem, że to jest też taki temat, ale też i środek lokomocji, który cieszy się wśród młodzieży szczególnie dużą popularnością. Chciałbym pewnie takie tutaj, że tak powiem, wymogi prawne przypomnieć, że hulajnogami poruszamy się drogą dla rowerów. Limit prędkości to jest 20 km na godzinę. Jeżeli już poruszamy się nie drogą dla rowerów, to jazda po chodniku jest możliwa z prędkością zbliżoną do pieszego. Młodzież między 13 a 18 rokiem życia powinna zobligowana mieć do posiadania karty rowerowej, chcąc korzystać z tego środka lokomocji. Dzieci poniżej lat 13 mają zakaz korzystania z tego środka lokomocji z wyjątkiem stref zamieszkania pod kontrolą rodziców. I przypominam, że od 3 czerwca wchodzi nowy przepis, który zobliguje młodzież w przedziale 13-16 lat do poruszania się, przemieszczania w kaskach ochronnych. Czy mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne miejsca drogowe? Jaki jest tryb reakcji? Szanowni Państwo, to co mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Począwszy od komendanta powiatowego, pomimo tego, że przyjmuję w poniedziałki interesantów, to jak tylko jestem, mam czas, zapraszam na rozmowę i z takich rozmów, jak mieszkańcy chcą, to niezależnie czy to jest poniedziałek, wtorek, zachęcam do takiej rozmowy z moją osobą. Mamy krajową mapę zagrożeń, również to jest ta aplikacja, która pozwala w sposób anonimowy zaznaczyć te miejsca zagrożone. Jeżeli Państwo chcecie korespondencyjnie, mailowo, poprzez kontakt telefoniczny z dzielnicowym, tych kanałów komunikacyjnych jest naprawdę bardzo dużo, a nawet dostaję po prostu listy, nawet czasami anonimowe, ze wskazaniem zagrożeń. Każde takie miejsce czy zgłoszenie staramy się sprawdzić pod kątem zasadności, czy faktycznie dzieje się coś niepokojącego. Jak często policja interweniuje w sprawach zakłócenia ciszy nocnej? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zakłócenia związane z bezpieczeństwem publicznym, to w pierwszym kwartale 194 takie interwencje, z czego 78 dotyczyło zakłócenia ciszy nocnej. To jest 40% plus minus. Oczywiście te proporcje teraz się zmienią. Ostatni weekend był tego przykładem. Zrobiło się ciepło, imprezy plenerowe i już tych zgłoszeń dotyczących tego hałasu popularnego, może nie popularnego, ale tego hałasu imprezowego, tak to nazwijmy, te zgłoszenia już się pojawiły. Myślę, że te statystyki, jeżeli chodzi o okres wakacyjny, tutaj będą diametralne inne, no ale jesteśmy miastem, bądź co bądź, turystycznym, nastawionym na wypoczynek, nastawionym na relaks i biorąc pod uwagę też, dzisiaj byłem chociażby w Iławskim Centrum Kultury, żeśmy omawiali nasze działania w zakresie bezpieczeństwa imprez, tych imprez miejskich będzie naprawdę bardzo dużo. Niektóre generują większy lub mniejszy hałas, wiadomo, koncerty. Nawet mamy przykłady, że czy imprezy w amfiteatrze, czy na stadionie, które są imprezami masowymi, oczywiście legalnymi, jest wydana decyzja burmistrza co do zgody, to też potrafią, że tak powiem, pojawiać się telefony o zakłócenie ciszy nocnej. Oczywiście tutaj wykroczenia nie ma. Niemniej jednak no, też jest grono osób, które ten hałas przeszkadza. Czy są miejsca w Iławie szczególnie narażone na akty wandalizmu lub agresji? Ja o tym mówiłem odnośnie tutaj tej architektury naszego miasta, czy bardziej miejsc poprzez ulicę Dąbrowskiego, Niepodległości, amfiteatr, Kościuszki, to co już tutaj Państwu przytaczałem. To są te miejsca wymuszone, gdzie ta interwencyjność jest największa, wymuszone po prostu obecnością mieszkańców, duże natężenie i paradoksalnie to powoduje też, że tych zgłoszeń mamy naprawdę dużo. Szacuję, że około 80% to dotyczy tutaj właśnie tego rejonu. Wydawać by się mogło, że mówię, są ludzie, to jak gdyby siłą rzeczy anonimowość jest niewielka, a właśnie nie do końca. Ja nawet przez te półtora roku, jak mam przyjemność ponownie pracować w Iławie, to miałem do czynienia już i z rozbojem w amfiteatrze, mieliśmy rozboje odnośnie tego miejsca na ulicy Niepodległości, przy tym punkcie, gdzie tam te gry zręcznościowe są prowadzone, czy były, była kradzież pojazdu też tutaj spod hali miejskiej. Także widzicie, to się wszystko dzieje tutaj w tym obrębie tych miejsc, tego rejonu, dlatego tak ważne jest z punktu widzenia, żeby nasycić to służbą prewencyjną, żeby przede wszystkim zapobiegać. Jak wygląda współpraca policji ze Strażą Ochrony Kolei, innymi służbami, obsługą SOR? Szanowni Państwo, no ja już o tym też mówiłem, od listopada ubiegłego roku prowadzimy operację policyjną TOR związaną z zabezpieczeniem infrastruktury kolejowej. Po aktach dywersji ubiegłorocznych te służby pełnimy wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnych. Warto jest też o tym, żeby mówić, bo no to też jest obszar, który naprawdę w dużej mierze naszych policjantów, jeżeli chodzi o czas, przekierowanie sił środków zajmuje. Tych policjantów no nie ma de facto w mieście, ale no bezpieczeństwo te, o którym mówię w obszarze kolejowym, jest równie ważne. Żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Do tego dodam jeszcze temat związany z infrastrukturą krytyczną, również miejską. Stacje przekaźnikowe uzdatniania wody to jest, szanowni Państwo, dzień w dzień kontrolowane przez policjantów. Przejazd takiej infrastruktury krytycznej to jest 2-2,5 godziny każdego dnia. Też tym się na co dzień zajmujemy i też to jest w naszym bezpośrednim zainteresowaniu. Czy mieszkańcy Iławy coraz częściej padają ofiarą oszustw internetowych, telefonicznych? To, co powiedziałem, szanowni Państwo, plaga. Nie boję się tego słowa, plaga. Liczby nie kłamią. Wskażę te obszary szczególnie narażone, które jak gdyby są w zainteresowaniu również przestępców. To jest tak, inwestowanie w kryptowaluty bez wymaganego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. To jest jedna z obszarów, które szczególnie też są narażone na tego typu oszustwa. Zakupy w miejscach nieautoryzowanych, niesprawdzonych poprzez zachętę niskiej ceny lub niespotykanej okazji w miejscach bez zaimplementowanych systemów bezpieczeństwa zakupów. Trzeci obszar, transferowanie środków pieniężnych metodą na blika. Czwarty, oszustwa na tak zwaną legendę, czyli na policjanta, pracownika banku, różne, że tak powiem, fantazja przestępców nie zna granic. 2-3 takie zdarzenia odnotowujemy każdego dnia. To jest większe natężenie, wiadomo, jest przed świętami, gdy częściej zaglądamy do internetu, robimy zakupy. Możemy tutaj tylko apelować, ostrzegać, mówić o tym, dlatego też mam jakieś tutaj plany, żeby wyjść w taki sposób też większy do różnych grup, szanowni Państwo, wiekowych, bo to nie są tylko nasi seniorzy. Znam przypadki 30-40-latków, którzy również w sposób są zmanipulowani i padają ofiarami tych przestępstw, a powiem dygresję, uwagę, ciekawostkę, w cudzysłowie, że te osoby są tak zmanipulowane przez przestępców, że nawet jeżeli ta osoba idzie do banku na przykład z chęcią wypłaty większej ilości gotówki i pracownik banku no, sugeruje, że o rozwagę, co się dzieje, czy może jest pani ofiarą jakiejś tutaj manipulacji, to te osoby są tak przekonane o tym, że działają w słusznej wierze, że potrafią nawet powiedzieć do pracownika banku, że one wiedzą, że działają w słusznej sprawie i w przekonaniu, że chronią swoje środki. Po czym wypłacają, przekazują albo wpłacają kwoty. Jakbym przytoczył państwu, to by o zawrót głowy was przyprawił, jakie nasi mieszkańcy tracą kwotowo. Tak? Dlatego musimy o tym głośno mówić. Proszę o to, żebyście w swoich środowiskach, w kręgach osób o tym mówili. Nie dajmy się manipulować, bo to jest plaga naszych czasów. Chciałbym wyjść z takim szerszym przekazem, nie tylko na pojedynczych spotkaniach. Chciałbym, żeby też to w skali całego powiatu miało miejsce. Tutaj to jest to, o czym ja mówiłem, bardzo, bardzo duża, wręcz fundamentalna rola mediów, tak? Informowania o tych zagrożeniach, ostrzegania. Mówię, chciałbym wyjść w sposób taki bardziej systemowy. Mamy policjantów, którzy zajmują się na co dzień tego typu przestępczością, naprawdę mają bogatą wiedzę, prelekcje, które udzielają w taki sposób naprawdę bardzo taki życiowy. Mówią, jak przestępcy na przykład czasami nawet wcielają się w rolę tych mówiących o tym oszustwie. Pokazują taki sposób, taki symptomatyczny, do jakich technik poruszają, no, jakie techniki przestępcy obierają, żeby wprowadzić w błąd swoje ofiary. Jak policja edukuje seniorów w zakresie ochrony przed oszustami? A no właśnie, to jest kolejne pytanie, no właśnie, ja uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, aczkolwiek one mają taki wymiar dość, nazwijmy to lokalny, jest tam kilkanaście osób. Tutaj potrzeba takiej, mówię, żeby to do jak najszerszego grona mieszkańców dotrzeć z tym przekazem. Dlatego chciałbym, żeby w każdym mieście tutaj w naszym powiecie, żeby z takim przekazem wyjść. Mamy Radę Seniorów, nowe ciało, które zostało powołane. Myślę, że tutaj też na bazie tego ciała też można coś tutaj pomyśleć, żeby szerzej do naszych mieszkańców, nie tylko seniorów zaznaczam, wyjść. Czy liczba dzielnicowych i dostępność są wystarczające? Dzielnicowych mamy w Iławie 5, obsługują oni plus minus 6 tysięcy mieszkańców. Nie jest to mało, aczkolwiek są miasta, gdzie są im po 10 tysięcy, są miasta, gdzie dzielnicowy jeden ma 2 tysiące. Szanowni Państwo, że raczej tendencja jest, że ilość, może nie jest to jakaś lawinowo, ale mieszkańców troszeczkę topnieje, dlatego gdyby to było w drugą stronę, to na pewno poważnie zastanowiłbym się, czy tego dodatkowego dzielnicowego w wyniku zmiany struktury nie powołać. Na chwilę obecną nie widzę takiej potrzeby, a żeby tutaj szóstego dzielnicowego w mieście powołać. Ile wakatów obecnie brakuje w Iławskiej Policji? Mamy 3 wakaty, policjantów mamy 170, etatów mamy 171. Nie jest to liczba, którą tutaj komendant sobie wymyślił i za dużo, za mało. Są adekwatne przeliczenia z uwagi na ilość mieszkańców w powiecie. Dlatego stąd chociażby powiat ostrudzki ma 200 etatów, bo jest liczniejszym powiatem od Iławskiego. Ja się cieszę, szanowni państwo, że i to też mówię z głębokim przekonaniem, że służba w policji zaczyna cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo młodych ludzi zgłasza się do naszej komendy, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym mundurem. Przypomnę, 61 podań w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o samą Iławę. Młodych ludzi, którzy chcieli pracować w naszej komendzie. Naprawdę po takim troszeczkę, nie powiem zapaści, ale no, takich trudnościach w latach 2020, 2023, 2024, to od ubiegłego roku, ten rok jest tego jak gdyby dopełnieniem. Naprawdę policja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o młodych adeptów, z czego bardzo się cieszę jako komendant, że nasi następcy rosną i będzie kto komu nas zastąpić.
2: Wątków dotyczących bezpieczeństwa na terenie Iławy jest o wiele więcej, dlatego do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
1: SK Iława News.
3: Dawid Jakubowski. W Iławie odbywał się cykl spacerów przyrodniczych Dzika Iława, idziemy w przyrodę. Iławę odwiedziła m.in. Emilia Wasielewska, opowiadała o dzikich zapylaczach, a okazuje się, że są nimi nie tylko pszczoły. Edukatorka przyjechała na zaproszenie Magdaleny Rudnickiej z Dzikiej Iławy, która rozpoczęła spotkanie.
4: Osoba, którą dzisiaj zaprosiłam, Emilka Wasielewska, jest właśnie osobą, która zajmuje się pszczołami, zarówno tymi dzikimi, jak i również pszczołą miodną, ponieważ Emilia ma swoją małą pasiekę, ale też przy okazji bada dosyć ważny problem, zjawisko przepszczelenia, o którym myślę, jak będzie okazja, to na pewno trochę opowie. Przepszczelenia, czyli zbyt dużej ilości pszczoły miodnej w miastach przede wszystkim, co jest dużą konkurencją dla naszych dzikich innych gatunków pszczół, ale tego, ile tych pszczół jest, jakie mamy bogactwo, to już Emilia opowie i pokaże. Więc oddaję już głos naszemu dzisiejszemu przewodnikowi. Ja tylko jeszcze dodam, że z tego miejsca ruszymy sobie wzdłuż Alei Jana Pawła i ostatecznie skończymy po przeciwnej stronie Wyspy Młyńskiej, tam na tej Łące Kwietnej. To jest niecałe 1,5 kilometra, będziemy sobie spokojnie szli. Tam jest też ciekawe miejsce z tego względu, że są tam ustawione od wielu lat hotele dla owadów, głównie właśnie dla dzikich pszczół, więc warto też o tym wspomnieć podczas dzisiejszego spaceru.
5: Zajmuję się pszczołami, to prawda. Kwestia pasieki, którą posiadam, to jest już czas przeszły, ale Madzia nie wiedziała. Oddałam ją miastu, przestałam się zajmować z braku czasu, bo pszczoła miodna wymaga ogromnej ilości czasu. Skupiłam się bardziej na nauce obywatelskiej. Jestem współprowadzącą Krajowy Monitoring Czmieli. Jeżeli Państwo nie słyszeli, można zajrzeć na Facebook Fundacja Ochrony Czmieli. Fajna sprawa, szczególnie dla dzieci, dla całych rodzin. Zbieramy informacje z całej Polski o tym, gdzie występują, jakie gatunki czmieli. A czy ktoś wie, ile mamy pszczół w Polsce? Poza tą miodną. To jest jeden gatunek. Bardzo blisko. To ja podpowiem. 494 na dzień dzisiejszy. Mamy 494 gatunki pszczół, w tym jeden to jest pszczoła miodna, a cała reszta to są te wszystkie dziko żyjące pszczoły lub mniej lub bardziej hodowlane, bo jeszcze hodujemy też murarki i czmiele, to Państwo pewnie wiecie. Lubicie pomidory, a borówki? To nikt tak nie zapyla borówek i pomidorów jak czmiele. Nie ma drugiego takiego owada poza bzygiem. Bzyk to taka mucha. To są takie ładne, wyglądające trochę jak osy muchy z rodziny Serfida i to są muchy, które tak jak czmiele potrafią zapylać w doskonały sposób pomidory i borówki. A z czego to wynika? Czmiel to jest ten taki duży, puchaty, kudłaty, fajny owad. Po prostu pszczółka, która potrafi zapylać wibracyjnie. Czyli to jest pszczoła, która jakby przyczepi się do kwiata i mocno nim potrząsa. Ale czmiele to są moje ulubione pszczoły, więc trochę będę dzisiaj marudzić Wam o tych czmielach. Mamy 32 gatunki czmieli w Polsce i około 5 czmielców. Słuchajcie, to są takie w ogóle też śmieszne pszczoły, bo to są pszczoły, które są wygodne. Nie lubią mocnych upałów, nie lubią jak jest za gorąco i lubią jak jest wygodnie i łatwo. A co to oznacza? Mamy kwiaty różne, prawda? Mamy kwiaty, które mają głębsze kielichy, mamy kwiaty, które mają otwarte kielichy. Wszystko zależy oczywiście od gatunku kwiata. No więc czmiel, czasami jak mu się nie chce gdzieś tam wspinać, na przykład do jakiego groszku pachnącego, nie musi gdzieś tam wdrapywać i po prostu wchodzi do tego kwiata, potrafi sobie wygryźć gdzieś z boku i dostać się tym samym do nektaru i pyłku. On tak naprawdę uszkodzi ten kwiat, ale go nie zniszczy. To też ważna informacja. To nie są niszczyciele ogrodów, nie przejmujmy się. Jest jeszcze taka jedna ciekawa pszczoła, która jest z rodziny miesierkowatych. W zasadzie jest ich kilka gatunków, które wycinają kółka z liści i w ten sposób sobie robią takie tulejki i zbierają w tym i zabierają do gniazda, żeby to wyściełać. Więc pszczoły są w ogóle bardzo ciekawe. To są tak różnorodne owady o różnej biologii i gniazdowaniu, i sposobie bycia, życia i tak dalej. Może zaproszę Was na początek do tego malutkiego skwerku. Może nam się uda zauważyć, ale macie tam fajną pszczołę. Jest tam murarka żmijowcowa, taka szaro-czarna, fajna pszczoła, która żywi się tylko i wyłącznie pyłkiem i nektarem ze żmijowca. Niczym innym się nam tutaj nie pożywi, więc tam, gdzie jest żmijowiec, tam i jest ta murarka. Dochodźcie, zobaczymy, czy możemy ją spotkać. Właśnie, o, słowo klucz. Jeśli chodzi o pszczoły i ukąszenie, no to pszczoły należą do grupy żądłówek, tak? To są żądłówki. Gromada, wiadomo, owady, rząd to są błonkoskrzydłe, ale taka już ścisła grupa, do której należy, to należą są żądłówki. Czyli wszystkie mają żądła. Tylko, że w tym jest taki ambaras, że pszczoła miodna co robi? Miód. I my ten miód podbieramy, no więc ona tego miodu będzie bronić, bo to jest po prostu coś cennego dla niej. A wszystkie inne dzikie pszczoły, szczególnie te samotnie żyjące, one nie robią miodu. One zbierają nektar dla siebie na posiłek, pyłek dla larw, czasami pyłek połączony z nektarem, bo to zależy od gatunku pszczoły. I one wtedy po prostu nie są agresywne. Można je często wziąć do ręki, zresztą czmiele to w ogóle. Co ja mówiłam przed chwilą? Są leniwce. Im się nie chce. Z angielskiego dude to jest po prostu idealne określenie. Bumblebee wcale nie, dude. Po prostu czmiele to są takie taki kumpel, taki kolo, który gdzieś tam przyfrunie i tak dalej. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę, czmiele lubią piwo, bardzo. I na przykład jest taka sytuacja, że jedne z ich ulubionych bardzo kwiatów to są wszystkie też te ziołowe, typu lebiotka czy szałwia, ale też bardzo lubią przeteczniki, lawendy, ale jak się w spodku takie, nie musi być alkoholowe, bo tu nie chodzi o alkohol, jak się takie mocno chmielowe piwo wyleje na spodek, to gwarantuję, że tak 30% chmieli przylecie do tego spodka, żeby tam sobie po prostu pobrać i tak dalej. To są takie ciekawe obserwacje. Czmielami zajmuję się mniej więcej od 20 paru lat i są to jedne z moich ulubionych w ogóle owadów. Są bardzo inteligentne. Najnowsze badania fińskich naukowców wykazały, że czmiele myślą logicznie. To znaczy chodzi o to, że zrobili takie badanie, które powtórzyli, udowodnili, że czmiele musiały przejść pewien labirynt, nie dostając wcale nagrody, po to, żeby wejść do drugiego labiryntu i jeszcze jedną rzecz sprawdzić, dopiero doszły do rozlanego tam syropu cukrowego. Nie były uczone wcześniej, bo zazwyczaj przeprowadzało się te badania ucząc. I one ucząc zapamiętywały drogę, powtarzały swoim pobratymcom i oni wszyscy potem po prostu szli tą drogą. Nie. Tutaj eksperyment polegał na tym, że czmiele zostały zostawione same sobie. I to myślenie przestrzenne u nich się włączyło i logika działania, czyli sprawdzali ślepe zaułki, wracały, informowały inne, że tam jest na ślepo i aż w końcu dotarły. A jak dotarły, to potem wszystkie już po prostu topały w tym samym kierunku. I to jest niesamowite. Aha, i po drodze pokonywały zapadki. To jest też słowo klucz, bo tak jak mówię, my ludzie sobie przyswoiliśmy taką wiedzę, że owady są głupie. Ja odkrywam od 30 paru lat tą entomofaunę i wierzcie mi państwo, że w życiu takiej mądrości nie widziałam na przykład u mrówek, czy właśnie u pszczół, czy u chrząszczy, która jest bardzo zaawansowana, bardziej niż my sobie myślimy i zdajemy sprawę. Dlatego moim zdaniem owady wcale nie są głupie, potrafią działać świetnie instynktownie, tylko są zbyt zajęte. Po prostu one mają swoje misje, tak? One mają chrząszcze gdzieś tam, zajmują się spróchniałymi rzeczami w lesie, sprzątają. Pszczoły zapylają. To po prostu są bardzo pracowite owady, tak samo mrówki. Na przykład kolonia mrówek, taka potrącona, zepsute gniazdo, potrafi je naprawić w ciągu 1,5 godziny. To jest niesamowite. I to nawet wielkie gniazda. A na końcu tej naprawy potrafi ucztować. Czyli znajdują sobie pokarm i wszystkie mrówki zbierają się przy tym pokarmie i go zajadają. To jest niesamowite, więc myślę sobie, że tylko my ludzie mamy gdzieś tam uparcie w głowie, że o, dobra, miśki są mądre, wiecie, o co państwo mi chodzi, psy są nasze w domu mądre, a owady takie tam można ubić głupie, nie? Nie, nie, nie, naprawdę nie. Ja mam sporo lat i te odkrycia to są takie, jestem przede wszystkim terenowcem, czyli kimś, kto dużo bywa w terenie, kto dużo chodzi w terenie i obserwuje te owady. Jedno to czytanie, mam na to czas, czasem nie mam. Średnio te 6-7 książek uda się w okresie zimowym przeczytać, ale powiem państwu szczerze, że to, co najbardziej obserwuję od takiego malucha w głowie, czego nauczył mnie dziadek, to jest to, co ze mną zostało i co pomaga mi zrozumieć tą przyrodę. Więc chodźmy do tej murarki czmielowej, bo ja jestem gaduła. Pilnujcie mnie. Pszczoły, kiedy się stresują, bardzo mocno się czyszczą, obczyszczają się, oblizują sobie czułka, czyszczą sobie te czułka. To jest taki poziom stresu, bo ona jest w tej chwili w czymś, co jest dla niej zupełnie po prostu obce.
4: Murarka jest?
5: Żmijowcowa. I słowo klucz. Macie tutaj roślinę żmijowiec i to jest właśnie jej roślina. Mamy w ogóle szczęście, bo ona za chwilę kończy jakby swój sezon, bo to jest murarka, która tak jak żmijowiec, wiecie, zacznie przekwitać. Was zazdroszczę, bo macie wszystko jeszcze kwitnące u nas, że te żmijowce przekwitają, bo ja jestem z tej części zachodniej, gdzie ta fenologia jest szybciej, ale też szybciej się kończy, więc macie szczęście. Jeszcze z 2 tygodnie, myślę, tak jak żmijowce przestaną po prostu produkować nektar, tak jej murarka się skończy. Ale jej życie polega na tym, że ona sobie zbiera ten pyłek i nektar i gdzieś tutaj, myślę sobie, w okolicy, bo już tu widziałam, że gdzieś tam sobie grzebała, znajduje sobie suche, fajne skarpy i w nich sobie czasami gdzieś tam wykopuje, czasami też w drewnie robi, bo ona jest taka fajna, że i w drewnie, i w piasku potrafi robić gniazda. Tak, ona jest taka czy szara z czarnym. Spójrzcie na jej podbrzusze, ona tam ma pyłek żmijowca. No i ona właśnie na tym podbrzuszu zbiera ten pyłek i potem go sobie zgarnia, oddaje odrobinę swojej śliny i nektaru i robi taki chlebek pszczeli, który zostawia wraz z jajkiem w swoim gnieździe. Świetna pszczoła. Zresztą tak naprawdę nie byłoby żmijowca, nie byłoby tej pszczoły, bo pszczoła miodna, którą tu widzicie, która lata i zabiega o ten żmijowiec, ona ma dość krótki języczek, tak. I jest szeroka na pyszczku i ma krótkie żuwaczki. I problem polega na tym, że ona owszem, pobierze ten nektar, ale średnio z pyłkiem. Czyli jako zapylacz dla żmijowca jest taki, no powiedzmy w dużej po prostu mierze mniej skuteczny. Nie, że zupełnie nie zapyli, ale mniej skutecznie. I właśnie ta specjalizacja u pszczół to wykształtowała się już tak naprawdę, słuchajcie, aż od okresu czasu jury. Wtedy, kiedy najwięcej gatunków nam przybyło w jurze, to wtedy zaczęły się kształtować też specjalizacje. Czy ktoś wie, skąd pochodzą pszczoły, od jakiego owada? Takiej bliskiej kuzynki. Od osy, brawo, super, od osy. Tak, wypuścimy. No i teraz zobaczcie, zupełnie bezproblemowo. Widzicie? Zupełnie. Totalnie nic mnie tutaj nie pożądli, nie pokuje. Ona się teraz ogrzewa, bo tak, była zestresowana,

0: grupa pszczół od bardzo malutkich, dosłownie 3 mm, do bardzo wielkich, nawet 1,5 cm. Pseudosmukliki i smukliki to są takie drobne, wąskie pszczółki. To jest zmora melitologa. Smukliki to są pszczoły, które jak mamy oznaczać, to po prostu wyrywamy włosy z głowy. Słuchajcie, czasami różnica między nimi jest tak subtelna i tak bardzo delikatna, że żeby oznaczyć do gatunku, niestety musimy taką pszczołę złapać, wziąć do laboratorium i zbadać pod mikroskopem. Nie ma innej opcji, ale nie robimy tego. To znaczy ja, jako naukowiec, mimo wszystko nie jestem zwolennikiem zabijania owadów do badań. Niemniej jednak sama wiem, że w przypadku, kiedy chcemy stwierdzić, że jest jakiś cenny gatunek, to jest jedyna możliwa opcja po prostu. I wtedy faktycznie łapiemy to w pułapki, te pszczoły, albo na żywo, na transekcie łapiąc i oznaczamy. Ale robimy to tylko raz. Oznaczona, wpisana do rejestru i koniec. Czasem trzeba, bo na przykład zatrzymamy tym jakieś zakusy władz miejskich lub gminnych do, nie wiem, przerobienia terenu na parking. A mamy tam na przykład, łusareczka, o którego dzisiaj tutaj u Was zauważyłam, ale nie mogłam go złapać drugi raz. To jest świetna, malutka pszczółka z takim lekko złotawym odwłokiem. Taka totalnie miniaturowa. To jest bardzo rzadka pszczółka, więc czasem warto coś złapać, ten jeden okaz i zabić po to tylko, żeby udowodnić, że on tam występuje, bo wiecie, wszystkie urzędy lubią papiery i jak nie ma papieru na to, że coś występuje i to mówię Wam jako urzędnik, to po prostu nie ma, tak? Jak tego nie ma na papierze, to tego nie ma. A żeby udowodnić coś w RDOŚ-u, że coś gdzieś jest, to musi mieć po prostu to na papierze stwierdzone. A nikt, żadna uczelnia nie podejmie się stwierdzenia, bo widziałem. Po pierwsze, że nie zawsze oznaczymy do gatunku, a po drugie i najważniejsze, nie zawsze po prostu jest tak, że pójdziemy tam jeden, drugi, trzeci, czwarty raz i po prostu tej pszczoły nie ma, ale pójdziemy piąty i gdzieś tam jest.
1: A na jakich roślinach żeruje usareczka?
0: Lubi takie typu powoje, wszystkie takie te roślinki, które są dość blisko ziemi. To jest malutka pszczółka, więc też nie lata daleko. I ona raczej gniazduje. O, może wejdziemy sobie. Śmiało, wejdźmy. Mamy takie pudełka, to są w zasadzie entomologiczne pudełka edukacyjne. Czyli takie właśnie, żebyście mogli zobaczyć pod lupą. Większą sztuką jest, zaraz Wam pokażę, złapanie do tego. Tu po to, żeby zmierzyć, żeby sprawdzić, a czasami niestety zalać formaliną, tak? To mówię o tych sytuacjach, kiedy właśnie...
1: To prawda, miodna, ale ona ma pełne koszyczki, może jakby
0: tak, możemy zobaczyć pewnie. Słuchajcie, pszczoły miodne też bardzo lubimy. Tak, to są pożyteczne owady i to nie ma co tutaj w ogóle dyskutować.
1: Napakowane pyłkiem od nóża.
0: Ktoś jeszcze? Chcesz jeszcze też popróbować? Mamy malucha. Pamiętacie, jak mówią o tych pszczolinkach, że są różne małe, duże? No tu macie malutką, pangarus, czyli zbierka. To jest rodzina pszczolinkowa. To proszę, można zobaczyć. A pszczolinki to są takie pszczoły, które bardzo lubią też żyć w koloniach. Czyli jak mamy jedną, to gwarantuję Wam, że ze 20 ich tutaj lata, bo one są pszczołami samotnymi, ale bardzo lubią żyć w takich aglomeracjach pszczelich, czyli gdzieś tam sobie koło siebie robią, kopią norki w ziemi. Maluszek, totalny, też nieszkodliwy.
2: To on wypuszcza już.
0: No miodna się wścieknie zaraz. Czy znacie taką aplikację albo stronę iNaturalist? Słyszeliście o tym? Tam można sobie wstawiać zdjęcia pszczół i eksperci je oznaczą. Czyli możecie też znowu przyczynić się niejako do tej nauki obywatelskiej, czyli citizen science. Miodna kolejna złapana. Super, brawo, ale brawo za złapanie. To nie jest łatwa sztuka. Na tym iNaturaliście możecie oznaczać, bo jeżeli chcecie też zadbać o swoją iławę, to warto, jeżeli coś zauważycie ciekawego, albo wydaje Wam się nawet, że to jest ciekawe, to zróbcie zdjęcie, wstawcie i powiem, ktoś Wam to oznacza. A być może przyczynicie się też do takiej inwentaryzacji tego, co tu macie. Dlatego, że ja już widząc tutaj chociażby na tym malutkim skwerku, to już jestem przekonana, że iława jest bogata w pszczoły.
3: Czyli nie występuje rejonizacja pszczół, że w tym rejonie Polski to takie, a w tym to takie. One się...
0: Częściowo występuje. Na przykład na przykładzie czmieli możemy to powiedzieć. Czmiel występuje. Na przykład mamy czmiela, który jest takim gatunkiem występującym stepowo i bardzo tak na wschodniej ścianie. Mamy czmiela wysokogórskiego, który występuje nomen omen tylko i wyłącznie w górach, ale jest też czmiel sześciozemny, przepiękny czmiel, którego możemy spotkać w Karkonoskim Parku Narodowym. Także częściowa rejonizacja, owszem, ale nie dla wszystkich gatunków.
3: A Mazury mają swojego?
0: Nie, Mazury są trochę jak nasza Wielkopolska, czyli po prostu mamy wszystko, ale na pewno myślę sobie, że z uwagi na to, że pewnie u Was jeszcze się zachowały zmiennowilgotne łąki, to macie też gatunki cenne przyrodniczo. Takie, co kiedyś były wszędzie, a dziś są już tylko po prostu w niektórych miejscach. Także dlatego mówię o tym iNaturalist, że warto jednak sobie na to spojrzeć.
2: Marianka, chodź, masz biedronkę.
0: Biedroneczka. Biedronki się łatwiej złapać, co? Tu mamy lucernę i powinno być tak naprawdę sporo czmieli. Widzicie coś? Zobaczcie, tu macie takiego... Tak, złotka. Macie tutaj takiego pięknego chrząszcza, bo ja oprócz pszczół też chrząszcze lubię, grzebaczowate. O, nocy. Tu macie złotkę, prześliczne, one są w różnych też rozmiarach. Na pewno znacie kruszczycę złotawkę. To jest taki duży, szeroki, dosyć chrząszcz, zielony prawie cały. A tu macie kuzyneczkę, bardzo malutką, taką mieniącą się miedziano, zieloną. Można też śmiało wziąć na rękę, chrząszcze też w ogóle są fajne. Ile my tych trzmieli faktycznie mamy? To jest taki opracowany przez nas dla tych wolontariuszy, co nam właśnie pomagają, klucz do rozpoznawania trzmieli. I tu możecie sobie zobaczyć, jakie mamy różne... Zobaczcie, pan zrobił fajne zdjęcie trzmiela rudego. To jest trzmiel rudy. Gdyby ten trzmiel u pana miał chociaż więcej białych włosków, już byłby innym trzmielem. Albo
4: ja
0: parkowym, bardziej...
4: Na to, ale
0: no właśnie.
4: Tu widać, ten ma żółty paseczek, a tu nie
0: ma. A ten
4: ma.
0: Nie. I parkowy jest bardziej popularny, a ten jest niezwykle rzadki.
4: Ciężko odróżnić, tak jak...
0: Przyjrzyjcie sobie. To jest świetna sprawa. Najlepiej naukę o pszczołach zacząć od prostych gatunków. Trzmiele bywają okrutne, bo mają jakieś zmieniane formy, wytrą włoski i się nam mylą między sobą, ale moim zdaniem najłatwiej właśnie zacząć od trzmieli, bo po pierwsze są przyjazne, szybko je rozpoznamy, bo są duże, większościowo. Przeglądajcie, bo tam jest więcej tych gatunków różnych. To są te, co najczęściej spotykamy. Zobaczcie, jak je łatwo pomylić. Mamy trzmiela ogrodowego, który ma długi języczek i taką podłużną główkę, a zaraz mamy trzmiela ziemnego, który... Ale widzicie tą różnicę w główce? No ja ją widzę już na oko w terenie, ale wy musielibyście się mocniej przyjrzeć. Też paski, tak? Zobaczcie, tutaj mamy tak jakby koło i tu żółty paseczek. Ale zobaczcie te dwa. No kto mi powie, który jest który? Nigdy w życiu. Tak naprawdę zdarzyło się, ja widziałam na własne oczy, jak trzmiel leśny się skrzyżował z rudym, ale to rodziny nie przetrwają, bo to są tak naprawdę inne gatunkowo już pszczoły, inny układ jest. Raczej się nie krzyżują, także to są przypadki. Tu mamy ten trzmiel gajowy i ziemny, prawda? W zasadzie to są zdjęcia trzmieli takich, które wyszły dopiero z gniazda, czyli takich, wiecie, świeżych. No mamy piękne żółte, jasno-żółte włoski, tu mamy ciemne, no świetnie rozpoznamy, główki są te same, czułki te same, wielkość w ogóle identyczna i jest połowa sezonu, widzicie na kwiatach, wytarte, wyblakłe, który? No nie do oznaczenia, dlatego zazwyczaj naukowcy piszą tak, jeżeli nie zabijają i nie sprawdzają genetycznie, to po prostu piszą, że jest ziemny lub gajowy, no bo to najprościej, tak? I teraz sobie jeszcze przejrzyjcie, tu będą moje ulubione, czyli rude dupki. Wszystkie te trzmiele z rudymi właśnie pupami, to są takie bardzo ciekawe, mniejsze trochę od tamtych z żółtymi paskami i to jest ten sześciozęby z Karkonoskiego. On ma tak przy żuwaczkach takie jakby ząbki i ma ich sześć. O, proszę, jak ładnie! Jak ślicznie złapałaś! No po prostu pięknie! Spójnica! Gratuluję! Bardzo ładna! Mogę zrobić zdjęcie?
1: Tak, schowała się.
0: Jeszcze złapała z pyłkiem, to jest też rzadko, żeby złapać. Samiczka. Także masz dziewczynkę. O, śliczna. A jak wierzga, denerwuje się bardzo, ale pokażmy wszystkim. Mają te odwłoki, zobaczcie, tu jest jej odwłok. Ona ma taki trochę jak pszczoła miodna, bardzo taki jakby idący w stożek. Taki, mamy lekkie zachmurzenie, tak dla pszczół. Ta pogoda jest taka, no, średnio ciepła. I teraz tak, bakatki to są takie pszczoły, które bardzo lubią słońce, obrostki, więc ich możemy dzisiaj w ogóle nie spotkać. To są dzieci słońca, tak samo wszystkie miesierki. Natomiast trzmiele, to one są jak ja, lub wolą jak jest trochę chłodniej. Czy właśnie spójnice, czy pseudosmukliki, czy pszczelinki, będziemy je tu spotykać. A na dziewannie coś jest? Czasem, dokładnie, przed deszczem, czasem warto spojrzeć w kielich kwiata, po to tylko, żeby zobaczyć samce. Teraz jest sezon na samce zresztą, więc u większości pszczół, więc to jest taki moment, że można zobaczyć. A i samce w ogóle nie mają żądeł. To jest też takie słowo klucz. Nie mają żądeł.
3: Czyli jak u komarów. To jak one komarów atakują.
0: Tak, dokładnie. Tutaj samice zdecydowanie mają żądła, one bronią gniazd. Samiec jest tylko od jednego, od kopulacji, więc ma po prostu kopulator, którym zapładnia. Jakby na rzecz żądła w ewolucji wykształcił mu się kopulator. Role są jasno podzielone, ale...
3: A jedzenie kto przynosi?
0: Tak naprawdę tutaj jest fajnie u pszczół samotnych, nie tak jak u miodnej, że trutnie są karmione do momentu wypuszczenia z ula, a potem niech sobie radzą, a truteń pszczoły miodnej w ogóle nie umie pobrać nektaru z kwiata, więc tak naprawdę umrze, albo zapłodni i umrze z samicę pszczelą, dlatego że matka pszczela pszczoły miodnej wyrywa mu jego kopulator i zostawia u siebie. Jako taki swoisty korek zatykający taką, no nie wiem jak to nazwać, spermator to się nazywa, czyli po prostu zbiornik, którym ona sobie gromadzi nasienie samców po to, żeby później przez 5 lat w tym ulu składać te jaja, cały czas zapłodnione. Natomiast u pszczół samotnych mamy coś innego. Tutaj nie ma takiego czegoś, że pszczoły samotne, właśnie samce są zaraz, nie wiem, wyrzucane albo umierają. Żyją ciutkę krócej niż samice, no bo mają mniejsze jakby role w przyrodzie, ale z drugiej strony żyją i też zapylają, to słowo klucz. Czyli też zapylają, pobierają nektar, zabierają pyłek z kwiata na kwiat. Też mamy tutaj całkiem ciekawą sytuację. A niektóre samce są jeszcze tak kulturalne, że pilnują areału pożytku dla swojej samicy. Tak jest u makatki. kwiatek zbójnic. Właśnie dlatego się nazywają zbójnice. Jak będziemy mieli chwilę i będziemy w cieniu, to wam pokażę, mam zdjęcie, jak makatka zbójnica zrzuca zadrzechnię czarnorogą, która jest od niej 3 razy prawie większa. Panowie makatki, jak widzą na przykład czyściec wełnisty albo błotny, to są ich ulubione rośliny, taki areał, poletko, to robią tak zwane kontrole lotne. One w ogóle latają troszeczkę inaczej niż większość pszczół. Bardziej mają taki lot jak bzygi, czyli te muchy, o których wam opowiadałam, czyli tak zawisają, robią kwadraty, takie niespokojne loty jakby. No to one patrolują ten teren i patrolują i jak tylko jakakolwiek pszczoła albo cokolwiek usiądzie na tym czyśćcu, natychmiast przylatują i one mają na odwłoku taki fajny trójząb i tym trójzębem przeciwnika zrzucają. A dlaczego to robią? Bo pilnują, żeby kwiaty były cały czas pełne nektaru dla samiczek. Gentlemen, to jest w ogóle ciekawie obserwować makatki. Mam je we własnym ogrodzie. Są po prostu cudowne pszczoły. Po czmielach chyba moje drugie ulubione właśnie, ponieważ biologicznie właśnie, tak behawioralnie są ciekawe z zachowania totalnie. Zresztą panowie makatki są strasznie też wykorzystują ten trójząb do przytrzymywania samic, więc te samiczki, czy chcą, czy nie, i tak zostaną zapłodnione, bo to jest też i potrafią tak robić w ciągu minuty kilkakrotnie z tą biedną samiczką i ona nie odleci, nie naje się, dopóki o niej nie puści. No, matka ewolucja i sobie poradziła w tej kwestii, czyli dała wszystkim to, co jest najważniejsze.
1: Ja tylko dodam, że my makatkę w Iławie zbójnicę mamy. W tym miejscu, w którym będziemy kończyli, w zasadzie ją obserwowałam, więc może się uda, ale na pewno u nas w Iławie występuje.
0: Proszę, Madzia, zobacz. To jest pan czmiel. Samiec. Tak, długi odwłok, ale to jest samiec czmiela ziemnego, czmiela kamiennika. Czyli to życie panów jest słodsze i ładniejsze i milsze. Mniej mają obowiązków. No wynajduje właśnie nie miodne, tylko wszystkie te dzikie pszczoły. Brawo.
1: Jedna z much, która udaje osę bądź pszczołę kolorystycznie, tak. One nie mają w zasadzie, są zupełnie bezbronne. Nie gryzą, nie żądlą, dlatego jedyną obroną jest tak zwana mimikra, czyli upodobnienie się wyglądem. Udaje groźniejszą od siebie, żeby nikt mnie nie dotykał.
0: Biedronka się go boi, bo on ją przewraca co chwila. Ale zobaczcie, jak wibruje w ogóle, jak bzyczy. Śmiało, on wam nic nie zrobi. Większość czmieli lubi norki w ogóle, po gryzoniach. Dlaczego niektóre krwawniki mają kolor bladoróżowy albo bladofioletowy? Słuchajcie, to od gleby zależy. Czy widzieliście różnicę? Pamiętacie tą panią czmielkamiennik i pana czmielakamiennik? To też jest czmielkamiennik, pani. Bardzo malutka i drobniutka. Co fajne u czmieli, bardzo często, bo tak jak zazwyczaj przy innych pszczół jest tak, że praktycznie są tej samej długości. Różnią się naprawdę nanomilimetrami. Tak w przypadku czmieli, w jednym gnieździe może być pszczoła, która ma na przykład 6 mm i za chwilę taka, która ma 10 mm. Te pierwsze jaja, które są składane przez królową matkę i kiedy ona karmi te pszczoły, bardzo dużo daje im pokarmu. Więc te pszczoły, te pierwsze robotnice są bardzo duże. Później, kiedy to gniazdo się już rozwija, jest 300 osobników i jest bardzo nasilone karmienie, no to jest więcej jaj, więcej larw do wykarmienia i więcej wszystkiego, więc po prostu te pszczółki bardzo często, te kiedy gniazdo się już tak zbliża bardziej do końca niż w początku, kiedy są wydawane nowe matki, to robotnice są mniejsze, tylko matki są duże, bo one są bardziej dokarmiane, puszczane w świat, po to, żeby mogły gdzieś się zakopać w ziemi i z powrotem na wiosnę zrobić nową kolonię. Więc tu mamy taką późną robotnicę. Ona ma gdzieś około tygodnia. Może zacznijmy od tego początku cyklu. Czyli mamy gdzieś tam okolice końca sierpnia, początek września. Dużo jest tych młodych matek. One się mocno karmią, nabierają takiego tłuszczyku na zimę, substancji odżywczych. Zakopują, znajdują sobie gdzieś norki w ziemi pod kupką liści albo no różne tam, zależy od gatunku. I ona żyje od tego momentu, co wyszła z gniazda, czyli gdzieś lipiec, sierpień, aż do końca następnego cyklu, czyli gdzieś tam na wiosnę założy nowe gniazdo, założy nowiutkie gniazdo na wiosnę, właściwie połową jesieni dopiero padnie, czyli to jest najdłużej żyjący czmiel, matka czmiela. I potem są robotnice. I teraz tak, robotnice żyją średnio 9 do 12 tygodni. Wszystko zależy od roli w gnieździe, czyli te, które sprzątają, które są w gnieździe i sprzątają, wylatkują tylko z rzadka, to one żyją trochę krócej. Te oblatywaczki wszystkie, które gdzieś tam latają, które widzimy na kwiatach, one żyją nawet do 12 tygodni. No i trudnie. One żyją 3 do 6, no niestety. Tyle, ile jest potrzeba po prostu na rozród. Czyli te robotnice wczesnowiosenne są większe i żyją dłużej. Te maluchy będą żyły na oko 9 max tygodni. Wszystko zależy od roli i czasu, w którym się pojawią.
3: Dobra. A na ile zależy kolor kwiatu, czy bardziej gatunek do których chętniej przylatują? Chodzi o kolory czy smak pyłku?
0: To i to, i to. Czmiele lubią bardzo wszystkie, w zasadzie wszystkie kwiaty. I czmiele w przeciwieństwie do pszczoły miodnej polecą na przykład na lnicę, polecą na tojad, różne trujące inne rośliny, tylko dlatego, że one w swoim bolu te trucizny skumulują, przetrawią i wydalą. Natomiast pszczoła miodna trochę jak my ludzie, no nie strawi. Co najwyżej powie, ojej, ups, nie toleruje arszeniku. I jeśli chodzi o kwiaty i barwę, to czmiele latają zarówno na żółte, na czerwone, właśnie a propos, wszystkie pszczoły nie widzą czerwonego koloru, wszystkie, tylko czmiele. Czmiel widzi czerwony kolor, dlatego możemy go spotkać bardzo często na maku, zapyla maki jak najbardziej, ale u pszczół kolory i znaczenie czasem ma, ale największe znaczenie ma to, co jest niewidzialne dla oka ludzkiego, a mianowicie wszystkie te UV ślady, bo kwiaty też mają, oddają to ciepło w UV i te barwy, które są dla czmieli, dla owadów widzialne i są znakiem rozpoznawczym. I na przykład bywa tak, że kwiat zrobi wręcz pas startowy na swoim płatku, po to, żeby właśnie jakaś pszczoła wiedziała, że tam jest dużo pyłku, dużo nektaru, że właśnie obrodziła ta roślina. Dzięki temu wiedzą. Co jeszcze fajnego u czmieli jest, to, że czmiel zostawia swój zapach na kwiecie i drugi czmiel, który już będzie leciał, dokładnie wie, że on tam nie poleci, nie usiądzie, bo nie ma pyłku, nie ma nektaru, bo był tam inny czmiel. To bardzo łatwo na tych lawendach, o których wspominaliśmy, zaobserwować, bo lawendy są zawsze w takich krzewach, jest ich dużo. I czmiele robią, po prostu zbierają ten pyłek i nektar i leci następny. Jest tak. Inteligencja pszczół no, jest naprawdę niesamowita. No i te właśnie UV, tak, promienie, które odbijają od kwiata po prostu drogę do pyłku i do nektaru. To wszystko zależy, z jakiego regionu te pszczoły pochodzą. Ale tak, na przykład na południu, gdzie dłużej jest słońce, prawda, dłużej wszystko kwitnie, no to ta pszczoła miodna jest właśnie taka większa, silniejsza, tylko dlatego, że musi więcej oblecieć i że dłużej lata. Natomiast u nas, my mieliśmy takie rasy, znaczy ja mówię rasy, wszyscy mówią podgatunki, takie mamy rasy pszczół jak kraińska, czy środkowoeuropejska, czy na przykład augustowska linia i to są pszczoły takie drobniejsze, trochę mniejsze i mniej agresywne. A u pszczół miodnych jest tak, że jak ona jest jakby mniejsza i mniej agresywna, to też trochę mniej tego miodu robi. I tym samym dla pszczelarza, no dla pszczelarzy, to są biznesmeni, było im potrzebne matki, które stworzą rodziny silne, które dużo latają i noszą dużo miodu. Bo ta wydajność miodowa roślin, czyli ta pożytkowa, którą zbierze pszczoła miodna i potem przetworzy na miód, to jest, mówimy tu o różnicy nawet kilkunastu kilogramów na jednym ulu. Dla takiego pszczelarza to jest dużo pieniędzy. Jeżeli on ma 20 uli, no to przemnożmy, tak? 20 przez 13 na przykład. No i mamy o wiele więcej kilogramów tego miodu. No i my sami sobie to zrobiliśmy, bo żeśmy sobie od lat wczesnych ubiegłego wieku sprowadzali, skąd można było te matki. Pomieszaliśmy, mamy bakwasty, mamy różne, które są silne, długo, daleko latające pszczoły, agresywne, zbierające dużo nektaru. No i właśnie to jest słowo klucz, czyli to, żeby te znaturalizować tę pszczołę miodną, to trzeba by było wrócić do tych naszych tutaj miejscowych pszczół, które po prostu w danym środowisku sobie lepiej poradzą z patogenami. No bo tym samym te więcej noszą te obce matki, znaczy obce, one już są z nami tyle lat, że już nie są obce, ale więcej noszą tego miodu te robotnice ich i tak dalej. Ale w tym wszystkim jest to, że ta odporność na warozę, czy na zgnilca, czy na inne choroby jest po prostu słabsza. I tym samym puszczenie ich natury byłoby skazaniem je na śmierć zwyczajnie. Dlatego próbuje się naturyzować gdzieś tam właśnie w Kampinosie, czy pszczoła kampinoska, czy w Augustowie. Wraca się do tych już naszych tutaj rodzimych gatunków, subgatunków, ale to wszystko jest jeszcze takie trochę jak z niepylakiem Apollo w Karkonoszach, że coś się trochę uda, za chwilę się nie uda, więc myślę, że to jest kwestia wielu lat, bo to też musi postąpić ta ewolucja. To są owady, których nie wolno samoistnie łapać. Dzisiaj po prostu możemy, bo jak tych pozwoleń mam mnóstwo, w razie czego się wytłumaczymy, dlaczego one są chronione. I są na czerwonej liście, jedne są bardziej, o nie się troszczymy, na przykład ziemny, którego tu złapaliście, jest najmniejszej troski i nie musimy się nim stresować, że go złapaliśmy, ale są bardzo rzadkie czmiele. I teraz jakbyśmy takiego czmiela złapali i zabili, na przykład w takiej Niemczech, to byśmy dostali karę 5000 euro. Tam są surowe kary.
5: Spacery przyrodnicze po Iławie organizowane przez Dziką Iławę cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niebawem będą kolejne.
6: SK Iława News.
7: Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
8: I Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. Jest pani na tym stołku, brzydko powiem, od kilku zaledwie dni.
7: Widzę energię twórczą i moc sprawczą. Naprawdę taki jest potencjał w tej jednostce i w zespole, którym mam zaszczyt kierować, że wydaje mi się, że możemy naprawdę przenosić góry. Więc zakładam, że to będzie bardzo interesujący czas, ten czas, który przed nami się otwiera. i dla mnie, i dla Iławy, i dla Iławskiego Centrum Kultury. Liczę na dobrą współpracę z NGO-sami, oczywiście z organizatorem, z burmistrzem miasta Iława, z różnymi naszymi partnerami. Już zaplanowałam pierwsze spotkania i z Radą Kultury, i z innymi przedstawicielami innych instytucji, bo chcę wszystkich poznać i chcę powiedzieć, że jesteśmy otwarci na super współpracę i myślę, że tak się zadzieje. Od września ruszamy też z układaniem programu w nowym sezonie z ofertą dla naszych klientów w różnym wieku, więc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Chcemy wzbogacić tą ofertę, tak aby każdy znalazł coś dla siebie i żeby mógł się rozwijać i żeby mógł rozwijać swoje pasje właśnie w oparciu o Iławskie Centrum Kultury.
8: Czy to będzie kontynuacja też tego, co się działo do tej pory, czy takie odcięcie grubą krechą i robimy coś zupełnie innego?
7: Absolutnie od niczego się nie odcinamy. To nie będzie rewolucja, tylko ewolucja. To, co Lidia tutaj zrobiła dla Iławskiego Centrum Kultury, bardzo szanuję i też to doświadczenie, które wprowadziła całą instytucję. Natomiast no, każdy dyrektor ma to do siebie, że wprowadza nowy szlif, nowe spojrzenie na sprawę. Ja jeszcze wprowadzam spojrzenie troszeczkę z zewnątrz, co oczywiście ma dużo zalet. Pewnie ma też jakieś wady, ale ja staram się na tym nie skupiać. Więc jak chodzi o zalety, patrzę z pewnego dystansu, dostrzegam rzeczy, które być może, mam takie sygnały, dla innych są niedostrzegalne, bo po prostu mam perspektywę człowieka, który tu przyjechał.
8: Czy o przykłady mogę prosić?
7: Tak. Mam kilka takich pomysłów na bardzo szybko dotyczących identyfikacji naszej jednostki. Chciałabym, żeby to troszeczkę mocniej się zadziało, bo nie tylko ja jestem przyjezdna. Przyjeżdżają też tutaj turyści w sezonie i wcale nie tak łatwo jest trafić do Iławskiego Centrum Kultury. Chciałabym to zmienić.
8: No właśnie, przed nami jesień. Jesienią w Iławie jest trochę spokojniej, chociaż z drugiej strony te działania wchodzą pod dach. I teraz pytanie, jak pani patrzy na ten okres przed nami? Czy pani uważa, że przyszła pani właśnie już po tym wysokim sezonie i teraz będzie spokój i jest planowanie wysokiego następnego sezonu, czy będzie wzbogacanie jesieni?
7: Będziemy pracować wielotorowo. Jesień, zima to jest ten czas, kiedy drzewa tężeją, kiedy pojawiają się następne słoje na dębach i więc my też będziemy tężeć i dojrzewać do rodzenia nowych owoców w przyszłym roku. Po pierwsze praca nad budżetem, po drugie dokładna analiza tego, jak wygląda jednostka i w którą stronę ma zmierzać. Po trzecie przygotowanie oferty, a może po pierwsze na sezon, który właśnie się otwiera. Oferta dla mieszkańców na jesień i zimę. Pracujemy nad tym, będziemy wzbogacać wszystko w oparciu o nasze propozycje, ale też o propozycje naszych patronów. Właśnie jesteśmy po konferencji przygotowanej przez bibliotekę, która otwiera nowy dział regionalny, co jest ewenementem w skali krajowej. Gratulujemy bibliotece i naszemu koledze Adamowi Majewskiemu. To, co bym chciała jeszcze w tym sezonie zrobić, oprócz tego, co już było zaplanowane, to być może uda mi się jeszcze w tym sezonie zaproponować wszystkim Państwu poemat jazzowy Bona Sforza Dandragona w wykonaniu między innymi Artura Żmijewskiego i Ewy Żmijewskiej. Oczywiście też kompozytora Kuby Stankiewicza i jego trio z Sebastianem Frankiewiczem i Wojtkiem Pulcynem. Myślę, że to mogłoby być wydarzenie, które jeszcze w tym roku by mogło zawitać do Iławy, pod warunkiem, że znajdziemy na to środki, ale myślę, że to by było coś fajnego. W końcu ojciec Mateusz w roli narratora Bony Sforzy Dandragona, no, jest to chyba coś, co warto zobaczyć.
8: Czyli pani stawia na rozszerzenie sezonu jazzowego w Iławie poza Złotą Tarkę, poza sierpień?
7: Jazz to jest taki fajny gatunek, który wszyscy lubimy, nawet jeżeli czasami nie wiemy, że to jest jazz, bo te wszystkie fajne dzwonki w telefonach to właśnie jazz, tak? Więc czy ja chcę rozszerzyć sezon? No niekoniecznie. To po prostu to się dzieje, tak? Tak jak inne gatunki muzyki. Równie dobrze moglibyśmy zaproponować, nie wiem, poezję śpiewaną albo spotkanie z jakąś kameralną muzyką klasyczną. I o tym też myślę i o tym pracuję, ale musimy wziąć pod uwagę, że jestem na stanowisku dyrektora niespełna 16 godzin i naprawdę to jeszcze jest głęboki start. Rozwijam skrzydła, ale jestem na samym początku. Wzbiję się do lotu za jakiś czas.
8: To ja zapytam jeszcze o Pani przeszłość i o doświadczenia. Proszę opowiedzieć o samej sobie.
7: To chyba bym musiała powiedzieć tak jak Irena Kwiatkowska. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję. Byłam fotografem, dziennikarzem, redaktorem, fotoreporterem, informatykiem. Byłam też wykładowcą akademickim, byłam rzecznikiem prasowym, byłam specjalistą od komunikacji społecznej, naczelnikiem wydziału, dyrektorem jednostki kultury, więc taka kobieta pracująca.
8: Dziękuję bardzo. W takim razie odpuszczamy dzisiaj dalszy ciąg, bo musimy dać Pani, jak Pani powiedziała, rozwinąć skrzydła. Liczę na kolejne rozmowy.
7: Tak, z pewnością ciąg dalszy nastąpi.
8: Bardzo dziękuję.
6: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
8: To już 11. tablica w Alei Żeglarskiej na terenie portu Iława. Tym razem dla Agaty Barwińskiej, żeglarki z Iławy. Całą uroczystość odsłonięcia tej tablicy prowadził Robert Szklanny, pierwszy trener Agaty.
9: Witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Przed nami wyjątkowe żeglarskie święto, odsłonięcie tablicy honorującej Agatę Barwińską w Alei Żeglarskiej w porcie śródlądowym w Iławie. Spotykamy się dziś po to, aby docenić wybitną mieszkankę naszego powiatu, znakomitą żeglarkę, reprezentantkę Polski na najważniejszych regatach świata, jak również na Igrzyskach Olimpijskich. Agata Barwińska, witamy Cię serdecznie. Gorąco witam również gospodarza tego miejsca, starostę powiatu iławskiego, pana Bartosza Bielawskiego. Witamy również członków zarządu powiatu, przewodniczącego, radnych Rady Powiatu Iławskiego, przedstawicieli klubów żeglarskich i organizacji żeglarskich. Witam trenerów, działaczy sportowych oraz ludzi związanych z żeglarstwem, mieszkańców powiatu iławskiego, lokalne media oraz wszystkich przybyłych gości. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć sportowych Agaty Barwińskiej, która swoją pasją, talentem, ciężką pracą od lat promuje powiat iławski oraz Polskę na najważniejszych żeglarskich arenach świata. Uznając wagę jej dorobku sportowego, Zarząd Powiatu Iławskiego przyjął w dniu 26 sierpnia 2025 roku uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Alei Żeglarskiej na terenie portu śródlądowego w Iławie. Decyzja ta stanowi symboliczne podziękowanie za dotychczasowe sukcesy oraz trwałe upamiętnienie osoby, która stała się wzorem dla młodych sportowców oraz ambasadorką żeglarskich tradycji naszego regionu. Dzisiejsze spotkanie jest zatem nie tylko okazją do uhonorowania wybitnej zawodniczki, ale również świętem całej społeczności żeglarskiej, która od pokoleń tworzy wyjątkowy charakter krainy jezioraka. Aleja Żeglarska powstała po to, by przypominać o ludziach, którzy swoją pasją, pracą i sukcesami rozsławiają jeziorak na żeglarskich arenach i akwenach całego świata. Dziś do grona tych wyjątkowych postaci dołącza najbliższa memu sercu Agata Barwińska. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza, pana Bartosza Bielawskiego, starostę.
10: Agato, szanowni państwo, jak doskonale wiesz, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy, jest to trochę złamanie pewnej formuły, która tutaj została przyjęta, kiedy powstał pomysł upamiętnienia osób wyjątkowo zasłużonych dla żeglarstwa, dla Pojezierza Iławskiego tutaj w tym miejscu. Ty i dobrze, jesteś pierwszą osobą, która cały czas jest aktywna sportowo, która funkcjonuje i buduje wizerunek powiatu Iławskiego Jeziora, jeziora klubu, z którego wyrosłaś, który reprezentujesz. Jest mi bardzo miło, że te wszystkie zasługi, dokonania Twoje stały się inspiracją dla młodego pokolenia żeglarzy, że młodzież ma na kim się wzorować. Jesteś wyjątkową osobą skromną, pracowitą i liczę, że to jeszcze nie koniec sukcesów, które padł już twoim udziałem w tak młodym wieku. Liczę na to, że kolejna olimpiada również stanie się twoim udziałem, a po tej olimpiadzie będziemy mogli już nie tylko tablicę, ale również posąg pozłacany postawić u wejścia u portu, bo jestem przekonany, że na to zasługujesz i jestem przekonany, że wszelkie te marzenia, zarówno prywatne, jak i związane ze sportem, staną się twoim udziałem, zostaną zrealizowane. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Gratulacje również kieruję do taty, bo dzisiaj chyba tylko tata jest, za wytrwałość i wspomaganie ciebie, stworzenie możliwości do rozwoju od najmłodszych lat, ale i również trenerów, bo widzę, że wszyscy tutaj ci, którzy z tobą pracowali od najmłodszych lat, również są obecni. Wszystkim państwu gratuluję. Jest to, Agata jest wizytówką waszego profesjonalizmu, wytrwałości. Przede wszystkim Agata sama w sobie jest wyjątkowa, ale również wasza cegiełka tam jest, nie sposób ją pominąć. Wszystkim państwu serdecznie gratuluję, że możemy się tutaj spotkać i dokonać odsłonięcia twojej tablicy. Tablica, tak jak już rozmawialiśmy, jest kompozycją otwartą. Będziemy mogli w trakcie lat kolejnych twojej kariery dopisywać różne na niej osiągnięcia. Wszystkiego dobrego.
9: Szanowni państwo, zanim przejdziemy do uroczystego otwarcia, odsłonięcia tablicy, chciałbym zaprosić, jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę, jest teraz na to świetny moment.
11: Szanowni państwo, pani Agato, chciałabym w imieniu pana wójta Krzysztofa Harmacińskiego, wójta gminy Iława, złożyć pani serdeczne gratulacje i pozwoli pani, że w imieniu pana wójta odczytam słowa skierowane do pani. Z okazji odsłonięcia tablicy dedykowanej pani osobie w imieniu swoim oraz całej gminy Iława z ogromną radością składam pani najserdeczniejsze gratulacje. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla pani wybitnych osiągnięć sportowych, niezłomnej determinacji oraz godnego reprezentowania polskiego żeglarstwa na arenie międzynarodowej. Pani imponujące osiągnięcia, w tym tytuły Mistrzyni Europy, medale Mistrzostw Świata oraz liczne sukcesy w rywalizacji międzynarodowej, są powodem do dumy dla mieszkańców całego regionu. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy stała się pani inspiracją dla młodego pokolenia sportowców. Odsłonięta tablica będzie trwałym symbolem wdzięczności i szacunku dla pani dokonań. Życzę pani dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Niech każdy kolejny start przynosi powody do dumy, a życzliwość i wsparcie mieszkańców niech towarzyszą pani na sportowym szlaku. Z wyrazami najwyższego uznania, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Pani Agato, gratuluję, kibicujemy, życzymy dalszych sukcesów, wszystkiego dobrego, powodzenia.
12: Mówi Wojciech Janusz, jeden z pierwszych trenerów Agaty Barwińskiej.
13: W imieniu środowiska, z którego Agata wyrosła, chcę powiedzieć kilka słów. Agata, to, że jesteś teraz czołową zawodniczką świata, to jest oczywiście przede wszystkim twoja zasługa. Zasługa rodziny, bo bez rodziny na pewno by się to nie stało. Ale nie będę skromny i powiem, że jest to również zasługa trenerów, którzy z tobą pracowali. I cieszę się bardzo, że w tak niewielkim mieście i powiecie, jakim jest powiat iławski Iława, no może nie obszarowo, ale no wiadomo, co mam na myśli, taki talent został dobrze oszlifowany. Bo bez tego oszlifowania, no zapewne nie byłoby aż tak dobrze. Być może ty również chcesz zabrać głos i myślę, że tak właśnie. I dokończyć jakby tą moją myśl na temat twoich związków z tym środowiskiem i z tym miastem, bo przecież wciąż jesteś członkinią klubu Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Tym bardziej uważam, że powinniśmy ci również podziękować za to, że jesteś wciąż członkinią naszego klubu.
9: Szanowni państwo, kariera Agaty Barwińskiej jest przykładem, to co Wojtek również powiedział przed chwilą, wytrwałości, konsekwencji sportowej, odwagi, wsparcia ze wszystkich możliwych stron, rodziców najbardziej. Od pierwszych treningów na Jezioraku po starty w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich zawsze pozostawała ambasadorką Jezioraka i lokalnego żeglarstwa. A głównym punktem dzisiejszej uroczystości jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy Alei Zasłużonych dla iławskiego żeglarstwa, dla żeglarstwa z nad Jezioraka. i bardzo proszę o dokonanie tej uroczystości przez Agatę.
3: Takie osobiste jeszcze dwa słowa, ponieważ zanim puszczę Agatę dalej, Wojtek ją przyprowadził do klubu, a ja ją wsadziłem na optymistkę. I z tego jestem najbardziej dumny, że byłem jej pierwszym trenerem. A teraz mogę oddać głos.
14: Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszli, ale przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj doprowadzili do tego miejsca, w którym się teraz znajduję. Myślę, że dużo już zostało tutaj powiedziane i wszystko się zgadza. Wszyscy trenerzy, dzięki nim osiągnęłam to, co osiągnęłam i bez nich by się to na pewno nie udało. Na pewno chciałabym podziękować moim rodzicom, bo oni byli dla mnie naprawdę, są dalej dla mnie największym wsparciem i od małego jakby wspierali tą moją karierę żeglarską. Na pewno pomogło to, że jestem z takiego pięknego miasta, gdzie zaraz ze szkoły mogłam przejść obok jezioraka i wskoczyć na tą optymistkę. Także to, że jestem z małego miasta, myślę, że jest fajne, że pokazuje, że właśnie z małego miasta też można się wybić, ale też myślę, że nasze miasto ma bardzo duży atut. To, że ma to piękne jezioro w środku, w centrum miasta. Także to jest na pewno duży atut. Także mam nadzieję, że moje osiągnięcia będą jeszcze bardziej nakłaniać tych wszystkich młodych adeptów do tego, żeby schodzić na to jezioro, pływać, zaczynać na optymistkach i kontynuować swoją karierę na większych łódkach, może na laserze, może na innych klasach, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tabliczek z innymi zawodnikami. Będziemy mieli więcej okazji do tego, żeby świętować inne tabliczki. Dziękuję.
9: Dziękuję za te bardzo inspirujące słowa. Kochani, dzisiejsza uroczystość jest nie tylko wyrazem uznania dla sportowych osiągnięć Agaty, ale także podziękowaniem za godne reprezentowanie Iławy, powiatu iławskiego i Polski na wszystkich możliwych akwenach międzynarodowych. A niech ta tablica będzie trwałym symbolem marzeń, które dzięki ciężkiej pracy mogą prowadzić do od jezioraka aż na olimpijskie akweny świata. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy wszystkich gości do sali konferencyjnej na dalszą część naszego spotkania, a tam niesamowite pamiątki, trofea Agaty. No będzie można porozmawiać i zobaczyć trud jej pracy. Tam na pięknie wyłożonym stole są jej trofea. One się nie wzięły z niczego. To jest tysiące godzin przepracowanych z różnymi ludźmi, z różnymi trenerami, zaczynając tutaj w naszej bazie na jezioraku, no a kończąc tam, gdzie Agata jest, na najwyższym topie światowym. Gratulacje, Agata. Dziękuję Państwu.
12: A tablice, jak zresztą wszystkie pozostałe, można oglądać o każdej porze dnia i nocy w Alei Żeglarskiej na terenie portu Iława przy Chodkiewicza.
6: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
12: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie. Mówi przewodnicząca Rady Miasta Aneta Rychlik.
15: Chciałabym, abyśmy chwilę poświęcili osobie, która przez wiele lat była ważną częścią naszego miasta. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować panu Wojciechowi Żmudzińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za te wszystkie lata zaangażowania chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Panie Wojciechu, życzymy, aby sport w tej chwili był już tylko pasją i przyjemnością.
12: Mówi burmistrz Dawid Kowaczewski.
16: Panie Wojtku, panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej, w imieniu naszej społeczności lokalnej, w imieniu sportowców, jestem także przekonany, że w imieniu wszystkich poprzednich burmistrzów, z którymi miał pan przyjemność i zaszczyt współpracować, oraz w imieniu wszystkich poprzednich rad miejskich chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za lata współpracy na rzecz iławskiego sportu. Trudno byłoby nam na pewno zliczyć liczbę przedsięwzięć sportowych, które zostały przez pana stworzone, którymi pan się opiekował wraz ze swoim zespołem zatrudnionym w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Oczywiście to nie o liczby chodzi, czy było ich mniej, czy więcej, ale jestem przekonany, że każda z tych imprez, każde z tych wydarzeń budowało pozycję naszego miasta na arenie sportowej, nie tylko tutaj w powiecie, nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Przed chwilą mieliśmy okazję spotkać się na symbolicznej kawie, porozmawiać z naszymi współpracownikami o pana historii, o pana działalności. Mówił pan dużo o tym wszystkim, co się wydarzyło w sporcie, o reprezentacjach, które tutaj gościły. I dlatego też chciałbym panu bardzo serdecznie podziękować, że z jednej strony dbał pan o ten sport lokalny, o wsparcie organizacji sportowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, ale z drugiej strony bardzo dużą wagę przykładał pan do tego, co mogło się wydarzyć w Iławie, a miało zasięg ogólnopolski bądź nawet międzynarodowy. Zapytałem pana na tym spotkaniu, co pan będzie wspominał najlepiej ze swojej kariery zawodowej. Przy kilku rzeczach oczywiście się zatrzymaliśmy, ale podkreślił pan znaczenie rozgrywek, w których miały miejsce przy udziale reprezentacji naszego kraju. Zdaję sobie sprawę, szanowni państwo, pewnie też, jak duży wysiłek logistyczny musiał być wykonany, jak dużo nerwów pan Wojciech musiał pokonać, żeby to wszystko spiąć. Ja powiem państwu szczerze, że dyrektora Wojtka Żmudzińskiego oprócz tego bardzo charakterystycznego poczucia humoru będę pamiętał także z tego, że gdy podchodziłem do dyrektora w hali, pytałem, czy wszystko w porządku. Dyrektor zawsze mówił, oby tylko bezpiecznie, bo bezpieczeństwo było dla niego zawsze najważniejsze. I z tego, panie dyrektorze, też pana zapamiętam w takich relacjach naszych, ponieważ kiedy się spotykaliśmy przed imprezami czy po imprezach, kiedy pytałem o pana dyrektora samopoczucie, to szanowni państwo, zawsze podkreślał uwagę bezpieczeństwa nie tylko pracowników, nie tylko instytucji, ale przede wszystkim uczestników, którzy biorą udział w imprezach. Panie dyrektorze, dużo się wydarzyło przez te wszystkie lata. Dużo wydarzyło się bardzo dobrych rzeczy, które zbudowały naszą pozycję na arenie ogólnopolskiej, tej sportowej. Dziękuję panu za każdą rozmowę, dziękuję panu za każdy pomysł, za każdą podpowiedź w tym wszystkim, co mogliśmy wspólnie działać. Dziękuję także za odważne decyzje, bo to pan pierwszy przyszedł do mnie z tematem AZS-u, który mógł grać w Iławie. To pan pokazywał te wszystkie plusy, które mogły się dzięki temu zadziać. Dziękuję także za wszystkie trudne decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy w tym trudnym czasie dla nas, dla wszystkich, w okresie pandemii, kiedy podejmowane decyzje zawsze obarczone były dużym ryzykiem i niezadowoleniem części naszego społeczeństwa, ale trzeba było sobie z tym poradzić. Jestem też przekonany, że sobie z tym świetnie poradziliśmy, najlepiej jak mogliśmy. Mam nadzieję, że to zdobyte doświadczenie dyrektorskie, ale w ogóle menedżerskie, będzie nie tylko źródłem wspomnień, ale także ogromnej satysfakcji już na emeryturze. Mam nadzieję, że znajdzie pan czas na to, co pan kocha najbardziej, oprócz oczywiście swojej rodziny, na uczestnictwo w imprezach sportowych na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy państwo wiecie, pan dyrektor oprócz pracy zawodowej zawsze znalazł czas, zawsze znalazł przestrzeń, żeby wyjechać na mistrzostwa i obserwować to, co w życiu sportowym się działo. Dziękuję za wszystkie lata. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że będzie to też przyczynek do ogromnej satysfakcji. Panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu Radnych Rady Miejskiej, ogromne dzięki za to wszystko, co się wydarzyło. Dziękuję serdecznie.
12: Mówi radny Tomasz Woźniak.
17: Szanowni państwo, drogi Wojtku, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby przy tej okazji też od siebie kilku słów nie dodać, bo myślę, że nie tylko dla mnie byłeś postacią wyjątkową przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat już tak naprawdę i reprezentuję z jednej strony siebie jako społecznika, jako animatora sportu, jako animatora kultury, ale też przedstawiciela środowisk koszykarskich naszego miasta. Myślę, że mogę być jednocześnie głosem wielu innych środowisk. Drogi Wojtku, ja tak bym wolał pewnie mniej formalnie, nie wiem, miejsce trochę nas zobowiązuje do tego, żeby zachować pewną tutaj strukturę, więc postaram się jak najlepiej potrafię. Chciałem ci, Wojtku, podziękować za to, że byłeś niezwykłą inspiracją dla wielu, wielu pokoleń ludzi młodych, między innymi takich jak ja, dla których byłeś drogowskazem do tego, jakie kierunki obierać w życiu. Tak, Wojtek, w życiu. Nie tylko na najbliższy miesiąc czy tydzień, to ty pokazywałeś, w jaki sposób organizować wydarzenia, na co zwrócić uwagę. Byłeś dobrym duchem tych wydarzeń i nigdy nie mówiłeś nie. To szczególnie zapamiętam, bo kiedy pojawiła się inicjatywa, idea, że postanowiliśmy z grupą przyjaciół stworzyć turniej koszykówki, jakim jest Broken Ball, to pamiętam pierwsze, wielokrotnie to już powtarzałem, tobie o tym również mówiłem, pierwsze kroki, które skierowałem do ciebie i powiedziałem ci o tym naszym pomyśle, to bez zbędnego gadania powiedziałeś tak, róbmy to. I to pamiętam, jakie to było dla mnie jako młodego człowieka ważne, że dałeś przestrzeń do tego, żeby móc realizować swoje marzenia, realizować swoje pasje. No i jak widać, z powodzeniem te pasje realizujemy już ponad 20 lat. Za to chciałem Ci podziękować, za te cudowne rozmowy, w których rzeczywiście z błyskotliwością Twojego charakteru i doskonałego poczucia humoru mogliśmy przeprowadzić, za dziesiątki wyjazdów wspólnych w różne części Europy w ramach różnych projektów, które były równie niezwykle inspirujące i tutaj z takim uśmiechem na twarzy o tym opowiadam. Dziękuję Ci za to, że na każdą trudność, jaka się pojawiała, a wiadomo, że one zawsze są, nigdy... To jest też taka lekcja, którą ja wyciągnąłem na przyszłość. Nigdy nie skupiałeś się na tych problemach, tylko zawsze szukałeś rozwiązania. I to mi przyświeca do dzisiaj. Nie skupiajmy się na trudnościach, ale skupiajmy się na tym, jak te problemy możemy rozwiązać. I zawsze taką właśnie osobą byłeś przy wszystkich inicjatywach, które były podejmowane przez moje środowisko, przeze mnie, ale też doskonale wiem, że przez wiele innych środowisk. Czuję się wzruszony trochę nawet. Cieszę się, że powiem, że czekałeś na ten moment, żeby już na zasłużoną emeryturę odejść. Cieszę się, że na niej jesteś, natomiast bezwzględnie będzie Ciebie brakowało. Masz godnych następców. Mam nadzieję, że będą dalej tą dobrą pracę, którą wykonywaliście w Centrum Sportu, realizować. Temu też kibicuję z całego serca i w imieniu swoim, swoich przyjaciół, ludzi, którzy tworzyli, współtworzyli sport, czy współtworzą sport w Iławie razem z Tobą. Bardzo.
12: Mówi radny Dariusz Paczkowski.
18: Tomek jest duży i wysoki, więc dużo gadał. Ja w przeciwieństwie do niego jestem trochę niższy, więc powiem troszeczkę mniej. Proszę Państwa, jestem jednym z licznych na tej sali, który miał wielki honor i przyjemność znać Wojtka. Znamy się od, proszę Państwa, prawie 50 lat. Poznałem Wojtka w szkole, jeszcze w liceum. To był zawsze Wojtas. Tak mówi się do niej. Wojtas, od tamtej klasy, od gdy ty byłeś w klasie trzeciej, ja zaczynam pierwszą klasę liceum, ja wiedziałam jedno, że Wojtek to jest po prostu dobry człowiek. Później w pracy zawodowej, bez parcia na szkło, bez parcia na stanowiska, bez parcia na to, żeby gdzieś się pokazać, zawsze z tyłu, zawsze w cieniu, ale zawsze jedna rzecz, którą ty robiłeś, Wojtek. Robiłeś wszystko uczciwie, sprawiedliwie, i zachowałeś to do dnia dzisiejszego. Jesteś po prostu dobrym człowiekiem, Wojtek. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za te ćwierć wieku i poproszę po następne.
19: Proszę Państwa, dzień dobry. Bardzo czekam, Panie Burmistrzu. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi, Pani Burmistrz, Pani Przewodniczącej za te miłe, piękne słowa na mój temat. Nie wiem, czy prawdziwe. Proszę Państwa, o moim przejściu na emeryturę już było tyle informacji, że aż się boję, jak się ukażą następne, bo odchodzę już ze 3 tygodnie. Ale myślę, że się jakoś uda. Ale korzystając z okazji, ja wszystkim Państwu gorąco dziękuję, ale chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim moim szefom, burmistrzom, z którymi współpracowałem, Państwu, radnym, ale również radnym poprzednich kadencji, bo ich trochę było. Środowisku sportowemu. Mam tu na myśli sportowców, trenerów i słowo, którego nie lubię, działaczy, ale mam na myśli Państwa prezesów, kierowników sekcji za, myślę, niezłą współpracę. Dziękuję również nauczycielom wychowania fizycznego, z którymi też współpracowałem przez te lata. Ale najbardziej chciałbym podziękować mojej załodze. Bez nich by się nic nie udało. To przecież jest jasne. Proszę Państwa, to przejście na emeryturę ma dla mnie taki słodko-gorzki smak. Wy sobie zdajecie z tego sprawę, nie? Jak sprawy idą, w jakim kierunku. Raz jeszcze wszystkim serdecznie dziękuję i życzę dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie.
20: Panie Wojciechu, życzymy, aby przejście na emeryturę było początkiem nowego, pięknego życia. Cudownego, spokojnego, bez tego, co Pan powiedział. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
12: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.
6: Eska i Ława News.
12: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława i Urszula Białozor-Fiećko, również iławianka. Dzień dobry, cześć Ulu.
2: Dzień dobry, cześć.
12: Powiedz mi, jak ja właściwie mam cię przedstawić?
2: Po pierwsze, jestem Ula. Po drugie, jestem modelką od 40 lat i aktorką reklamową, więc myślę, że część słuchaczy mnie kojarzy z telewizji albo z gazet, z magazynów czy z internetu. Po trzecie, jestem autorką e-booka Ciało Lombardia, czyli jak kupić nieruchomość w Lombardii i nie zwariować. Po czwarte, teraz rusza mój podcast pod tytułem Ciao Lombardia, Ciao Italia, który łączy Polskę i Italię. Mianowicie zapraszam do podcastu gości, którzy w jakiś sposób są związani z Italią.
12: W jakim języku będziecie mówić?
2: W języku polskim.
12: Okej, czyli to jest dla polskojęzycznych słuchaczy. Ale ja jeszcze tylko słówko do moich słuchaczy, gdybyście się zastanawiali, która to ta Ula z telewizyjnych reklam, to ta piękna, rudowłosa dziewczyna, kobieta, to właśnie Ula z Iławy.
2: Dziękuję.
12: Powiedz, Ula, mówisz, że od 40 lat, to ile ty masz lat, dziewczynko?
2: Znaczy, ja mam 40 lat, ale powiedziałam, że od 40 lat jestem modelką. Tak. Jejku, to widzisz, tak się stresuję tym radiem i spotkaniem z tobą. Nie, no, ja mam 40 lat, pracuję w tym zawodzie od 25 lat. Poprawiam, nie mam 65 lat.
12: Myślałam, że może od niemowlęctwa, czy jakoś
2: nie,
12: tak.
2: Nie. Natomiast ja tu chciałam sprostować, ja nie jestem rodowitą iławianką.
12: O.
2: Ja jestem augustowianką rodowitą.
12: Wybrałaś Iławę?
2: Tak, wybrałam Iławę.
12: O, miło nam.
2: Mi również. Wiesz, to jest taka dobra baza wypadowa wszędzie. Mhm. Bo wszędzie blisko, i do Gdańska, i do Warszawy, i na lotnisko, i do pociągu, i tu jest ta dobra linia kolejowa, przecież Pendolino zatrzymuje się na trasie Gdańsk-Warszawa, więc no, stąd dobrze jest wszędzie dojechać.
12: Jak ci tutaj wygodnie w tym studiu?
2: Bardzo.
12: Za chwilę będziesz swój własny podcast nagrywała, no nie tutaj, ale to będzie, no właściwie o tym to za moment, bo jeszcze chciałam zapytać w ogóle, jak to jest, mając 40 lat, być modelką?
2: Moja przygoda z modelingiem zaczęła się dość dawno temu. Pewnie tak jak większość przygód w modelingu, trochę niechcący. Moja mama wysłała zdjęcia na konkurs Avonu w serii Color Trend. No i ja ten konkurs wygrałam. Potem przyszedł kontrakt z agencją Division. No i tak się potoczyło jakoś samo. Jak to jest, wiesz co, fajnie jest być modelką, fajnie jest z tym pracować. Ja lubię swoją branżę, lubię to robić. Sprawia mi to wiele przyjemności. No, wiesz, oprócz tego, że jestem modelką, to jestem też w szczególności mamą, tak? To jakbym powiedziała na pierwszym miejscu, gdzieś to zgubiłam, przedstawiając się.
12: Poprawiamy.
2: W szczególności jestem mamą, mam 3 synów. To chyba oni powinni wypowiedzieć się na temat tego, jaką jestem mamą. Na pewno jestem mamą, która stara się być obecna, natomiast z racji swojego zawodu i swojej pracy, no czasami bywają dni, że po prostu mnie nie ma.
12: Czy to właśnie tak wygląda, że to jest takie trochę szalone życie, bo to nie jest regularna praca od 8 do 16, dajmy na to, i wtedy chłopcy mówią, mamy znowu nie ma przez któryś dzień, tydzień?
2: No, czy tydzień może niekoniecznie, ale tak bywa, że czasami jest, że normalnie ludzie pracują 8-16, załóżmy, a u mnie czasami po prostu nie ma przez kilka dni. Po prostu. I to jak gdyby chłopcy akceptują, rozumieją, to mam też wspaniałego męża, który mnie bardzo mocno wspiera, bo bez wsparcia drugiej osoby byłoby ciężko funkcjonować.
12: Czy to właśnie praca w modelingu pokazała ci, że Włochy są fajne?
2: Tak, Włochy poznałam też dawno temu. Tak naprawdę my we Włoszech, bo mówię my, czyli jako, my jako rodzina, zakochaliśmy się podczas wakacji. My tam na każde wakacje jeździliśmy, bo okazało się, że Włochy, oprócz tego, że są całkiem przyzwoite cenowo, jeżeli chodzi o lot do Italii, bo można kupić do Bergamo lot nawet za 60 zł z całym plecakiem, więc to jest świetna cena, to też świetnie nam się spędza tam czas, bo jedzenie jest wyśmienite, są piękne tereny, są góry, i jeziora, i morze, no
12: architektura.
2: I właśnie tak. O tym mówię, architektura. Każdy tam znajdzie coś dla siebie, naprawdę. Ja jestem wielką fanką Italii.
12: No i tak te wakacje spędzaliście i stwierdziliście, że kupujecie Włochy na własność.
2: Więc to nie do końca, znaczy mój mąż mi ostatnio uświadomił, że to, że ja wierciłam mu dziurę w brzuchu o nieruchomości za granicą, to już było dawno temu. Natomiast konflikt na Ukrainie, który wybuchł kilka lat temu, uświadomił nam, że my chcemy mieć bezpieczną przestrzeń. Taką dla siebie, że w razie czego. Wiem, wierzę w to, że to się nie wydarzy, ale tym takim czynnikiem zapalnym właśnie był konflikt na Ukrainie, gdzie postanowiliśmy, że będziemy szukać nieruchomości za granicą i Włochy nie były pierwszym wyborem.
4: O.
2: Tak, bo pierwszym wyborem była Francja, bo uznaliśmy, że to jest ciekawe, inne trochę miejsce, a potem dopiero po iluś tam rozmowach, potem zobaczyliśmy, że Francja to jednak nie jest dla nas, bo w tych miejscach, które nam się podobały, jest dość daleko i do lotniska, i do pociągu, i że TGV jest całkiem drogie. No to koleżanka namówiła nas na zobaczenie Portugalii, ale Portugalii już tylko poprzez Street View oglądaliśmy. I na końcu druga koleżanka podsunęła nam, no może jednak Włochy, może się przeprosicie. I tak zrobiliśmy, wiesz, bo u nas było tak, że my znaliśmy Bergamo, ale Bergamo jako lotnisko. My nie znaliśmy Bergamo jako miasto, wstydź się przyznać. Miłośnicy Włoch przylatywali do Bergamo po to, żeby wsiąść w samochód, w pociąg, w autobus i jechać dalej. Nigdy tak naprawdę w Bergamo nie zatrzymaliśmy się na dłużej. A tu się okazało, że Bergamo nas zakochało. To było takie miasto, w którym zakochaliśmy się my najbardziej. Bo jest i stare miasto, górne, dolne, są piękne zabytki, piękne miejsca. No i pomyśleliśmy sobie, że to jest to, czego my szukamy. To jest ta przestrzeń, którą potrzebujemy my.
4: A jak językowo? Rozumiem, że po włosku mówicie.
2: Uczymy się. My się uczymy języka włoskiego, staramy się. Raz idzie lepiej, raz idzie gorzej. Włosi są bardzo wyrozumiali. Oni w ogóle są wdzięczni za to, że choćby podstawowe zwroty do nich powiesz. Powiesz dziękuję, dzień dobry, cokolwiek. I oni już ci uwielbiają, naprawdę. Nie trzeba pisać od razu esejów po włosku, żeby dogadać się z Włochem, bo i uśmiech, i często gestykulacja bardzo w tym pomaga. No i też mam wrażenie, że bardzo wiele słów w języku włoskim jest bardzo zbliżonych do języka polskiego, więc więcej rozumiemy niż mówimy.
4: A Polonia włoska istnieje? Znaczy istnieje, wiem, ale czy jest duża i czy miałaś z nią styczność?
2: Mam z nią styczność, bo jestem związana z jedną ze stowarzyszeń we Włoszech, Leonessi Milano. To są lwice mediolańskie. To jest dziewczyny, które są związane właśnie z Mediolanem i z okolicami. Różnego rodzaju spotkania organizują, wyjścia integracyjne. Również sobie pomagamy nawzajem. Pomagamy, znaczy ja jestem nowa w tym, więc dopiero uczę się. Raczej to ja proszę o pomoc je, ale fajna organizacja, naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona.
4: Lwice.
2: Lwice.
4: I te włosy twoje, wszystko pasuje.
2: Tak, dokładnie.
4: To pasuje. No dobrze, wracamy do pomysłu zakupu własnej nieruchomości jako cudzoziemcy tam we Włoszech, w Bergamo, jak się okazuje.
2: Tak, w Bergamo.
4: Jak to było?
2: Postanowiliśmy to zrobić dość szybko, bo zależało nam na tym, żeby nieruchomość nie uciekła szybko. Bo zdajmy sobie sprawę, że jak jest jakaś fajna okazja, to ona jak szybko już ucieka. Bardzo wiele ludzi miało podobny pomysł jak my, żeby szukać nieruchomości za granicą. Znaleźliśmy nieruchomość i to była śmieszna historia, ponieważ nieruchomość, którą znaleźliśmy, bardzo mi się spodobała od razu. To po prostu było, że oglądamy i mówimy, tak, to jest to. To jest to, co nam się podoba. I powiem ci, że piszemy do kobiety, agentki nieruchomości, bo tam większość ogłoszeń jest przez agencje nieruchomości włoskie, po angielsku. Nie wpadliśmy na pomysł, że agencje nieruchomości nie mówią po angielsku. Nasz mail został całkowicie zignorowany. No i patrzymy, że to mieszkanie tam jeszcze tydzień dalej później wisi, tak? No to zaczęliśmy drążyć temat, dlaczego. I znaleźliśmy agentkę nieruchomości w Mediolanie, która mówi po angielsku. No i podeszliśmy do niej, żeby ona nas pokierowała dalej, co mamy zrobić, nam podoba się ta nieruchomość. Bo we Włoszech może zakupić nieruchomość dwie strony. Zarówno z jednej strony, jako że ty znajdujesz agentkę nieruchomości, która tobie wyszukuje nieruchomości, jak i możesz już znaleźć nieruchomość, która ma już na sobie tego agenta nieruchomości. I wtedy nie musisz mieć swojego. I my chcieliśmy tą drugą stronę w przypadku wejść, ale w końcu poszliśmy tą pierwszą, znaleźliśmy tą agentkę, mówimy, że te mieszkanie nam się podoba i że chcielibyśmy zobaczyć i tylko te. Ona nie minęło kilka godzin, ona odpisuje, mieszkanie zarezerwowane, szukamy dalej. No coś mi nie dawało spokoju, no jak to zarezerwowane, no przecież mi ona się podoba, tak? No, że bardzo bym chciała to mieszkanie.
4: Jak to możliwe w ogóle?
2: Dokładnie, jak to możliwe. I wyobraź sobie, że ja napisałam maila po włosku z pomocą Google Translatora do tej agentki nieruchomości z tego mieszkania. I ona mi odpisała, że mieszkanie tak jest zarezerwowane. Ale było też pytanie, jesteście gotówkowi czy na kredyt? I dla mnie to było takie, no ale to nie powinno.
4: Nie powinno paść.
2: Interesować, przepraszam, no to jest moja sprawa, skąd ja biorę pieniądze, tak? Natomiast to we Włoszech jest bardzo ważne, dlatego że we Włoszech ciężko jest kredyt hipoteczny. W tamtym czasie, kiedy my kupowaliśmy, nawet Włosi mieli problem z dostaniem kredytu hipotecznego. I dlatego ona zapytała się o gotówkę czy kredyt, bo wiedziała, że jeżeli będzie kredyt, to będzie bardzo długi czas oczekiwania.
4: A nie braliście pod uwagę, czy inaczej, czy nie można wziąć pod uwagę tego, że kredyt w Polsce, przewalutowanie i tam, czy to się w ogóle opłaca?
2: Ale kredyt w Polsce hipoteczny?
4: Na hipotekę gdzie indziej nie ma takiej możliwości.
2: No nie, żaden bank w Polsce nie da ci, z tego przynajmniej co my wiemy, co dowiadywaliśmy się, jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawić, ale z tego co dowiadywaliśmy się, to żaden bank w Polsce nie da kredytu na hipotekę za granicą.
4: O, ciekawe.
2: Co my sprawdzaliśmy, to co my dowiadywaliśmy się w dwóch bankach, więc nie będę mówić tej nazw, natomiast no tak dostaliśmy odpowiedź taką zwrotną. Może gdybyśmy docisnęli śrubę, że chcemy, i to może byłoby jakaś możliwość, natomiast no my dostaliśmy, że nie. Pewnie byłaby możliwość wzięcia kredytu gotówkowego, no ale on jest nieopłacalny. No nie wiem, jakoś to nam się nie kleiło. Tak. Są trochę inne prawa też, mamy dwa różne inne prawa, tak, polskie i włoskie.
4: Tak jest. No i pani wam odpisuje, wy mówicie, że macie taką formę kasy w dłoni i co dalej?
2: No i ona mówi, że jeżeli jesteśmy gotówkowi, to zapraszamy jutro na oglądanie.

0: Zawsze powtarzam ten cytat. Nie wiem, kto go powiedział, ale ja go bardzo lubię.
1: Dobrze, że nie musiałaś pozować do zdjęć w tym momencie.
0: No, to jeszcze się okaże za chwilę.
1: Okej.
0: Okay. Bo było takich dużo różnych przygód jeszcze w międzyczasie. No i oglądając te mieszkanie, bo to jest mieszkanie, mój mąż poprzez WhatsApp oglądał to mieszkanie. Mhm. Czyli, że ja wchodziłam i mu pokazywałam całe wideo. Oczywiście nikt nie mówił po angielsku. I zarówno pani sprzedająca, jak i pani agentka nieruchomości niestety, ale mówiły tylko po włosku, więc Google Translator był naszym ulubionym narzędziem do pracy, tak, to prawda. To ja mówię, no to kupujemy. Ona mówi, no dobra, a z kim mam się skontaktować? Ja mówię, no ze mną. No a adwokat? A ja mówię, a po co mi adwokat? Wiesz, ja kupuję nieruchomość, nie chcę się sądzić. Ja ją chcę kupić. Nie w sądzie wygra, rozumiesz?
1: No. Ty, Polka, no duża bariera.
0: Duża bariera, bardzo duża. No i my też trochę skoczyliśmy na główkę, powiem ci szczerze, bo my nie sprawdzaliśmy tego, jak to trzeba w kolei załatwiać. Podejrzewam, że gdybyśmy zagłębili się w temat, to pewnie byśmy wiedzieli trochę więcej. Natomiast my oglądaliśmy to mieszkanie, zakochaliśmy się od razu i nawet nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby gryźć się w temat, jak tą nieruchomość dokładnie się kupuje.
1: Kupowaliście sercem.
0: Tak.
1: Kupiliście finalnie mieszkanie.
0: Ale żeby zakupić mieszkanie, to też trzeba podpisać umowę przedwstępną.
1: Umowę?
0: Aha. Tak.
1: No tak, no oczywista sprawa.
0: Wiesz, że umowę we Włoszech podpisuje się SMS-em.
1: Jak to?
0: Wszyscy tak samo reagują. Możesz podpisać SMS-em, jeżeli jesteś obcokrajowcem i na przykład jesteś daleko. Albo na przykład jesteś Włochem, ale na przykład w tym czasie, kiedy jest umowa przedwstępna, wyjechałeś sobie na drugi koniec świata i nie możecie być w tym momencie na żywo, więc dostajesz SMS, SMS legal to się nazywa i możesz sobie w ten sposób, to jest legalna w ogóle instytucja włoska, to jest bardzo często praktykowane. To, co sesja zdjęciowa mówiłaś, no to ja podpisywałam SMS-em w trakcie zdjęć. Byłam na planie reklamowym, więc z jednej strony mnie maluje makijażystka. Ja dostaję wiadomość do mojej adwokatki Ula teraz. Ja dostaję od niej informację, dostaję kod, dostaję wszystko i musiałam wpisać ten kod w specjalnego maila, którego dostałam od agentki nieruchomości.
1: Mówisz o adwokatce polskiej?
0: Czy mówię o włoskiej adwokatce, która mówiła po polsku.
1: Okej. Okay.
0: Więc no, ja nie bawiłabym się we włoskiego adwokata, ponieważ prawo trzeba rozumieć.
1: Google Translate chyba by nie dał rady w tym.
0: Myślę, że nie. On bardzo często bardzo upraszcza też niektóre zdania i brzmią one głupio. Naprawdę mówię serio. W języku włoskim. Bo my Polacy mówimy trochę inny, mamy szyk zdania, oni mają troszkę inny. Mogą być ciekawe kwiatki. Mhm. Więc lepiej nie tłumaczyć sobie jednak umowy przedstępnej i notarialnej poprzez Google Translatora.
1: Urszula Białozor-Fiećko jest moim gościem. Kiedy kupiliście to mieszkanie?
0: Akt notarialny w lutym 2025.
1: To tak. Mieszkanie nadawało się do zamieszkania? Mieszkaliście już tam?
0: Tak, znaczy nadaje się do zamieszkania. My mieszkamy trochę tu, trochę tu. Nie powiem, że pół na pół, no bo nie mieszkamy pół na pół. Większość jednak jest w Polsce. Natomiast my go zrobiliśmy pod siebie, tak jak nam pasowało. Tak, wyremontowaliśmy je troszkę, tak dopasowaliśmy, żeby nam pasowało. Wyklinowaliśmy podłogę, pomalowaliśmy ściany. Tak naprawdę brakowało nam tego, że ten cały proces przejścia zakupu nieruchomości my szukaliśmy w trakcie już zakupu, szukaliśmy różnych informacji, tak, w internecie. Najczęściej trafiliśmy na różnego rodzaju fora internetowe. Wiesz, że to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak, ale to były fora, nie uważając nikogo, zwykłych takich, wiesz, ludzi, którzy gdzieś słyszeli, gdzieś widzieli, coś gdzieś liznęli i niekoniecznie byli w tym całym procesie. My w nim byliśmy. I jak znajomi zaczęli dowiadywać się, że my kupiliśmy nieruchomość, zaczęli do nas pytać się, a może wiesz to, a jak zrobić to, a jak zrobić kodycze fiskale, a jak szybko muszę je zrobić, a kiedy muszę iść do tłumacza. Ja myślę sobie, takich naszych znajomych, nieznajomych może być całkiem sporo, którzy nie wiedzą, jak to ugryźć, ten temat. My go przeszliśmy, w ogóle nasz zakup nieruchomości był bardzo długi. Nawet nasza adwokatka twierdzi, że to był najdłuższy zakup w jej karierze, bo były komplikacje po drodze związane z wielkością mieszkania w porównaniu do tego, jakie są plany mieszkania w komunie, czyli w gminie, w mieście u nas. No ale to już jest naprawdę...
1: To jest szczególik.
0: To jest taki szczególik. To wydłużyło nam sprawę zakupu o jakieś pół roku mniej więcej.
1: O.
0: Tak, więc tak, to była najdłuższa sprawa zakupu naszej pani adwokat.
1: Czyli zamierzaliście spędzić tam któreś święta Bożego Narodzenia, a wyszło, że dopiero latem się...
0: Dopiero na Wielkanoc mogliśmy przyjechać.
1: Na Wielkanoc.
0: Mhm. Tak, bo mieliśmy taki był plan, że końcem grudnia podpisujemy akt. Mhm. Okazało się, że końcem lutego podpisaliśmy akt.
1: Ale postanowiliście, bo nie wiem, czy tutaj twojego męża można też to włączyć, czy ty tylko jesteś autorką?
0: Ja jestem autorką, ale on mi pomaga. Bo on na przykład składał, był od

0: odpowiedzialny za składanie tego e-booka, więc też mnie mocno wspierał. Często pomagał mi robić research, jeżeli chodzi o e-booka, żebym tak dokładnie, bo my też byliśmy w tym całym procesie razem, tak? Więc często jest tak, że nasz umysł wiele rzeczy wypiera, bo nie chce czegoś pamiętać, bo coś było przykre, coś było trudne, więc...
1: Zapamiętujemy inaczej różne rzeczy. W związku z tym, jeżeli para siada do takiej roboty, to ten e-book powstaje, rozumiem, pełniejszy. No i powstał ten e-book, którym chcesz się dzielić z innymi, którzy mają takie potrzeby, a nie inne. Ale ja myślę, że chyba tutaj twoje opowieści o Włoszech są na tyle barwne, że chyba nie skończy się na tym jednym, co?
0: Jak myślisz? A ja nie wiem, też zobaczymy. Nie mówię, nie?
1: Tak sobie pomyślałam.
0: Ja kocham Italię. Naprawdę, ja bym z chęcią bym spędziła, wiesz, cały czas, ponieważ tam, no ja kocham to jedzenie włoskie. Ja po prostu uwielbiam włoskie jedzenie. No a jeszcze wracając, że mogę tak nadmienić do e-booka, to w ogóle ja nie chciałam, żeby była taka zwykła książka, wiesz, którą czytasz i jest książką. Mi zależało na tym, żeby tam było też coś fajnego dla odbiorcy. Więc na przykład postawiliśmy na bardzo fajną sesję zdjęciową i w e-booku za zdjęcia odpowiadała Dorota Kraczek, to jest fotografka. Ona w szczególności fotografuje modelki, pracuje w agencji X Management, czyli w mojej agencji, gdzie ja jestem również zatrudniona, ale też pracuje dla różnego rodzaju magazynów modowych. Dodatkowo mój mąż, który też hobbystycznie robi zdjęcia, on robił zdjęcia backstage'u i robił zdjęcia panoramy różnego rodzaju, więc też w e-booku są tego typu zdjęcia.
1: Pokażesz, mam nadzieję, za
0: pokażę.
1: Chwilę.
0: Natomiast, co ważne, patronat nad e-bookiem objęły już i Wyższa Szkoła Zarządzania Bankowości w Krakowie, to jest moja alma mater. Dodatkowo patronat objęła Włoska Izba Gospodarcza we Włoszech. Polska Izba Gospodarcza we Włoszech, przepraszam, w Bolonii się mieści. Gazzetta Italiana, to jest magazyn dwumiesięcznik, który jest wydawany w Polsce w dwóch językach, polskim i we włoskim, oraz Polacy we Włoszech.
1: Czyli rozumiem, że za chwilę będzie wersja papierowa, skoro tacy patroni.
0: Bardzo bym chciała, bardzo nad tym pracuję intensywnie i myślę, że... Znaczy bardzo bym chciała, żeby to się udało, tak? Myślę, że na początku miałam plan, żeby to zrobić samodzielnie. Natomiast...
1: Finanse.
0: Dokładnie tak. Są ogromne i myślę o tym, żeby odezwać się do jakiegoś wydawnictwa i z nim wejść w współpracę. Mój e-book jest gotowy tak naprawdę, tylko trzeba...
1: Tylko trzeba na papier go
0: wydrukować.
1: Czy dla zachęty możemy na stronie sk.pl i ława sk.pl pokazać dwa zdjęcia naszym słuchaczom
0: oczywiście.
1: I czytelnikom, to zachęcam w takim razie po naszej rozmowie, żebyście zajrzeli na iława.sk.pl i tam zobaczycie piękną Urszulę Białozor-Fiećko w moich amatorskich zdjęciach, ale także profesjonalne zdjęcia, dwa, umawiamy się na dwa.
0: Dobrze.
1: Żeby nie za dużo, ale też nie za mało. Zdjęcia właśnie z e-booka. E-book nazywa się jak?
0: Ciał Lombardia. Jak kupić nieruchomość w Lombardii i nie zwariować.
1: Czy może być tak, że jak już nauczysz się, słuchaczu, kupować nieruchomość w Lombardii, to może się okazać, że ta wiedza na przykład nie przyda się w innym regionie? Jest tak, że są różne przepisy na przykład?
0: Wiesz co, jest jedno prawo, ale ono jest różnie respektowane. I to też jest poruszane w e-booku, ponieważ e-book też mówi o historii zarówno Italii, jak i Lombardii. I to jest bardzo ważne. Dlaczego my wybraliśmy Lombardię? My wybraliśmy Lombardię dlatego, że to jest region, który najbardziej przestrzega zapisy prawa włoskiego. Słyszy się różne historie o południu Włoch. Ciekawsze i mniej ciekawsze. My postawiliśmy na to, że chcemy kupić i że mamy zainwestować oszczędności swojego życia, to chcemy kupić w bezpiecznym miejscu.
1: Mówisz tutaj o różnych historiach. Nasuwa mi się pytanie, najdziksza historia, która ciebie spotkała, niekoniecznie jakaś przykra, no nie będziemy tutaj antyreklamować Italii, więc chciałabym cię zapytać o taką najbardziej dziką historię, która ciebie, was spotkała w związku z Italią. Właśnie, bo ty jesteś trochę tak w związku z Italią, w relacji pewnej. Czy coś, co cię na przykład mocno zaskoczyło tam albo w związku z Włochami?
0: Wiesz co, mnie osobiście bardzo zaskakuje, ale to pozytywnie, relacja często z właścicielami restauracji. Ja kocham jeść, uwielbiam jedzenie. Pizza to jest moje ulubione danie we Włoszech, mogłam się żywić tym 3 razy, 4 razy dziennie, naprawdę. I powiem ci, że jak my jesteśmy, nieważne w jakiej miejscowości we Włoszech, idziemy do restauracji, to zawsze w restauracji jest szef, właściciel. On podchodzi do każdego, rozmawia z nim i na przykład raz mieliśmy taką sytuację, że podszedł do nas, w ogóle była cała sala wypełniona Włochów i my byliśmy jedyni z Polski. Znaczy w ogóle spoza Italii i byliśmy jako jedyni w ogóle tacy bardzo mocno z jasną karnacją i on nas tak podszedł, zapytał się, mówi pięknie po angielsku, w ogóle mówił świetnie i opytał się nas, co my tutaj robimy, powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, a on mówi, ja mam żonę warszawiankę i siedział z nami, opowiadał swoją historię i to było takie wow. On naprawdę przyszedł do nas tylko dlatego, żeby poczuł, że wspólnie można z nami porozmawiać, że ma żonę z Warszawy, że tam często jeździ do Warszawy, że on bardzo lubi Polaków i że on czuje się fantastycznie.
1: A mówił po polsku?
0: Nie. Mówił po angielsku, ale właśnie dlatego mówił po angielsku, podejrzewam tak dobrze. Mm-hmm. Jakieś takie pojedyncze zwroty typu dzień dobry, cześć, czy smaczne, pytał się nas.
1: Przekleństwa jakieś?
0: A nie pytaliśmy się, bo byliśmy z dziećmi, więc my raczej staramy się dzieci nie uczyć przekleństw, ale pewnie gdybyśmy byli sami, zapytalibyśmy się jego o to.
1: Bo to taka ciekawostka zawsze, zazwyczaj właśnie w kontaktach z cudzoziemcami często się o to pyta. Oczywiście nie w obecności dzieci, jak tak. Mówisz tutaj, Ulu. A słuchaj, czy mogę cię poprosić o jakieś polecajki na wakacje, na urlop w ogóle? Takie twoje ulubione miejsce? Niekoniecznie w Bergamo, bo Bergamo to już wystawiłaś tutaj laurkę pięknie, ale też może być, oczywiście. Czyli dwie kategorie. Bergamo plus coś innego.
0: Co my bardzo lubimy lekko. To jest nad jeziorem Como. Mhm. Jest mniej popularny niż samo Como, ale jest równie urokliwe, malutka miejscowość. Lubimy jeździć w Alpy i tam sobie odpocząć na łonie natury.
1: Ale o jakiej porze roku?
0: Wiesz co, no my byliśmy na wiosnę, na lato i na jesień. Każda. Jeszcze zimą nie byliśmy.
1: No właśnie.
0: Nie byliśmy zimą, mieliśmy w tym roku pojechać na narty, ale u nas w Polsce tak sypnęło śniegiem, że w momencie, kiedy mieliśmy wlecieć, słyszeliśmy dzień wcześniej, że był jakiś problem z samolotami i jednak sobie odpuściliśmy, baliśmy się po prostu. No to tak, poleciłam lekko, poleciłam Alpy, oczywiście Mediolan, ja wiem, że jest oklepany, ja zdaję sobie z tego sprawę, natomiast warto. Jeżeli ktoś ma dużo wolnego czasu i lubi Formułę 1, to może Tor na Monzie? Tor w Monza. My w tym roku wybieramy się. Byliśmy w zeszłym roku nie na wyścigach, tylko byliśmy podczas, kiedy były te wyścigi i widzieliśmy fanów, tłum ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają do Monzy. Monza to jest mała miejscowość pod Mediolanem. Wiesz, pełne perony różnych ludzi i my chcemy to przeżyć po prostu. Chcemy tam być, więc myślę, że to może być warte uwagi. My też, bo pyta się tylko o Lombardię czy o całą Italię na przykład.
1: No to dwie kategorie. Lombardia i Bergamo szczególnie już polecałaś, ale właśnie całe Włochy.
0: Całe Włochy. Wiesz co, no mój mąż jest wielkim fanem Neapolu. Ogromnym fanem jest Neapolu. Ja lubię tam być, lubię spędzać czas w Neapolu. Natomiast jest zupełnie inny niż Mediolan i to trzeba się do tego przyzwyczaić, gdzie na przykład we Włoszech, bardzo, czy w północnych Włoszech, bardzo jest respektowane, nie wywiesza się prania na główną ulicę, ponieważ to przeszkadza w oglądaniu architektury. Proste. W Neapolu zobaczysz rozwieszone
1: majtki.
0: Dokładnie chciałam to powiedzieć. I to tak na samą główną ulicę, ale tam może spotkać piłkarzy, którzy grają na środku ulicy. Tam są dzieci, którzy śpiewają i tańczą. Jest najlepsza pizza. Neapolitańska pizza to jest w ogóle coś. To jest życie. Mhm. No, kocham takie cieniutkie ciasto. Sardynia. Przepiękna. Cagliari. Najpiękniejsze plaże, jakie widziałam. No dużo tego było.
1: No dużo, notujemy. Bardzo dużo tego. Myślę sobie tak, że ty będziesz chyba coś więcej z tym robić. A ten podcast to jest właśnie o całych Włoszech, czy?
0: Tak, podcast jest o całych Włoszech, dlatego że nazywa się Ciao Lombardia, Ciao Italia, jako nawiązanie do mojego e-booka.
1: Okay.
0: Ciao Lombardia, pierwszy człon tego podcastu. Mhm. Natomiast Ciao Italia, dlatego że mi zależało na tym, aby pokazać Polaków, którzy są związani z Italią, ale też Włochów, którzy są związani w jakiś sposób z Polską. I są różne historie. Są takie, że Włochy to jest Dolce Vita, bo już mam kilka nagranych odcinków. Premiera była 13 lutego, odcinka zerowego. I będę starała się co 2 tygodnie dodawać nowy odcinek. I w tych odcinkach będą historie Dolce Vita, oczywiście, ale mam też historię o tej mrocznej stronie Italii. Już mam taką nagraną i powiem ci szczerze, że włos się na głowie jeży. Że nawet ja, miłośniczka Italii, nie znam z tej strony Włoch. No i myślę, że 2 razy będę się oglądać już teraz.
1: Kieszonkowcy? Masz
0: to? Nie, dużo gorsze. To, co mogę powiedzieć... Nie, nic nie powiem tak naprawdę. Tylko tyle, że jest niebezpiecznie. Znaczy nie, że wszędzie, żeby nie było, że wszędzie, tak? W tej sytuacji było niebezpiecznie. Osoba, która mi to opowiadała to z pierwszej ręki. Ona była pokrzywdzoną. Z dwojga złego nie wyszło tak źle, bo mogło być jeszcze gorzej. Natomiast ona powiedziała mi dużo takich ciekawych rzeczy na temat Italii, których nie zdałam sobie sprawy, że one w ogóle istnieją, albo że istniały i że ten proceder dalej jeszcze ma miejsce czasami.
1: To wiesz co? Zostawmy to tak w zawieszeniu. To jest wideoblog.
0: Tak.
1: Wideoblog, który prowadzisz od niedawna bardzo mocno. Powiem tak. Ogień nie kobieta. Wideoblog. Pozowanie do zdjęć, czyli praca w modelingu. Mhm. Nie tylko do zdjęć zresztą, bo przecież też to, filmy też kręcicie reklamowe, prawda? Tak. Kręcisz. E-book.
0: Tak.
1: Zdążyłaś napisać. I jeszcze mi mówisz, że jeździsz sobie mieszkać w Bergamo. Nie wiem, jeszcze dzieci. Chłopcy trzej zresztą.
0: Trzej chłopaków. Tak. Chłopaki, pozdrawiam was.
1: Pozdrawiamy chłopaków. No i mąż, nie zapominajmy o mężu. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie.
0: Ja dziękuję również za zaproszenie.
1: Urszula Białozor-Fiećko jest moim gościem. Czy ty się już czujesz ekspertką od Włoch?
0: Nie, absolutnie. I myślę, że popełniałbym wielkie faux pas, gdybym powiedziała, że czuję się jako ekspertka. Ten e-book to jest trochę jako poradnik, ale napisany przez zwykłego śmiertelnika, w cudzysłowie śmiertelnika, dla innych zwykłych śmiertelników, którzy chcą to przejść, którzy chcą być świadomi w tym całym procesie. I to jest napisane bardzo prostym językiem. Tam nie ma zawiłości prawnych, jakichś kruczków prawnych. To wszystko jest naprawdę rozwinięte tak z polskiego na nasze, żeby to było jak najbardziej i jak najbardziej dostępnym językiem napisane, żeby każdy mógł się odnaleźć w tej sytuacji.
1: I żeby nie kupować nieruchomości sercem, a bardziej rozumem.
0: Znaczy, kupowanie sercem też jest fajne, ja uważam, bo wtedy można znaleźć taką nieruchomość, jaką się chce, jaką się wymarzyło i nie no, kupowanie sercem w ogóle jest super pomysłem. W ogóle trzeba wszystko robić sercem. Trzeba być człowiekiem.
1: To taka jesteś.
0: Ja taka jestem, tak, ja taka jestem. Ja wszystko kupuję sercem, ja często daję ludziom serce. Na dłoni.
1: Urszula Białozor-Fiećko, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ci również.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie? Mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
3: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku poznamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku.
2: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony w mikrofonu w studiu Eski i Ława, a z drugiej strony nasz gość Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej. A spotykamy się w studiu Eskim, bo właśnie światło dzienne ujrzało nowe wydawnictwo. Zwie się Drwęca, karta kulturowa rzeki, popełnione przez Artura Trapczyca i wydane przez Muzeum Etnograficzne imienia Marii Ziemierowskiej Pruferowej w Toruniu. Traktuje o Drwęcy, która ma aż 240 km, między innymi tego się dowiadujemy z tego wydawnictwa. Ostatnio prowadziłeś prelekcję na temat właśnie tej książki. Czego jeszcze możemy się dowiedzieć, czego się wcześniej nie dowiedzieliśmy z tej książki?
5: Sama Drwęca jest ciągle słabo spopularyzowanym regionem. Ja to nazwałem krainą Drwęcy i to się chyba doktorowi Trapczycowi spodobało. Natomiast jeśli chodzi chociażby o długość Drwęcy, to jest mnóstwo jest niewiadomych. Bo doktor Trapczyc, jak zaczął pisać książkę, sprawdzał, tak jak i ja, że każdy przewodnik podaje inną długość Drwęcy.
4: Wszystko jest umowne.
5: Tak. I sam postanowił wreszcie sprawdzić i rysował tak długo, aż wyszło mu nowa wartość, 236 km. Ale jak jest naprawdę nie wiadomo, tym bardziej, że Drwęca zmienia swój bieg. Na przykład pod Nowym Miastem 2 lata temu przecięła meander przy Straży Pożarnej, skróciła swój bieg i staro rzecze powstaje w taki 6-7 lat temu powstał inny meander, też odcięła gospodarzowi ze 2 hektary ziemi łąk i zaczęła płynąć na skróty. On nie ma dojścia, powstała nowa wyspa na Drwęce, a staro rzeczy powstaje i zarasta. Czyli długość rzeki się zmieniała.
4: Niby szeroka i dość wartka rzeka, bo ona potrafi tam zaszaleć, zwłaszcza na chyba w Brudnicy. A okazuje się, że są też takie momenty, gdzie może wyschnąć, tak, i zmienić swój przebieg.
5: Mocno meandruje, w głębokim korycie, jeszcze wyrzeźbiony w czasach polodowcowych. Wtedy płynęła w szerokości 2, nawet 3 kilometrów rzeka, większa od Wisły, i ona wyrzeźbiła głęboką pradolinę, zagłębioną na niemal 100 metrów w teren. I w tej dolinie dzisiaj płynie już mała Drwęca, szerokości 20, 30, 40 metrów. To jest już niewielka w stosunku do tamtej rzeki rzeka, chociaż nadal nie jest taką małą. I ona sobie w tej dolinie płynie i ma też nieprzewidywalne stany wód. Szczególnie po wiosennych roztopach potrafi się 2-2,5 metra podnieść do góry i zalewa dolinę. W tej dolinie właśnie pradolinie polodowcowej. To powoduje, że ludzie się nie osiedlają blisko rzeki, bo to jest niebezpieczne, a dwa, rzeka zachowuje naturalny bieg i dlatego pewnie została wyznaczona na rezerwat, że bardzo mało ludzi spotykamy przy jej samych brzegach. Czasami skraca swój bieg, tworzy bagienną dolinę rzeki Drwęcy, tworzy najdłuższy w Polsce rezerwat i bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i okazuje się też historycznym.
4: Mówiliśmy poza anteną sobie, że Drwęca, choć teoretycznie jest często wybierana przez kajakarzy do przemierzania kilometrów, to jednak nie dla każdego początkującego kajakarza ona jest, no i można się na niej zgubić.
5: Tak, szczególnie po roztopach, kiedy meandry zostają zalane i rzeka przybiera na szerokość 200, 300, 400 metrów i płynie doliną, szczególnie właśnie między Nowym Miastem a Brodnicą. Sama Drwęca jest związana, raz, że jest dość długą rzeką, ale jest związana z pętlą brodnicką, ponad 60-kilometrową, gdzie można lasami przepłynąć jeziora. Druga to jest pętla Iławska, gdzie można z Iławy i Ławką dopłynąć do Drwęcy, w górę rzeki do Ostródy i wrócić do Iławy lub w odwrotnym kierunku. I trzecia pętla to jest pętla toruńska, czyli spływamy Drwęcą do Wisły, tam Nogatem do Elbląga i kanałem elbląskim z powrotem do Drwęcy przez Ostrudę i mamy 480-kilometrowy szlak. Natomiast na trasie spotykamy parę przeszkód, takich dość nieprzyjemnych. Główną to jest Samborowo, gdzie jest jas i tam nie ma żadnego udogodnienia dla kajakarzy. Jest wysoki nasyp kolejowy, u dołu spiętrzenie jazu, gdzie nie ma dojścia do niego i kajakarze przeprawiając się, no, zdarzają się wywrotki i nieprzyjemne sytuacje. Dopiero niedawno, mimo wielokrotnych monitów, właśnie władze wreszcie podjęły się jakiegoś programu, bliżej nie pamiętam w tej chwili jakiego, że będzie przebudowany jazz w Samborowie i wreszcie będzie to otwarta Ostróda bardziej na Drwęce i ten kanał elbląski może udałoby się włączyć w szlak kajakowy dla kajakarzy, dla kanuistów, gdzie nie bali się płynąć z dziećmi i tej przeprawy.
4: A w ogóle Drwęca na całym swoim odcinku tutaj pobliskim jest dość niebezpieczną i rwącą rzeką, czy raczej spokojną? Czy to różnie bywa, mieszane?
5: Opowiadam jako Drwęcy, że jest krajobrazowo przygodową rzeką, ale spokojną. Nadaje się dla spływów z dziećmi, dlatego, że właściwie nie ma przenosek. Jedyne takie to jest właśnie Samborowo, bardzo nieprzyjemny, a pod koniec 8 kilometrów przed Wisłą mamy Lubicz, gdzie jest zapora i też trzeba przenieść, chociaż tam jest, już rzeka jest szeroka, bogata w wodę i łatwiej się to odbywa, że odległość jest nieco większa. Na przykład latem, pod koniec lata następuje, czasami wykaszają roślinność podwodną i jeśli nie jest wyciągana z wody, to po prostu tworzy kożuchy, których można utknąć i wtedy trudno się przeprawić, bo na bagniste, czasami wysokie brzegi trudno wyjść kajakarzowi i przeciągnąć. Także na to się czasami uskarżają kajakarze, ale ogólnie jest rzeką przyjemną, ładną, krajobrazową, należy do 10 najpiękniejszych rzek w Polsce i ciągle jeszcze mało uczęszczaną. Kiedyś widziałem taki komentarz w internecie, że nie przyjeżdżajcie na Drwęce, bo tu nic nie ma, infrastruktury żadnej, a ktoś odpisał mu, przyjeżdżajcie na Drwęce, tu jeszcze nic nie ma i dlatego jest najciekawsza.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Jeśli by ktoś chciał wybrać się do przemierzania Drwęce, to jaką porę roku, jakie miesiące najlepiej wybierać? Właśnie początkowe, zanim to wszystko się rozwinie i zarośnie?
5: Różne oczekiwania kajakarzy. Bardziej wytrawni szukają przygód i wtedy szukają wiosennych raczej spływów, kiedy rzeki są bogate w wodę, topniejącego śniegu, szczególnie dopływy Drwęcy zaczynają być dostępne i dostarczają dużej adrenaliny. Ale dla rodzinnych spływów to jest zwykle wtedy, kiedy zaczyna się dobra pogoda, czyli gdzieś w połowie kwietnia, początek maja, wtedy zaczyna się naprawdę sezon turystyczny, kiedy zainteresowanie mocno wzrasta spływami kajakowymi.
4: No a pod koniec wakacji to już polecamy tym, co bardzo powolne pewnie pływanie preferują, bo wtedy najwięcej roślinności.
5: Tak, ale nie wszędzie, to gdzieniegdzie tak się zdarza. Czasami wykasają bronicę, z Brynicę i wtedy spływa z Brynicy i kawałeczki potrafi blokować to zielsko, ale to nie zawsze się zdarza. Interweniowaliśmy i podobno zaczęli już wyciągać to zielsko wykoszone. Jeśli już wyciągają, to wykaszają, to wyciągają je na brzeg i nie płynie dalej.
4: Wracając jeszcze do najnowszego wydawnictwa, czyli Karty Kulturowej Rzeki, książka jest podzielona, tak jak już mówiliśmy, na odcinki, które można świetnie traktować jako przewodnik turystyczny w najbliższe wakacje. Każdy z odcinków możecie przebyć, przejechać na rowerze, przepłynąć i sobie pozwiedzać. Co jako ty, znawca regionu, byś polecał w każdym z tych 11 odcinków? Jakie atrakcje do zobaczenia, zwiedzenia?
5: Jeśli chodzi o Drwęce, na poszczególnych odcinkach to Drwęsk-Ostróda. Drwęsk to jest miejsce, gdzie zaczyna się Drwęca i znaleziono tą właśnie mumię. Mumia się nie zachowała, ale na zdjęciach w Muzeum w Ostródzie spotkamy ją, zobaczymy. Nieco niżej Grabiczek dopływa do Drwęcy w okolicach wsi Itzbark i tam mamy małe spiętrzenie i karczmę, którą ktoś reklamuje się, że to jest miejsce, gdzie diabeł miał swoje młode. Takie miejsce zapomniane. Płynąc dalej, po 3-4 godzinach dopływamy do Ostródy. Tutaj w jeziorze Drwęckim łączy się dopływy Taborzanka. Ona doprowadza wody z rezerwatu Sosny Taborskie, a sama Ostróda, zamek Ostródzie ulokowany jest nad Drwęcą, ujścia jej do jeziora Drwęckiego i warto tam się zatrzymać i zajść. Płynąc potem jeszcze 12 km jeziorem dopływamy do Samborowa, gdzie mamy fajne pole biwakowe, a nieco dalej drewniany most i jas podpiętrzający jezioro Drwęckie. I fantastyczne bunkry z XIX wieku, niestety ciągle jeszcze zaniedbane. I wpływamy na Drwęce w dół, płynąc odcinkiem, gdzie przed wojną była granica polsko-niemiecka, ponieważ Drwęca płynęła sobie jak chciała, wreszcie władze niemieckie i polskie wspólnie przeprowadziły pracę i wyprostowały Drwęce, żeby się granica przestała zmieniać państwowa. I tutaj Drwęca obecnie już po kilkudziesięciu latach na nowo sobie układa koryto, nie takie proste, ale widać, że były tam prowadzone kiedyś prace. Dopływamy do Raczka, gdzie spotkamy drewniany most nieduży, remontowany i łączy dwa brzegi Drwęcy. Jest też ciekawostką, bo tych mostów drewnianych nie ma za wiele. O ile naliczyłem się, to jest chyba 4 takie mosty drewniane na Drwęcy. Dalej dopływamy do wsi Rodzone, gdzie dopływa rzeka Iławka, odprowadza wody jezioraka do Drwęcy. Ładne miejsce, polanka przy Drwęcy do zatrzymania się dla kajakarzy. A nieco dalej przystanie zorganizowana u pana Kopki. Płynąc dalej, jakąś godzinę dopływamy do wiaduktu kolejowego z XIX wieku. Przepiękny wiadukt, niedawno wyremontowany. Tam pędzi pendolino Gdańsk-Warszawa, ale most jest podziwiany przez każdego, kto tam przepływa kajakiem, czy dojdzie rowerem. Raczej okolica jest mało dostępna z lądu, bardziej z wody. Dopływamy do Mszanowa, gdzie jest fajna przystań kajakowa, charakterystyczne miejsce, że jest pływający pomost i wiaty przygotowane przez samorząd gminy Bratian. Od niedawna nazywa się Bratian, od 1 stycznia. Wcześniej inaczej miało nazwę. W tej chwili już się odróżnia wyraźnie. Dopływamy do tej przystani, wcześniej mijając dopływ rzeki Wel, największego dopływu Drwęcy. Wel w miejscu połączenia się z Drwęcą jest dłuższy niż Drwęca, ale mimo to rzeka zachowuje nazwę Drwęcy i zaczyna być od tego miejsca dużą rzeką. W miejscu spotkamy już niewielkie szczątki zamku krzyżackiego, potężnego zamku, gdzie wielcy mistrzowie przyjeżdżali na odpoczynek, na emerytury. Był to zamek wójtowski, dlatego podlegał bezpośrednio wielkiemu mistrzowi. Przed pierwszą wojną tam Niemcy zbudowali potężny młyn, który do dzisiaj stoi pusty, jest niestety tylko elektrownia, teren jest zamknięty, choć chyba wystawiony na sprzedaż. Płyniemy dalej jakąś godzinę, dopływamy do Nowego Miasta, gdzie jest przystań kajakowa, można się tam zatrzymać przy stadionie, jest hotelik i zorganizowane miejsce dla kajakarzy. Godzinę dalej mamy Kurzętnik z przepięknym wzgórzem widokowym, 63 metry ponad poziom Drwęcy w Kurzętniku. Można zatrzymać się na przystani, w sklepiku zrobić zakupy lub z rynku 100 metrów wyżej wejść na górę zamkową i podziwiać widok na pradoliny rzeki Drwęcy. Dwie godziny dalej dopływamy do Nielbarka. Tutaj działała w latach PRL-u kopalnia żwiru. Powstało potężne 40-hektarowe jezioro z kilkunastoma wyspami. Można na nie wpłynąć strumykiem, zatrzymać się na polu kempingowym, a jezioro zasłynęło 2 lata temu. Kręcono tam film o młodości Adama Mickiewicza. Jak się zakochał z Marią Wereszczakówną, odbywał romantyczne spacery, pływał łódką, konno jeździł. sceny, oglądając ten film Zakochany Adam, zobaczymy plenery właśnie z Nadrwęcy, z Neil Barka. Godzinę dalej mamy Szramowo i zniszczony pałacyk, gdzie znajdziemy tylko głaz właśnie von der Leyenów. Półtorej godziny dalej mijamy Głęboczek i most. Tam według opowieści w 1941 roku Niemcy położyli asfalt przed atakiem na ZSRR i szły kolumny pancerne i transportowe na ZSRR, ale jeden z samochodów Niemcom spadł i utopił się w bagnie. Podobno leży tam cały samochód pełen amunicji, do dzisiaj nie wyciągnięty. W czasie przebudowy mostu kilka lat temu znaleziono też osady sprzed 2000 lat i koraliki starożytnej Grecji. A na samym wzgórzu są trzy nowe budynki, a między nimi znajdziemy grobowiec Paula Zollenkopfa, zmarłego w 1916 roku właściciela majątku. Tam stoją dwa kamienie metrowe, biały i czerwony, z napisem właśnie przedstawiającym go. Kiedy zacząłem szukać w internecie, znalazłem informację, że wynalazł i opatentował konną kopaczkę do ziemniaków. I na tym zarobił całkiem niezłe pieniądze. Grobowiec samotny stoi na przepięknym wzgórzu widokowym. Nieco dalej płyniemy ujście Brynicy, półtorej godziny dalej i grodzisko potężne z czasów Bolesława Krzywoustego, czyli 1109 rok. Dziś już zapomniane miejsce, przez archeologów zabezpieczone, żeby rzeka nie podmywała go, a stoi na kilkunastometrowej skarpie, po czym pół godziny dalej mijamy ten właśnie meander, który przebiła się Drwęca. Dalej spotykamy przystań i schody w miejscowości Świecie nad Drwęcą, ale wieś jest znowu oddalona o kilometr od brzegu rzeki. Jakieś półtorej godziny dalej dopływamy do starych dwóch mostów, gdzie przed nimi w prawo możemy odbić napoje Jeziorze Brodnickie. Jezioro Bachotek, słynne z wielu miejsc, bo tam pływał na przykład Ryszard Kapuściński, napisał opowiadanie w swojej pierwszej książce Burz po polsku Zeus z Bachotka, o tym jak spotykał się z flisakami na tym jeziorze. Same okolice Bachotka nazywane jest jeszcze w dawnym języku niemieckim Gotenfelde, czyli Pola Bogów, a na wyspie Bachotka prawdopodobnie była kiedyś jakaś czasów przedchrześcijańskiej świątynia. Wydaje mi się, że nikt nie próbował tego zweryfikować. A sama jezioro Bachotek słynie też z tego, że pływają tam wyspy z drzewami, które wiatr czasami porywa, pędzi przez jezioro. Wracając do Drwęcy, płyniemy jakieś 2,5 godziny do Brodnicy i przepływamy długim ciągiem przez samo miasto Brodnicy, które obudowuje rzekę, i na końcu niedawno odbudowane dużym kosztem, prawie 1,5 miliona złotych, przystań kajakowa, gdzie możemy się zatrzymać z różnymi udogodnieniami i placem dogodnym przy stadionie na końcu, po czym ruszyć dalej w drogę. Jeśli popłyniemy dalej, no to do Bindugi dawnej, to miejsce, gdzie kilkadziesiąt lat temu osunęła się skarpa nad Drwęcą, odkryła obozowisko neolityczne sprzed 12 bodajże tysięcy lat. Jest przedstawiane w Muzeum w Brodnicy do obejrzenia. Jest to jedno z najstarszych stanowisk w Europie, jakie znaleziono. I to jest właśnie miejsce też schowane w głębokich lasach.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Dość często się pojawia słowo Binduga, nawet na jezioraku jest Binduga. Może wyjaśnijmy, co to znaczy.
5: Tak, dzisiaj jest już mało używane to słowo Binduga, dlatego że drewna się właściwie nie spławia wodą. Ale to było miejsce, gdzie zwożono drewno lądem blisko wody i zrzucano ją. Tam montowano tratwy i dalej szły one właśnie, no u nas to Drwęcą, w kierunku Brodnicy, Torunia, Wisły, i to była Binduga. I tak na przykład jest naprzeciwko Nielbarka, koło Kurzennika, też miejsce zwane Bindugą, ale obok jest też stacja kolejowa, już nieczynna, Kaługa. Kaługa to była kiedyś nazwa też Jesiotra inna. Takie miasto na przykład półmilionowe znajdziemy pod Moskwą. Tam też właśnie Wołgą dopływały Jesiotry na Tarło i Drwęcą też. No, są legendarne opowieści, pewnie legendarne, a może prawdziwe, że w XIX wieku były takie ilości jesiotów w Drwęcy, że młodzież przechodziła przez rzekę po ich grzbietach, a gospodarze łapali jesiotra, przywiązywali łańcuchem na czas głodu i dopiero go zjadali, kiedy potrzebowali coś zjeść. To są takie legendy z Naddrwęcy. Płyniemy dalej, to spotykamy się przy moście drogowym Radziki, Pusta, Dąbrówka. 200-300 metrów od Drwęcy funkcjonuje kopalnia żwiru, którą przyniesiono z Nielbarka właśnie tam, ale oczywiście nie jak w Nielbarku, 50 metrów od Drwęcy już nie wolno było wydobycia prowadzić dalej, ponieważ strefa ochrona Drwęcy obejmuje 100 metrów rzeki, brzegów rzeki od po lewej i prawej stronie, i w Radzikach już odsunęli się dalej od tej rzeki. Tam trwa dalej eksploatacja żwirowiska i powstaje jeszcze większe jezioro, sztuczne kopalnie na niż w Nielbarku. Więc dalej spotykamy, znowu na pustkowy Konstancjewo mamy drewniany most, trochę zniszczony, ale kajakarze i po kajakarzach czasami tam zajeżdżam. Zabiegamy o to, żeby stworzyć tam na Polance przy rzece jakieś troszkę lepiej zorganizowane obozowisko dla kajakarzy. Jakieś godziny, półtorej dalej dopływamy do Golubia Dobrzynia, kolejnej potężnej twierdzy budowanej w zakole Drwęcy, tak jak i Nowe Miasto. I na wzgórzu, tak jak w Kurzędniku, stał zamek krzyżacki, który strzegł czterech brodów na Drwęcy. Kto panował nad czterema brodami, ten kontrolował przepływ północ-południe armii. To była obronna linia krzyżaków zakonu krzyżackiego w czasie wojen z Polską, z Łokietkiem czy z Jagiełłą, czy później z Jagiellończykiem. Zamek szczęśliwie ocalał, bo tam było miejsce stacjonowania królowej Anny Wazówny, która właśnie była protestantką, inaczej niż jej brat król Zygmunt III, i nigdy nie wyszła za mąż, bo brat się nie zgadzał na męża protestanta, a ona katolika nie chciała. Natomiast odznaczyła się tym, że wydała pierwszy polski dzielnik i urzędowała na zmianę w zamku w Brodnicy i w Golubiu. Ale w Golubiu wcześniej mijemy dopływ z Wąbrzeźnia Strugi Wąbrzeskiej, nad którym spotkamy młyn opisany przez słynną książkę w Niemczech, Młyn Lewina. Wnuk odnalazł pamiętniki swojego dziadka i napisał książkę Młyn Lewina, czyli 23 zdania o moim dziadku. Budynki stoją, wycieczki niemieckie czasami się zatrzymują, ale budynek jest zaniedbany, w prywatnych rękach można zobaczyć, bo okazałe magazyny z czerwonej cegły sobie stoją. A naprzeciwko budynek przerobiony na mieszkalny, ale to była kiedyś placówka dla pocztmistrzów. Kiedy dyliżanse z pocztą w XIX wieku podążały, to tam zatrzymywały się na popas, wymianę koni, i to jest przed Golubiem Dobrzyniem. Dalej płynąc Drwęcą, z Golubia Dobrzynia dopłyniemy do piękny obiekt hotelowy, taki trochę w stylu traperskim. Jest to też miejsce warte zatrzymania się, ale płynąc je nieco dalej, z godziny dopływamy do mostu drogowego Elgiszewo-Ciechanówek. I tam znowu gmina w ostatnich latach przygotowała przystań dla kajakarzy. Też fajne miejsce, gdzieś można zatrzymać. Kajakarze płynąc czasami pytają się, a gdzie można zrobić zakupy? Ja mówię, na Drwęcą to prawie nigdzie. Natomiast jeśli spotkacie most, to w kilometr w lewo czy w prawo zawsze będzie jakaś wioska, gdzie będzie sklepik czasami rodzinny, gdzie można będzie zrobić zakupy, ale to trzeba się wyprawić, bo przy samej Drwęcy bardzo mało jest miejsc, które nie byłyby zalewane przez rzekę.
4: Żeby przebyć całą Drwęcę, to kilka dni lekko trzeba sobie zabezpieczyć.
5: Tak, przewodniki mówią o 2 tygodniach, szczerze mówiąc, bo to jest ponad 200 kilometrów, 210 kilometrów szlaku wodnego, ale wprawny kajakarz to w tydzień, w 10 dni sobie poradzi z tym.
4: No chyba, że ktoś lubi zwiedzać.
5: Tak, bo warto się zatrzymać na krótkie zwiedzanie. A i wskazane jest, żeby wziąć prysznic, odnowić jakieś właśnie zakupy, coś zobaczyć. Tu już zbliżamy się do Lubicza i tam blisko Drwęcy mamy Muzeum Papiernictwa, które kiedyś należało do zakonu, który prowadziła Magdalena Mortenska z Morteng. I Toruń był potężnym ośrodkiem produkcji papieru. Kiedyś w tamtych czasach nie robiło się papieru z drewna, tylko ze szmat. Potrzebne były młyny, młoty, które rozbijały tkaniny na drobiazg, i z tej zawiesiny właśnie robiono karty do spisywania umów czy do pisania dokumentów. To był jeden z najpotężniejszych młynów, który wykonywał taką robotę w Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Ale w Lubiczu, która była granicą polsko też w XIX wieku niemiecko-rosyjską, spotkamy właśnie potężne spiętrzenie. W latach powojennych w Toruniu stacjonowała kilkutysięczna jednostka radziecka wojsk, która podobno utrzymywała rakiety atomowe skierowane na zachód. I przygotowywane wojsko było na wojnę atomową. Między innymi połowę mieszkańców Torunia, albo nawet więcej, miało być w razie wojny przemieszczone w okolice Nowego Miasta. Także w Nowym Mieście zaczęto budować oczyszczalnie wody, przystosowano do wody na ponad 100 tysięcy mieszkańców, czego Nowemu Miastu 10 razy mniejszemu nie było to potrzebne. A drugim punktem to było w Lubiczu postawienie zapory, która spiętrzała wodę i na bieżące potrzeby Torunia dostarczała i do dzisiaj dostarcza wodę pitną dla Torunia, poprzez oczywiście zabezpieczeniu im. Dalej mamy 8 kilometrów i dopływamy do Wisły, gdzie spotkamy ruiny potężnego zamku w Złotorii, zbudowanego na lewym brzegu Drwęcy, który należał w tamtych czasach do Polski, a prawy brzeg należał do krzyżaków. Słynna była taka historia na przykład z 1409 roku, kiedy Jungingen wyprawił się z wojskami zdobyć ten zamek i wiedział, że go zdobędzie, dysponował większymi siłami i sprowadził damy patrycjackie z Torunia, żeby podziwiały zdobywanie zamku przez krzyżaków. Nawet orkiestra przygrywała im jak zdobywali ten zamek. Zachowały się dokumenty na ten temat. To taka ciekawostka. Dopływając drwęcą do Torunia, po 6 kilometrach dopływamy do Torunia, gdzie w różnych miejscach można się zakończyć wyprawę, na przykład w porcie Drzewnym, gdzie jest dogodny podjazd i tam czasami zdarza mi się odbierać kajakarzy. Wcześniej jeszcze w Lubiczu trzeba by wspomnieć o tym, że jest tam przepławka dla ryb. No jest przepławka, ale nie za duża. W tej chwili trwa próba restytucji jesiotra. W latach 1960 wyłowiono w Polsce ostatniego jesiotra pod Chełmnym Wiśle. Miał 3000 ikry, niestety go wyłowiono i 3 lata później ostatniego jesiotra widziano koło Estonii na Bałtyku. Jesiotry wyginęły, ale trwa unijny program i na jeziorach Brodnickich w Gaju Grzmięcy jest ośrodek przywracania jesiotra. Sprowadzana na rybek co roku kilka tysięcy sztuk takich 30-centymetrowych jetrów hodowuje się je w Gaju Grzmięcy i wypuszcza koło Samborowa do Drwęcy. One dość szybko płyną do Wisły i Bałtyku i mają za kilkanaście, kilkadziesiąt lat wrócić na tarło do Drwęcy. Niektóre są wyposażone w nadajniki. Sama Drwęca jest ciągle słabo spopularyzowanym regionem. Ja to nazwałem krainą Drwęcy i to się chyba doktorowi Traprzycowi spodobało. Natomiast jeśli chodzi chociażby o długość Drwęcy, to jest mnóstwo jest niewiadomych, bo doktor Traprzyc, jak zaczął pisać książkę, sprawdzał tak jak i ja, że każdy przewodnik podaje inną długość Drwęcy.
4: Wszystko jest umowne.
5: Tak, i sam postanowił wreszcie sprawdzić i rysował tak długo, aż wyszło mu nowa wartość, 236 km. Ale jak jest naprawdę, nie wiadomo, tym bardziej, że Drwęca zmienia swoje bieg. Na przykład pod Nowym Miastem 2 lata temu przecięła meander przy Straży Pożarnej, skróciła swój bieg i starorzecze powstaje. Taki 6-7 lat temu powstał inny meander, też odcięła gospodarzowi ze 2 hektary ziemi łąk i zaczęła płynąć na skróty. On nie ma dojścia, powstała nowa wyspa na Drwęce, a starorzecze powstaje i zarasta. Czyli długość rzeki się zmieniała. Nad Drwęcą też mieliśmy fajne znaleziska, bo w Nowym Mieście w 1996 roku znaleziono 100 metrów od Drwęcy skarb garście złotych monet, dożów weneckich z połowy XV wieku i zostały znalezione w rynku kamienicy Nowego Miasta. Monety kilka, które udało się odzyskać, trafiły do Muzeum Eskenu w Toruniu i tam są do obejrzenia. W naszym muzeum niedawno uruchomionym parafialnym możemy zobaczyć dobrej jakości zdjęcia tych monet. Niestety o ich pochodzeniu trudno coś więcej powiedzieć. Sam uczestniczyłem bodajże 3 lata temu z konserwatorem zabytków z Elbląga w poszukiwaniach pod Bratianem, gdzie był potężny zamek krzyżacki blisko Drwęcy nad Welem. Znaleźliśmy 7 drobnych monet krzyżackich srebrnych szelongów. Trafiły do Elbląga.
4: A obecnie są jakieś wykopaliska albo poszukiwania aktywne?
5: Większych prac nie ma. Była próba na przykład pozyskania z Polskiego Ładu pieniędzy przez urzędnik na zagospodarowanie fantastycznego wzgórza z ruinami zamku. To się nie powiodło. Na razie trwają zakończenie prac archeologicznych w klasztorze w Łąkach Bratiańskich. Tam są pochowani wojewodowie, biskupi w kryptach podziemnych. One były zaniedbane, zapomniane. W tej chwili trwają prace wykańczające, żeby udostępnić przynajmniej te ruiny w jakiś sposób turystom. Jeszcze czekamy na zakończenie tych prac. Niezwykłych spraw to było znalezienie monet króla Franków, ale to już w powiecie nowomiejskim koło Biskupca, gdzie znaleziono 131 monet z 840-45 roku Ludwika Pobożnego. To były lata, kiedy Ragnar Lodbrok napadł na Paryż, spalił przedmieścia, dostał okup 3 tony srebrnych monet i wrócił z nimi, dzieląc je na 120 okrętów wikińskich, które brały udział w tej wyprawie. Prawie nic nie znaleziono w całej Europie z tak ogromnego skarbu i znaleziono je w powiecie nowomiejskim, między Nowym Miastem a Iławą, 131 monet.
4: Albo po drodze gubił, albo gdzieś jest wielki skarb.
5: Ja to bym się skłaniał ku temu, że pod Elblągiem był wielki port wikingów Truso i że być może wystawili jakieś okręty do tej wyprawy i swoją część łupu wzięli, a potem któryś z nich może wybrał się lądem na południe w jakichś handlowych czy łupieszczych sprawach i te monety zakopał właśnie w okolicach Nowego Miasta i Ławy i nie wrócił po nie.
4: Ale to chyba trzeba szukać jednak blisko wody.
5: Blisko wody, bo też tu blisko rzeki podobno były te monety znalezione. Gospodarz zaczął głębszą rolkę i zaczął rozwlekł po polu setki monet. To jest największe znalezisko tych monet, jakie znaleziono.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: nad Drwęcą zdarzały się cuda. Jednym z cudów na przykład był cud nad Drwęcą, obrona Pomorza przed Sowietami i bitwa pod Brodnicą z 18 sierpnia 20 roku. Był cud nad Wisłą pod Warszawą, ale był też cud nad Drwęcą. Tutaj najdalej dostarły zagony bolszewickie i doznały klęski po czterodniowym zdobyciu Brodnicy. Zresztą kajakami przez Drwęcę przedostali się zapomniane kajaki przez polską obronę. Przyjechały pociągi pancerne z Poznania, 4000 żołnierzy przepędzili bolszewików z Brodnicy. Brodnica dysponuje takim nawet pomnikiem. O tym zostało wydane nawet kilka książek. Brodnica, 18 sierpnia 1920 roku. Cudem innym było na przykład powstanie klasztoru w Łąkach Bratjańskich nad Drwęcą koło Nowego Miasta. Tam była bogini według biskupa Piszcza, jego pracy magisterskiej, bogini Majuma, czczona przez Prusów. Kiedy nastały czasy chrześcijańskie, cały czas Prusowie odbywali pielgrzymki do tego miejsca, żeby czcić swoją boginię i krzyżacy biskupi nie wiedzieli, co na to poradzić i wreszcie zdarzył się cud. Na Drwęcy pojawiała się figurka cudowna Matki Boskiej. Pastuszkowie wyłowili, przekazali do kościoła w Nowym Mieście, ale ona nocami znikała, pojawiała się ponownie w tym samym miejscu na rzece i w pewnym momencie zrozumieli miejscowi, że to chce zamieszkać w tym miejscu i zbudowali kaplicę, potem klasztor. Tam zamieszkała ta figurka, która była czczona i jest do dzisiaj zachowana w kościele w Nowym Mieście. Klasztor niestety władze pruskie próbowały zniszczyć go i wreszcie w 1872 władze pruskie, wojsko z Iławy przyszło, zamknęło klasztor, wyrzuciło polskich franciszkanów. Klasztor w rękach wojska spłonął. Natomiast figurka została uchroniona, uratowana i jest do dzisiaj w ołtarz montowana kościoła w Nowym Mieście, jest czasami odsłaniana. Słynęła uzdrowieniami i ogromną ilością wotów dziękczynnych za uzdrowienia. Ciekawa historia jest w okolic Brodnicy Golubia Dobrzynia, bo tutaj mieszkał w XIX wieku młynarz, którego młyn do dzisiaj można zobaczyć w Lisewie między Brodnicą a Golubiem. I on zostawił po sobie pamiętniki, które znalazł jego syn. Ten syn napisał w latach 1960 książkę pod tytułem Młyn Lewina o swoim dziadku na podstawie tych notatek. I to jest historia dwóch młynarzy. Otóż wtedy na Drwęcy, w tamtych okolicach była granica między zaborcą rosyjskim i niemieckim. Z zaboru rosyjskiego przyszedł Żyd, który założył mały obok młyn i zaczął robić konkurencję temu Niemcowi. Sprzedawał na kredyt, sprzedawał na kilogramy, czego nie robił tego Niemiec. Niemiec wściekły, myślał nad zemstą i kiedyś po prostu zebrał dużo wody, otworzył śluzę i mały młyn Żyda drewniany popłynął Drwęcą i go zniszczył. Powstał na podstawie tego znakomita książka. Niedawno wyszło wznowienie. W Niemczech nakręcono film i też powstała opera. Prawie nieznana u nas. Nie wiem czemu, szkoda, bo pokazuje kapitalny obraz z 1871 roku. Prawdziwej mozaiki ludzi, społeczeństwa w tym czasie, jaka tu była. Byli tu Polacy, byli tu Niemcy, Żydzi, Cyganie, katolicy, judaiści, byli protestanci, baptyści i to jest bardzo bogaty obraz społeczeństwa, jakie było w XIX wieku nad Drwęcą. Coś jak skrzypek na dachu. U nas ciągle mało znany. Ciekawy jest początek tej książki, bo mówi, że w tamtych latach, w XIX wieku nad Drwęcą Niemcy nazywali się Kosakowski, Tomaszewski, Bobrowski, a Polacy nazywali się Henczke, Hinzmann, Neumann, Perszke i tak to do dzisiaj, szczerze mówiąc, zostało. Sam pisarz nazywał się, jak typowy Niemiec nad Drwęcy, Johannes Bobrowski, jak jego dziadek Johann Bobrowski.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Mówiliśmy, że można dużo zwiedzić, a jeszcze lepiej się zwiedza, jak ktoś ma wiedzę w głowie i przy okazji płynięcia może opowiadać, czyli rozumiem, że polecasz się do wynajęcia jako przewodnik.
5: Tak, oczywiście. To jest fantastyczna forma rekreacji. Nie trzeba daleko wyjeżdżać. Mamy tu blisko taką atrakcję, której no nie doceniamy. Ja słyszałem o takim starym góralu, który mieszkał pod Giewontem i nigdy na niego nie wszedł. Dużo ludzi mieszka nad Drwęcą i nigdy nimi nie przepłynęło, a warto, bo rzeka nie jest trudna, warto płynąć nawet z dziećmi, a przy tym Drwęca jest taką rzeką krajobrazowo-widokową, piękną do podziwiania. Mamy dopływ rzeki Drwęcy Wel, która jest rzeką bardziej przygodową, ma piękne jeziora, na górskie odcinki leśne. Trzecim wariantem to jest Skarlanka, która łączy jeziora Brodnickie. Mamy 63 km szlaku spokojnymi jeziorami, lasami. No i trzecie to pętla właśnie Iławska, którą też rzadko uczęszczają kajakarze. I że warto skorzystać właśnie z tej formy turystyki.
4: Kajaki trochę stały się zapomniane, a to może właśnie przez tą zaniedbaną infrastrukturę, o której wspominaliśmy.
5: No tak, właśnie, bo niektórzy tu szukają dobrej infrastruktury, która powolutku powstaje, ale chyba zbyt powolutku jak na nasze potrzeby pewnie ruchu turystycznego, ale no taki pewnie każda rzeka ma swój charakter inny, dlatego są kajakarze, którzy zdobywają kolejne rzeki i Drwęca należy do tych, które warto przepłynąć.
4: I tutaj wyczerpał nam się temat turystyczno-rekreacyjny po Drwęcy. Jeszcze nie raz będziemy się spotykać już bardziej tematycznie Wam polecając na przykład szlaki pod kątem historii albo zwiedzania niektórych rzeczy, a póki co do usłyszenia. Naszym gościem był Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłości ku Ziemi Lubawskiej.
5: Dziękuję za wysłuchanie mnie.
2: Eska Iława News.
1: O bezpieczeństwie na terenie Iławy mówił na sesji komendant iławskiej policji Mirosław Mozarczyk.
6: Państwo radni mieliście możliwość złożenia pytań do pana komendanta i w tym momencie udzielam głosu panu inspektorowi Mirosławowi Mozarczyk, komendantowi policji. Bardzo proszę.
7: Już moja kolejna u państwa wizyta. Z mojego punktu widzenia nie mogę mówić i odpowiadać za bezpieczny powiat w sytuacji, gdy nasze miasto Iława nie będzie miastem bezpiecznym. Myślę, że to będą informacje, które Was zainteresują, bo zależy mi na tym, żebyście Państwo też, jak gdyby, jako samorządowcy też swoim DNA mieli to poczucie bezpieczeństwa i to zaangażowanie w tę sferę bezpieczeństwa, bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. Jak wiecie Państwo, wpłynęły, z czego bardzo się cieszę, do mnie pytania. Pierwsze pytanie, na jakie chciałbym Wysokiej Radzie odpowiedzieć, to one dotyczyło, jak obecnie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. Ja będę się oczywiście posiłkował danymi za pierwszy kwartał, bo no musimy mieć jakiś punkt odniesienia i to też istotne. Wiele z tych danych, które tutaj przytoczę, zostały stworzone czy wygenerowane na potrzeby naszego spotkania. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz zdementować, czy powiedzieć Państwu pewną też prawdę oczywistą dla mnie. Jako policja nie pracujemy dla statystyk, tak? Ja to, co powiedziałem, pewne dane zebrałem tutaj na potrzeby naszego spotkania. Nie są one na co dzień przez nas liczone. Te liczby, które tutaj jak gdyby muszę przytoczyć też, one jak gdyby są efektem pracy służby policjantów. Odpowiadając konkretnie już na pytania, zagrożenia. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te najbardziej uciążliwe, kryminalne przestępstwa, z roku na rok one w coraz mniejszym stopniu dotykają naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał roku 2026, odnotowaliśmy 109 przestępstw kryminalnych. W analogicznym czasie roku ubiegłego 111. W 2024 roku było jeszcze więcej tych przestępstw. I co szczególnie cieszy, to to, że te najbardziej uciążliwe przestępstwa w postaci rozboi, bujek, pobić, kradzieży z włamaniami, kradzieży pojazdów również spadają. Jest to naprawdę z naszego punktu widzenia rzecz pożądana i chciałbym w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na dwie kategorie przestępstw i to jak gdyby moja będzie też poniekąd odpowiedź na kwestię ograniczenia sprzedaży alkoholu, Szanowni Państwo. Przestępstwa rozbójnicze. W ubiegłym roku o tej porze nie było żadnego rozboju. W tym roku mieliśmy dwa takie zdarzenia odnotowane, ale to też, gdybyśmy się mieli wgryźć w temat, to one dotyczyły jednego miejsca na ulicy Niepodległości, związane z działalnością, że tak powiem, hazardową. Wtajemniczeni wiedzą, o jakie miejsce chodzi. Gdybyśmy wyłączyli to miejsce, to moglibyśmy powiedzieć, że nie było rozboi. Co więcej, nie było żadnych bujek i pobić. To jest też bardzo istotne, bo to są przestępstwa, które jak gdyby one tworzą się na takim gruncie chuligańskim. Często to, a w zasadzie w 90% one mają podłoże alkoholowe. Jak widzicie, zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku żadnego takiego przestępstwa, z tym jednym wyjątkiem jednego wskazanego przeze mnie miejsca, nie odnotowaliśmy, czyli mamy wyraźny spadek. Bardzo wysoka wykrywalność tych przestępstw, to jest aż 82% z tych przestępstw znalazło finał w postaci wykrycia. Jeżeli chodzi o zagrożenia, na pewno, Szanowni Państwo, narkotyki. Narkotyki to, nie powiem, że jest plagą XXI wieku, ale notorycznie w sposób systemowy, można powiedzieć, wpływają na nasze życie, szczególnie osób młodych. Stwierdzamy nawet takie okoliczności, że tak to nazwę, że młodzi ludzie chętniej sięgają po narkotyki niż po alkohol. Niepokoi, pomimo tego, że ilość stwierdzonych przestępstw spada, bo tylko 20 żeśmy odnotowali w skali powiatu, to jest mniej niż w ubiegłym roku, ale 9 z nich wystąpiło na terenie miasta Iławy, ale co istotne, w tej chwili już mamy prawie 5 kg narkotyków zatrzymanych, tak? Które przejęliśmy. Przypomnę Państwu, że w ubiegłym roku to było ponad 10 kg narkotyków w terenu całego powiatu. W tej chwili już mamy praktycznie, no dobijamy do połowy, tak? Pomimo, że ilość tych przestępstw czy przestępców zatrzymujemy mniej, ale ilość tego narkotyku na rynku jak gdyby nie zmniejsza się. No i to jest na pewno ta rzecz, czy ta obszar, który jako policjanci będziemy mieli tutaj w szczególnym nadzorze. Proszę wybaczyć i zwolnić mnie tu z odpowiedzi. Co robimy, jak robimy? Ja uważam, że ten rodzaj przestępczości wolałbym, żeby tutaj powiedzieć mniej niż więcej, dlatego że to są środowiska hermetyczne, szczególnie zależy nam na dealerach, żeby ich eliminować z rynku. Niemniej jednak popyt jest na tyle duży, że muszę to wskazać jako takie jedno z głównych zagrożeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w naszym mieście. Takich przestępczych też procederów to na pewno, szanowni państwo, ja będę w dalszej części mojego wystąpienia o tym mówił, oszustwa. Jest to plaga, w pełni tego słowa znaczeniu mówię, używając tego argumentu, jest to w tej chwili plaga. Zwrócę państwa uwagę, 21 przestępstw, które my w naszej nomenklaturze nazywamy najbardziej uciążliwych pospolicie, 21. A szanowni państwo, oszustw w pierwszym kwartale mieliśmy między 80 a 90. Ja wskażę szczególnie te obszary, które dotykają naszych mieszkańców. No jest to plaga, tak? Na pewno też jako policjanci, ja osobiście, no mam już jakieś pewne pomysły, żeby w sposób systemowy wyjść naprzeciw temu zjawisku, w sposób publiczny o tym mówić głośno, uprzedzać o zagrożeniach, bo wiele, w zasadzie większość tych przestępstw, jak nie wszystkie, one dotyczą osób, które są po prostu wmanipulowane w pewne mechanizmy przestępcze i efekt jest taki, że tracimy potężne, szanowni państwo, pieniądze, naprawdę potężne pieniądze. Jeżeli chodzi o zagrożenia takie pospolite, że jakbym to na pewno, no hałas w mieście i to wszystko, co się dzieje tutaj w przestrzeni publicznej, związane z uciążliwością tego ruchu komunikacyjnego, ale też mam na myśli popularne wyścigi czy driftowanie, z którym no już teraz coraz częściej mamy do czynienia. Mamy w mieście, że tak powiem, grono miłośników motoryzacji, którzy jak gdyby no taki sobie obrali, że tak powiem, kierunek. Te osoby, które w sposób notoryczny, uciążliwy dla mieszkańców zakłócają porządek, czy też naruszają przepisy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, to będziemy skutecznie eliminować. Kolejne pytanie, czy w ostatnich 2-3 latach wzrosła liczba przestępstw lub wykroczeń? O przestępstwach mówiłem. Spada i to jest naprawdę bardzo pożądany i oczekiwany trend. Jeżeli chodzi o wykroczenia, ja o tym mówiłem, rok 2025 był wyjątkowy, ponieważ lawinowo wzrosła ilość ujawnianych wykroczeń przez nas, ale to było podyktowane tym, ja też uprzedzałem, żeby ze zrozumieniem te statystyki czytać. Chodzi o ilość policjantów w naszej komendzie, ona jest praktycznie maksymalna. W tej chwili mamy 3 wakaty. Tych policjantów jest więcej, oni ujawniają więcej wykroczeń. Przez to te statystyki, one są troszeczkę zaburzone. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał roku 26, to odnotowaliśmy spadki, jeżeli chodzi o ilość ujawnionych wykroczeń, ale to w dużej mierze jest też podyktowane, myślę, warunkami atmosferycznymi, z jakimi mieliśmy do czynienia też w pierwszych miesiącach tego roku, duże mrozy, także siłą rzeczy, czy przy wykroczeń komunikacyjnych, ja powiem tylko 536 żeśmy ujawnili przy 702 w ubiegłym roku. Tutaj tych wykroczeń było troszeczkę mniej, to dokładnie 161 wykroczeń mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, a które rejony Iławy są dziś uznawane za najbardziej problematyczne pod względem bezpieczeństwa? Jeżeli byśmy mieli wziąć mapę naszego miasta od północy, w zasadzie od ulicy Dąbrowskiego poprzez Niepodległości, rejon Amfiteatru, Kościuszki, Królowej Jadwigi, poprzez rejon ulicy 1 Maja, Falowiec, rejon 5 bloków, ulica Andersa. 80% zdarzeń i interwencji generują te obszary miasta. Dlatego z premedytacją, ja też o tym już Państwu mówiłem ostatnio, nasze polecenia są takie, żeby w tych rejonach miasta policjanci praktycznie byli na tyle, no jesteśmy w stanie w sposób ciągły, żeby jeżeli nie zapobiegać, to żeby podejmować interwencje jak najszybciej. Jak wygląda obecnie liczba patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta? Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2026 roku, powiem tak, każdego dnia, jeżeli chodzi o policjantów prewencji, czyli tych umundurowanych, każdego dnia wychodzi statystycznie 12 na terenie samej Iławy. W ubiegłym roku takich policjantów wychodziło do służby 13. Jest to, że tak powiem, wynikiem urlopów czy zwolnień lekarskich, jest to niewielka, subtelna różnica. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, bo też tutaj jest pytanie, dotyczy patroli pieszych. W tym roku wykonaliśmy 55 patroli pieszych, w ubiegłym roku o tej porze 8. Jest to też świadomy zabieg z mojej strony, jednak tutaj będę nalegał, że tak powiem, na swoich podwładnych, ażeby bardziej...

Rocznica Niepodległości też, żeby ta forma patrolu pieszego była, że tak powiem, stosowana. Czy policja odnotowuje wzrost problemów narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży? O narkotykach mówiłem, jeżeli chodzi o kwestie dopalaczy, nie ma takiego zagrożenia, nie odnotowujemy zdarzeń z tego typu używkami. Jakie działania profilaktyczne prowadzone są w szkołach? Ja o tym do tej pory nie mówiłem, ale wiem, że dyskusja tutaj też na forum Rady Miasta toczyła się w związku z wydarzeniami w jednej ze szkół. Mamy tą sytuację w Suszu, która bardzo szerokim, nawet ogólnopolskim echem się odbiła w mediach ogólnopolskich. To jest statystyka, ale chcę, żebyście Państwo też wiedzieli, że tutaj nasi policjanci szkoły też mają w nadzorze i tematy związane z nieletnimi czy młodzieżą no, są nam bliskie. 80 takich spotkań w szkołach, w przedszkolach odbyliśmy w pierwszym kwartale. Ponad 2000 osób uczestniczyło w tych spotkaniach. Najczęściej poruszane tematy to odpowiedzialność prawna nieletnich, prawne aspekty narkomanii, agresja również rówieśnicza, hejt, zagrożenia płynące ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających. To są najczęstsze tematy. Obowiązuje ustawa 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ta ustawa reguluje kwestie odpowiedzialności czy pewnych mechanizmów prawnych, które dotyczą młodzieży zdemoralizowanej lub tej, która popełnia czyny karalne, czyli przestępstwa, wykroczenia. Taka dygresja, ta ustawa reguluje kwestie od wieku 10-latków w górę. My tutaj do czynienia mamy czasami z sytuacjami, w której dotyczy to osób nawet 8-9-letnich. Ta przemoc, czy hejt, czy jakiekolwiek przejawy demoralizacji, to pokazuje, z jakim

0: One są w sumie za to, co wiąże się z wychowaniem, przyszłością młodzieży. Ale jeszcze raz zwrócę Państwa uwagę, rodzice jako punkt pierwszy. Powiem Państwu w ten sposób, z doświadczenia, bo przemoc domowa, szeroko rozumiana, też jak gdyby bym tutaj znak równości postawił z przemocą właśnie taką rówieśniczą małoletnich. Żywi się anonimowością. Uważam dlatego tutaj też takim apelem do szkół, jeżeli są jakiekolwiek przejawy negatywnych zachowań, demoralizacji, powinniśmy niezwłocznie reagować, nie czekać, bo konsekwencje mogą być różne, że tak powiem. Dlatego ja to tak na równi stawiam z przemocą domową, gdzie również ta przemoc, nie mówienie o niej, nie wspominanie, nie edukowanie powoduje to, że ci oprawcy jak gdyby w tym swoim środowisku domowym rozwijają się i konsekwencje czasami są opłakane. Mamy do czynienia z zabójstwami, zabójstwami rozszerzonymi, dlatego tutaj gorący apel, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, informujmy rodziców, informujmy policję, a wtedy jesteśmy w stanie coś zrobić, a nie zbierać tego efektu.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Na sesji Rady Miasta w Iławie rozmawiano o bezpieczeństwie w mieście. Gościem był komendant powiatowy policji Mirosław Mozarczyk.
0: Kolejne pytanie, szanowni państwo. Czy policja monitoruje miejsca, gdzie dochodzi do spotkań młodzieży w związku z alkoholem lub narkotykami? Tak, my wiemy, czy mamy wytypowane, może tak powiem, żeby być bardziej precyzyjny, miejsca, gdzie te osoby się grupują, ale to też posłuży się przykładem z ostatnich dni czy tygodni. Ulica Odnowiciela, boisko. No, zrobił się problem w skali nawet miasta. I też to, co nawiążę tu do tego, o czym zacząłem swoją wypowiedź, czyli tej rozmowy, kontakcie z policją. Nie ukrywam, że miałem spotkanie z mieszkańcami i po prostu powiedzieli mi, z czym jest problem, tak? Kiedy on występuje, w jakich godzinach. I to jak gdyby zupełnie przemodelowało sposób naszego działania. Stwierdziliśmy, że faktycznie tam jest problem potężny i trzeba jak najszybciej, że tak powiem, zaradzić. Kto by pomyślał, boisko szkolne, miejsce przeznaczone do rekreacji i zabawy, a stało się taką w cudzysłowie mekką naszej młodzieży, gdzie różne zachowania miały miejsce. I dlatego to też pod tym przykładem się posługuję, dlatego żeby Państwu powiedzieć odnośnie tego czasami kontaktu, telefonu, rozmowy. Jest oczywiście krajowa mapa zagrożeń, ale mimo wszystko namawiam do tego werbalnego kontaktu, tej rozmowy. To naprawdę, szanowni Państwo, naprawdę nam pomaga. Naprawdę nam pomaga. Co z tego, że mamy te miejsca wytypowane, ale czasami zwrócenie osób, które na co dzień swoimi oczami czy przebywają w tym lokalnym środowisku, potrafią nam wskazać, w jakim, to o czym mówię, w jakim, o jakiej porze, w jakich godzinach. Jest to bezcenna dla nas informacja. W których miejscach w Iławie najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków? Temat generalnie komunikacyjny, no wiadomo, szanowni państwo, jest tematem u nas raz, że popularnym, ale też każdy, że tak powiem, ma swoje zdanie na ten temat. Kolokwialnie Ameryki nie odkryje. Najczęściej ilość zdarzeń drogowych to jest Aleja Jana Pawła, ulica Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Ostrucka, Sobieskiego. No niestety ostatnio mieliśmy Królowej Jadwigi, ale generalnie te miejsca najbardziej uczęszczane przez naszych kierujących, pomimo spowolnionego ruchu, jednak generują dużą kolizyjność. Czy planowane są dodatkowe kontrole prędkości lub uprzejmości kierowców? Tak, są planowane i to mówię z całą stanowczością, dlatego że wypadki drogowe praktycznie z roku na rok to jest główna przyczyna zdarzeń drogowych. Każdego dnia, jeżeli chodzi o te zadania, realizujemy w zakresie kontroli, jeżeli po prędkości. Jak również trzeźwość, też zwrócę Państwa uwagę, a w zasadzie przypomnę, nasz powiat w ubiegłym roku był, biorąc pod uwagę wzrost ilości ujawnionych nietrzeźwych kierujących i kierujących po użyciu alkoholu, był jednym bodajże z dwóch, gdzie wzrosty tych prawie 140% rok 2024 do 2025 było lawinowy wzrost ilości ujawnionych kierowców pod działaniem alkoholu, dlatego te działania, które my nazywamy trzeźwe poranki, tu będziemy prowadzili. Oby ten trend się utrzymał, 29 kierujących w tym pierwszym kwartale żeśmy zatrzymali, którzy wsiedli pod działaniem alkoholu, 43 takich było w roku ubiegłym. Także tendencja jest malejąca, oby się ona utrzymała, niemniej jednak tutaj będziemy te działania jak najbardziej prowadzili. Jak policja ocenia bezpieczeństwo pieszych rowerzystów w mieście? Szanowni Państwo, z uwagi na

0: statystyki jest nieźle. Oczywiście to jest tylko z jedna, że tak powiem, z wykładni tego bezpieczeństwa, ale gdybyście chcieli, szanowni państwo, wiedzieć, to w tym roku mieliśmy, jeżeli chodzi o rowery, 2 kolizje drogowe, piesi 4 kolizje, hulajnogi 2 kolizje. Generalnie kolizje odnotowaliśmy 69. Jeżeli chodzi o ujęcie statystyczne, bym powiedział, że jest nieźle, ale z uwagi na to, że chociażby infrastruktura miejska, ale też natężenie, jakie obserwujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o rowery, hulajnogi, wymusza na nas pewne działania, nie oglądając się na statystyki. I tutaj z tego miejsca też chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę w kontekście też hulajnóg, bo wiem, że to jest też taki temat, ale też i środek lokomocji, który cieszy się wśród młodzieży szczególnie dużą popularnością. Chciałbym pewnie takie tutaj, że tak powiem, wymogi prawne przypomnieć, że hulajnogami poruszamy się drogą dla rowerów. Limit prędkości to jest 20 km na godzinę. Jeżeli już poruszamy się nie drogą dla rowerów, to jazda po chodniku jest możliwa z prędkością zbliżoną do pieszego. Młodzież między 13 a 18 rokiem życia powinna zobligowana mieć do posiadania karty rowerowej, chcąc korzystać z tego środka lokomocji. Dzieci poniżej lat 13 mają zakaz korzystania z tego środka lokomocji z wyjątkiem stref zamieszkania pod kontrolą rodziców. I przypominam, że od 3 czerwca wchodzi nowy przepis, który zobliguje młodzież w przedziale 13-16 lat do poruszania się, przemieszczania w kaskach ochronnych. Czy mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne miejsca drogowe? Jaki jest tryb reakcji? Szanowni państwo, to co mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Począwszy od komendanta powiatowego, pomimo tego, że przyjmuję w poniedziałki interesantów, to jak tylko jestem, mam czas, zapraszam na rozmowę i z takich rozmów, jak mieszkańcy chcą, to niezależnie czy to jest poniedziałek, wtorek, zachęcam do takiej rozmowy z moją osobą. Mamy krajową mapę zagrożeń, również to jest ta aplikacja, która pozwala w sposób anonimowy zaznaczyć te miejsca zagrożone. Jeżeli państwo chcecie korespondencyjnie, mailowo, poprzez kontakt telefoniczny z dzielnicowym, tych kanałów komunikacyjnych jest naprawdę bardzo dużo, a nawet dostaję po prostu listy, nawet czasami anonimowe, ze wskazaniem zagrożeń. Każde takie miejsce czy zgłoszenie staramy się sprawdzić pod kątem zasadności, czy faktycznie dzieje się coś niepokojącego. Jak często policja interweniuje w sprawach zakłócenia ciszy nocnej? Szanowni państwo, jeżeli chodzi o zakłócenia związane z bezpieczeństwem publicznym, to w pierwszym kwartale 194 takie interwencje, z czego 78 dotyczyło zakłócenia ciszy nocnej. To jest 40% plus minus. Oczywiście te proporcje teraz się zmienią. Ostatni weekend był tego przykładem. Zrobiło się ciepło, imprezy plenerowe i już tych zgłoszeń dotyczących tego hałasu popularnego, może niepopularnego, ale tego hałasu imprezowego, tak to nazwijmy, te zgłoszenia już się pojawiły. Myślę, że te statystyki, jeżeli chodzi o okres wakacyjny, tutaj będą diametralne inne, no ale jesteśmy miastem, bądź co bądź, turystycznym, nastawionym na wypoczynek, nastawionym na relaks i biorąc pod uwagę też, dzisiaj byłem chociażby w Iławskim Centrum Kultury, żeśmy omawiali nasze działania w zakresie bezpieczeństwa imprez, tych imprez miejskich będzie naprawdę bardzo dużo. Niektóre generują większy lub mniejszy hałas, wiadomo, koncerty. Nawet mamy przykłady, że czy imprezy w amfiteatrze, czy na stadionie, które są imprezami masowymi, oczywiście legalnymi, jest wydana decyzja burmistrza co do zgody, to też potrafią, że tak powiem, pojawiać się telefony o zakłócenie ciszy nocnej. Oczywiście tutaj wykroczenia nie ma, niemniej jednak no, też jest grono osób, które ten hałas przeszkadza. Czy są miejsca w Iławie szczególnie narażone na akty wandalizmu lub agresji? Ja o tym mówiłem odnośnie tutaj tej architektury naszego miasta, czy bardziej miejsc poprzez ulicę Dąbrowskiego, Niepodległości, amfiteatr, Kościuszki, to co już tutaj państwu przytaczałem. To są te miejsca wymuszone, gdzie ta interwencyjność jest największa, wymuszone po prostu obecnością mieszkańców, duże natężenie i paradoksalnie to powoduje też, że tych zgłoszeń mamy naprawdę dużo. Szacuję, że około 80% to dotyczy tutaj właśnie tego rejonu. Wydawać by się mogło, że mówię, są ludzie, to jak gdyby siłą rzeczy anonimowość jest niewielka, a właśnie nie do końca. Ja nawet przez te 1,5 roku, jak mam przyjemność ponownie pracować w Iławie, to miałem do czynienia już i z rozbojem w amfiteatrze. Mieliśmy rozboje odnośnie tego miejsca na ulicy Niepodległości, przy tym punkcie, gdzie tam te gry zręcznościowe są prowadzone, czy były. Była kradzież pojazdu też tutaj spod hali miejskiej. Także widzicie, to się wszystko dzieje tutaj w tym obrębie tych miejsc, tego rejonu, dlatego tak ważne jest z punktu widzenia, żeby nasycić to służbą prewencyjną, żeby przede wszystkim zapobiegać. Jak wygląda współpraca policji ze Strażą Ochrony Kolei, innymi służbami, obsługą SOR? Szanowni Państwo, no ja już o tym też mówiłem, od listopada ubiegłego roku prowadzimy operację policyjną TOR związaną z zabezpieczeniem infrastruktury kolejowej. Po aktach dywersji ubiegłorocznych te służby pełnimy wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnych. Warto jest też o tym, żeby mówić, bo no to też jest obszar, który naprawdę w dużej mierze naszych policjantów, jeżeli chodzi o czas, przekierowanie sił, środków zajmuje. Tych policjantów no nie ma de facto w mieście, ale no bezpieczeństwo te, o którym mówię, w obszarze kolejowym jest równie ważne. Żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Do tego dodam jeszcze temat związany z infrastrukturą krytyczną, również miejską. Stacje przekaźnikowe uzdatniania wody to jest, szanowni Państwo, dzień w dzień kontrolowane przez policjantów. Przejazd takiej infrastruktury krytycznej to jest 2-2,5 godziny każdego dnia. Też tym się na co dzień zajmujemy i też to jest w naszym bezpośrednim zainteresowaniu. Czy mieszkańcy Iławy coraz częściej padają ofiarą oszustw internetowych, telefonicznych? To, co powiedziałem, szanowni Państwo, plaga. Nie boję się tego słowa, plaga. Liczby nie kłamią. Wskażę te obszary szczególnie narażone, które jak gdyby są w zainteresowaniu również przestępców. To jest tak, inwestowanie w kryptowaluty bez wymaganego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. To jest jedna z obszarów, które szczególnie też są narażone na tego typu oszustwa. Zakupy w miejscach nieautoryzowanych, niesprawdzonych. Poprzez zachętę niskiej ceny lub niespotykanej okazji w miejscach bez zaimplementowanych systemów bezpieczeństwa zakupów. Trzeci obszar, transferowanie środków pieniężnych metodą nablika. Czwarty, oszustwa na tak zwaną legendę, czyli na policjanta, pracownika banku, różne, że tak powiem, fantazja przestępców nie zna granic. 2-3 takie zdarzenia odnotowujemy każdego dnia. To jest większe natężenie, wiadomo, jest przed świętami, gdy częściej zaglądamy do internetu, robimy zakupy. Możemy tutaj tylko apelować, ostrzegać, mówić o tym, dlatego też mam jakieś tutaj plany, żeby wyjść w taki sposób też większy do różnych grup, szanowni Państwo, wiekowych, bo to nie są tylko nasi seniorzy. Znam przypadki 30-40-latków, którzy również w sposób są zmanipulowani i padają ofiarami tych przestępstw, a powiem dygresję, uwagę, ciekawostkę, w cudzysłowie, że te osoby są tak zmanipulowane przez przestępców, że nawet jeżeli ta osoba idzie do banku na przykład z chęcią wypłaty większej ilości gotówki i pracownik banku no, sugeruje, że o rozwagę, co się dzieje, czy może jest pani ofiarą jakiejś tutaj manipulacji, to te osoby są tak przekonane o tym, że działają w słusznej wierze, że potrafią nawet powiedzieć do pracownika banku, że one wiedzą, że działają w słusznej sprawie i w przekonaniu, że chronią swoje środki. Po czym wypłacają, przekazują albo wpłacają kwoty. Jakbym przytoczył Państwu, to by o zawrót głowy Was przyprawił, jakie nasze mieszkańcy tracą kwotowo. Tak? Dlatego musimy o tym głośno mówić. Proszę o to, żebyście w swoich środowiskach, w kręgach osób o tym mówili. Nie dajmy się manipulować, bo to jest plaga naszych czasów. Chciałbym wyjść z takim szerszym przekazem, nie tylko na pojedynczych spotkaniach. Chciałbym, żeby też to w skali całego powiatu miało miejsce. Tutaj to jest to, o czym ja mówiłem, bardzo, bardzo duża, wręcz fundamentalna rola mediów, tak? Informowania o tych zagrożeniach, ostrzegania. Mówię, chciałbym wyjść w sposób taki bardziej systemowy. Mamy policjantów, którzy zajmują się na co dzień tego typu przestępczością, naprawdę mają bogatą wiedzę, prelekcje, które udzielają w taki sposób naprawdę bardzo taki życiowy. Mówią, jak przestępcy na przykład czasami nawet wcielają się w rolę tych mówiących o tym oszustwie. Pokazują w taki sposób, taki symptomatyczny, do jakich technik poruszają, no, jakie techniki przestępcy obierają, żeby wprowadzić w błąd swoje ofiary. Jak policja edukuje seniorów w zakresie ochrony przed oszustami? A no właśnie, to jest kolejne pytanie. No właśnie, ja uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, aczkolwiek one mają taki wymiar dość, nazwijmy to lokalny, jest tam kilkanaście osób. Tutaj potrzeba takiej, mówię, żeby to do jak najszerszego grona mieszkańców dotrzeć z tym przekazem. Dlatego chciałbym, żeby w każdym mieście tutaj w naszym powiecie, żeby z takim przekazem wyjść. Mamy Radę Seniorów, nowe ciało, które zostało powołane. Myślę, że tutaj też na bazie tego ciała też można coś tutaj pomyśleć, żeby szerzej do naszych mieszkańców, nie tylko seniorów, zaznaczam, wyjść. Czy liczba dzielnicowych i dostępność są wystarczające? Dzielnicowych mamy w Iławie 5, obsługują oni plus minus 6 tysięcy mieszkańców. Nie jest to mało, aczkolwiek są miasta, gdzie są im po 10 tysięcy, są miasta, gdzie dzielnicowy 1 ma 2 tysiące. Szanowni Państwo, że raczej tendencja jest, że ilość, może nie jest to jakaś lawinowo, ale mieszkańców troszeczkę topnieje, dlatego gdyby to było w drugą stronę, to na pewno poważnie zastanowiłbym się, czy tego dodatkowego dzielnicowego w wyniku zmiany struktury nie powołać. Na chwilę obecną nie widzę takiej potrzeby, a żeby tutaj szóstego dzielnicowego w mieście powołać. Ile wakatów obecnie brakuje w Iławskiej Policji? Mamy 3 wakaty, policjantów mamy 170, etatów mamy 171. Nie jest to liczba, którą tutaj komendant sobie wymyślił, i za dużo, za mało. Są adekwatne przeliczenia z uwagi na ilość mieszkańców w powiecie. Dlatego stąd chociażby powiat ostrucki ma 200 etatów, bo jest liczniejszym powiatem od Iławskiego. Ja się cieszę, Szanowni Państwo, że i to też mówię z głębokim przekonaniem, że służba w policji zaczyna cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo młodych ludzi zgłasza się do naszej komendy, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym mundurem. Przypomnę, 61 podań w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o samą Iławę, młodych ludzi, którzy chcieli pracować w naszej komendzie. Naprawdę po takim troszeczkę, nie powiem zapaści, ale no, takich trudnościach w latach 2020, 2023, 2024, to od ubiegłego roku, ten rok jest tego jak gdyby dopełnieniem. Naprawdę policja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o młodych adeptów, z czego bardzo się cieszę jako komendant, że nasi następcy rosną i będzie kto komu nas zastąpić.
1: Wątków dotyczących bezpieczeństwa na terenie Iławy jest o wiele więcej, dlatego do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
2: Muzyką się żyje.
3: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
4: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
3: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w Eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
5: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
3: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sas, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień, Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadło i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak... No oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły, nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że spodnie od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Że to zupełnie jakbym miał widział. Znam życie po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tesca, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Selok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
6: I po reklamie.
7: I ława na czasie.
8: Dawid Jakubowski, witajcie. To już jest koniec, nie ma już nic, no przynajmniej jeśli chodzi o klimaty letnie i sezonu rowerowego z klubem rowerowym Dwa Koła i Ława. 30, czyli w najbliższą środę, gromadzą się o 17, jak zwykle pod Galerią Jeziorak, a potem udadzą się do Karasia, Grodziska, gdzie będzie grillowanie i wspominanie letnich wypraw. A jeśli lubicie w ciepełku poczytać sobie Dziady Adama Mickiewicza, to możecie w środę o 16 udać się do biblioteki w Rudzienicach. Tutaj akcja w ramach jeszcze narodowego czytania. Chodząc po Iławie możecie zajść do Galerii Twórców Sart. Tu można oglądać wystawę malarstwa Romana Graszkiewicza, a w Iławskim Centrum Kultury w sali konferencyjnej wystawa malarstwa z okazji 20-lecia Uniwersytetu III wieku.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin Van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play. Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
21: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. to się opłaca.
4: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
5: To będzie ostatnia reklama.
22: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
23: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu. Pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni. Więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to, to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Livka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwania na drugi album Livki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha, to się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka. Radio SK. Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MC-ku. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips Lips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felicien, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Może, można i tak. Superstar za nami, to jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

0: Ach, syn Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.
1: SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miau Szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Iława na czasie.
18: Dawid Jakubowski. Przypominamy, że Iławska Orkiestra Denta, ta z najdłuższą chyba tradycją w Iławie, bo działająca przy Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 1939 roku, czyli budowlance, ogłosiła nabór i w zasadzie to poszukują muzyków wszelakich, by grać pełną parą, a nawet jeśli uda się dużą orkiestrę skompletować, to jeździć po kraju i coś wygrywać. Trenują 2 razy w tygodniu w sali Iławskiej Budowlanki. Więcej szczegółów na stronie Orkiestra Iława. Wysyłamy Was teraz do Jamielnika, niedaleko Iławy, bo tutaj 8 października będzie się działo widowisko historyczne Granica w ogniu. Wydarzenie podzielone na 2 w sumie, bo 8 października od 17 wieczór z historią w świetlicy, a 10 października od 12 widowisko przy bibliotece.
19: Muzyką się żyje.
20: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
21: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
20: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej wizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na SK.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepło, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
22: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
0: To będzie ostatnia reklama.
23: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
26: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej tej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
1: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja siódma płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
26: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Like Eight Peace i Justin Timberlake. Schitam zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. Już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zbijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gipsy Opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid.
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: I ława na czasie.
12: Dawid Jakubowski, witajcie. Zaglądamy do Lubawy, bo tutaj Muzeum Ziemi Lubawskiej Wikariatka zaprasza na zwiedzanie muzeum, które odbędzie się za tydzień, 4 października od 16. Zostajemy jeszcze w Lubawie, bo tutaj odbędą się jesienne zawody latawcowe o puchar imienia Jana Kowalkowskiego 6 października we wtorek od 10 na bieżni Stadionu Łazienkowskiego w Lubawie. Zgłoszenia do 5 października do 10 w recepcji OSIR-u. Wiem, że niektórzy nie mogą nadal w to uwierzyć, ale szachy wróciły do łask w ostatnim czasie i dwa turnieje odbędą się w regionie 10 października. W sobotę o 10:00 pierwszy turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Iława w Nowej Wsi i 18 października od 10:00 w hali Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji o Puchar Burmistrza Iławy.
13: Dochodzi 14:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie, na lotnisku Chopina. Czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta, o stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz, powiedz, jak przebiega głosowanie.
14: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
13: A ta potrwa do 21:00, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
15: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkowania w naszym kraju. Minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: I po reklamie.

0: to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
18: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.
28: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
29: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
30: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
31: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
30: No, ale ekipa fajna się zebrała.
28: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
0: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogatszą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Ława na czasie.
16: Dawid Jakubowski, witajcie. To już jest koniec, nie ma już nic, a przynajmniej jeśli chodzi o klimaty letnie i sezonu rowerowego z klubem rowerowym Dwa Koła i Ława. 30, czyli w najbliższą środę, gromadzą się o 17, jak zwykle pod galerią Jeziorak, a potem udadzą się do Karasia, Grodziska, gdzie będzie grillowanie i wspominanie letnich wypraw. A jeśli lubicie w ciepełku poczytać sobie Dziady Adama Mickiewicza, to możecie w środę o 16 udać się do biblioteki w Rudzienicach. Tutaj akcja w ramach jeszcze narodowego czytania. Chodząc po Iławie możecie zajść do Galerii Twórców Sart. Tu można oglądać wystawę malarstwa Romana Graszkiewicza, a w Iławskim Centrum Kultury w sali konferencyjnej wystawa malarstwa z okazji 20-lecia Uniwersytetu III wieku.
17: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
18: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
17: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
19: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
17: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskiem w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
20: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram. Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kaukasz z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: I po reklamie.
20: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów autografów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
19: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miałeś to w najlepszą formę.
20: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
21: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
22: Jesteśmy mistrzami świata!
21: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17. Zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: I po reklamie.

0: Takie leciutkie napięcie, to ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Tomasz Forna, blockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają, jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
19: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
21: I po reklamie.
22: Iława na czasie.
23: Dawid Jakubowski. Przypominamy, że Iławska Orkiestra Adenta, ta z najdłuższą chyba tradycją w Iławie, bo działająca przy Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 1939 roku, czyli budowlance, ogłosiła nabór i w zasadzie to poszukują muzyków wszelakich, by grać pełną parą, a nawet jeśli uda się dużą orkiestrę skompletować, to jeździć po kraju i coś wygrywać. Trenują dwa razy w tygodniu w sali Iławskiej Budowlanki. Więcej szczegółów na stronie Orkiestra Iława. Wysyłamy Was teraz do Jamielnika, niedaleko Iławy, bo tutaj 8 października będzie się działo widowisko historyczne Granica w ogniu. Wydarzenie podzielone na dwa w sumie, bo 8 października od 17 wieczór z historią w świetlicy, a 10 października od 12 widowisko przy bibliotece.
1: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
2: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
1: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: I po reklamie.

0: Kaka i Ława. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.
6: Eska i Ława News.
7: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
8: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki odwiedził Iławę, by przekazać dokument potwierdzający dofinansowanie inwestycji w korty tenisowe w Iławie. Iława na budowę dwóch krytych całorocznych kortów dostanie prawie 3 miliony złotych. Dawid Jakubowski, zapraszam do wysłuchania krótkiej konferencji, która odbyła się z tej okazji na kortach tenisowych w Iławie. Pierwszy zabrał głos wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.
9: Witamy w Iławie, witamy w powiecie iławskim. Dla mnie jako przedstawiciela administracji rządowej właśnie stąd z powiatu iławskiego budujące jest to, że powstają kolejne inwestycje w sport, a tak naprawdę w rozwój naszej młodzieży. Tu mamy do czynienia z inwestycją w korty tenisowe, tak zwane tenisowe orły. Niemal 3 miliony złotych trafi do samorządu miasta właśnie na modernizację długo oczekiwaną przez środowisko tenisowe modernizację iławskich kortów. Chylę czoła dla całego środowiska, które tutaj od lat dba o to miejsce, rozwija je. Sam kilkanaście lat temu korzystałem z tych kortów. Pamiętam słynnego pana Stasia, legendę tych kortów, który do 85 roku życia o nie dbał. Tym bardziej budujące dla mnie jest to, że wreszcie tenisiści i ławcy doczekają się tej inwestycji. Dziękuję za rozmowy wszystkim radnym, którzy również dzwonili w tej sprawie, aby wesprzeć tą inicjatywę. I jeszcze raz dziękuję przede wszystkim panu ministrowi, bo to przecież nie pierwsza inwestycja, która tu będzie realizowana. Będziemy również modernizować boisko ze sztuczną nawierzchnią w całym województwie. Mnóstwo tego typu inwestycji, mnóstwo programów wdrażanych przez pana ministra Rutnickiego, które procentują w naszym województwie. Panie ministrze, jeszcze raz witamy, dziękujemy za to, co już i oczywiście liczymy jak zawsze na więcej.
8: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
10: Dziękuję bardzo panie burmistrzu, szanowni państwo. Tenisowy orzeł już za chwileczkę wyląduje w pięknej Iławie. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, aby inwestować tam wszędzie, gdzie tworzy się piękny sport. Moje pierwsze zdania, gdy zostałem ministrem sportu i turystyki, brzmiało, bo wielki sport zaczyna się w naszych pięknych małych miejscowościach i małych klubach. Oczywiście Iława to nie jest mała miejscowość, ale zdajemy sobie z tego sprawę i my musimy robić wszystko, żeby zawodnicy, niezależnie czy są z wielkich ośrodków, czy też z mniejszych ośrodków, jakim jest Iława, mieli szansę na rozwój. Jeżeli chodzi o tenis, to jest wielki program inwestycyjny. Tenisowe orły. To jest najważniejsze i największe tego typu wydarzenie inwestycyjne w naszej historii, bo przez ostatnie tygodnie jeżdżę po całej Polsce, gdzie właśnie przekazuję decyzje dotyczące dofinansowań. To, co ważne, całorocznych obiektów tenisowych. Jeżeli mówimy o tenisie na najwyższym poziomie, my potrzebujemy rozwoju dla tych chłopców i dziewczynek, nie tylko od kwietnia, maja do września, czy też października, ale żeby ten proces treningowy mógł trwać cały rok. Dlatego w ramach wielkiego programu Tenisowe Orły przeznaczyliśmy na niego blisko 80 milionów złotych, dzięki czemu ponad 30 tego typu obiektów będzie realizowanych na terenie całego kraju. Ja bardzo się cieszę, bo to jest kilka dni bardzo intensywnych mojej pracy na terenie Warmii i Mazur. Fantastyczna impreza, zakończyły się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach, ale przecież wręczaliśmy decyzje dotyczące modernizacji orlików. 17 tego typu obiektów będzie realizowanych. W Mikołajkach otwieraliśmy nowy obiekt. W Olsztynie przekazywaliśmy dofinansowanie, jeżeli chodzi o modernizację basenu dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tylko te 3 dni, szanowni państwo, to jest blisko 20 milionów złotych na inwestycje sportowe. Jadąc tutaj do państwa wspólnie z panem posłem Papkę, to jest wspaniały człowiek, który kocha sport, z panią poseł Króla, Polak, ale też z panem eurodeputowanym. Przez ostatnie 3 lata, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe na Warmii, Mazurach i przekazane pieniądze ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, to kwota blisko 100 milionów złotych. Ale zawsze będziemy to powtarzać, że inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i nas wszystkich i bardzo się cieszę, że wspólnie z fantastycznymi parlamentarzystami, z panem wojewodą dzisiaj mogę ogłosić i na ręce pana burmistrza przekazać bardzo dobrą informację, a więc kwotę blisko 3 milionów złotych, dokładnie 2 942 200 złotych dla gminy miejskiej Ława w sprawie modernizacji kortów tenisowych w ramach inwestycji pod tytułem przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To będą 2 nowoczesne korty, dzięki któremu nasze dzieciaki będą mogły się rozwijać przez cały rok. Trzymam za was kciuki, patrzę tutaj w oczy, pasja jest, wiara w sukces jest. Kochani, my to wszystko robimy dla was, żebyście mieli poczucie takie, że budujemy dla was warunki takie, abyście mogli tylko i wyłącznie koncentrować się na rozwoju waszych pasji. Mam nadzieję, że jak się spotkamy, już ten obiekt będzie zrealizowany, to będę też słyszał o tym, że zawodnicy z Iławy nie tylko świetnie sobie radzą tutaj w województwie, ale też gracie na najważniejszych turniejach ogólnopolskich. A kto wie, sami to powiedzieliście, Wimbledon, Australia, Nowy Jork, czy też Paryż, to wszystko jest możliwe. Ale to wszystko jest możliwe, gdy jest nowoczesna infrastruktura i to gigantyczne przyspieszenie infrastrukturalne, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. W tej chwili się dzieje i bardzo się cieszę, że tego częścią jest Iława, bo przecież i niedawno dofinansowanie, jeżeli chodzi o pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, a dzisiaj świetnie informacje dla tenisa. Panie burmistrzu, pozwolę sobie wręczyć na pana ręce wspólnie z parlamentarzystami decyzję o przyznaniu dofinansowania blisko 3 milionów złotych. Moje gratulacje. Dziękuję. Bardzo proszę.
8: Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
11: Kilka lat temu, kiedy siedzieliśmy z moimi współpracownikami w ratuszu do projektowania tego nowego obiektu kompleksu, bo przecież korty to tylko część tego dużego kompleksu, nie przypuszczałem, że tak szybko będziemy mogli się spotkać i wcielać te nasze plany w życie. Bardzo serdecznie dziękuję za to dofinansowanie, na które czekaliśmy my jako samorządowcy, ale przede wszystkim czekało całe środowisko związane z tenisem ziemnym. Obiecuję, że ruszymy do inwestycji niezwłocznie, po to, żebyśmy mogli się za kilka miesięcy tutaj spotkać i otworzyć te korty i wspólnie świętować. Jestem o tym przekonany, że to jest kolejny krok ku temu, żeby umacniać pozycję Iławy na arenie wojewódzkiej, jeżeli chodzi o środowisko sportowe. I tutaj jako burmistrz miasta, jako przedstawiciel całych władz samorządowych bardzo serdecznie dziękuję za współpracę moim współpracownikom radnych Rady Miejskiej, wszystkim parlamentarzystom, wojewodzie oraz samemu panu ministrowi. Serdecznie, serdecznie dziękuję z całego serca.
8: Aleksandra Musiał, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego.
12: Pan minister już tutaj tak wyczerpał temat, że powiem krótko. Bardzo się cieszę, że właśnie Ministerstwo Sportu wspiera nie tylko te duże, ogólnopolskie, prężnie działające ośrodki tenisowe, ale także te mniejsze. Jestem pod wrażeniem całości tego obiektu. Jest to piękny kompleks nie tylko tenisowy, ale także sportowy. Mam nadzieję, że w przyszłości wspólnie z Polskim Związkiem Tenisowym zorganizujemy tutaj nie jeden turniej, a że być może tutaj wśród waszych dzieciaków jest następca Huberta Hurkacza, Igi Świątek lub Maji Chwalińskiej.
8: Joanna Kossek, prezes Towarzystwa Tenisa Ziemnego w Iławie.
13: Bardzo dziękuję, że coś takiego mogło powstać. Jestem po prostu pod wrażeniem. Jestem też zaskoczona, powiem szczerze, bo nie do końca wierzyłam w to, że to się uda, ale bardzo dziękuję za tą możliwość. Mam nadzieję, że nasz sport będzie się już prężnie rozwijał. Teraz ruszy z kopyta.
8: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas.
14: Serdecznie gratuluję i dziękuję panu ministrowi za tą cenną inicjatywę, która dotyczy przecież nie tylko Iławy, ale całego tenisowego środowiska w Polsce. Rzeczywiście musimy inwestować w nowoczesne obiekty sportowe, również te, na których można trenować zimą. Iga, Hubi są takimi ambasadorami, motorami przyciągającymi młodzież do tego sportu, ale żeby byli kontynuatorzy, muszą być warunki. Bardzo się cieszę, że takie warunki będą stworzone w Iławie. Ja od 30 lat regularnie też grywam w tenisa. Tu na tym korcie z Leszkiem Kucharskim też graliśmy kiedyś debelka podczas turnieju, więc ten obiekt jest mi znany i bardzo się cieszę, że będziecie mieli jeszcze lepsze warunki. Gratuluję wszystkim i dziękuję przede wszystkim panu ministrowi za wsparcie.
8: Poseł na Sejm RP Katarzyna Królak.
15: Wielkie rzeczy dzieją się w małych miejscowościach, a Iława to miasto, w którym się urodziłam, które jest dla mnie bardzo ważne i taka piękna inwestycja, która pomaga młodym, ale nie tylko młodym, bo również starszym, dorosłym i seniorom, pozwala wierzyć w to, że można robić, można działać. Tylko trzeba chcieć i współpracować. W kulturze, w sporcie, w infrastrukturze naprawdę dzieje się w naszym najpiękniejszym regionie na świecie.
8: Poseł na Sejm RP Paweł Papke.
16: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wsparcie, Panie Ministrze. Objechaliśmy Warmii i Mazury od kilku dni i rzeczywiście te dofinansowania są imponujące, bo trzeba pamiętać, że one powodują to, że samorządowcy również swój wysiłek finansowy posiadają, one się podwajają lub nawet potrajają. Także duże gratulacje, duże podziękowania. Młodzieży życzę teraz już za kilka miesięcy wspaniałej hali i rozwijania swoich pasji tenisowych. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
17: Jakie to będą hale? Z czego wykonane? Ile miejsca zajmą?
18: Hala będzie podwójna. Będzie to balon tak zwany dmuchany. Będzie przekrywała dwa korty tenisowe. O wymiarach długość 23,77 metra. Natomiast szerokość jest dostosowana do gry deblowej i wynosi 10,97 metra. I takie dwa pola do gry. Aneta Michalak.
17: Kiedy inwestycja może wystartować?
19: Bardzo chciałbym, żeby wystartowała jeszcze w tym roku 2026, ale będzie to uzależnione od tego, kiedy podpiszemy umowę z ministerstwem i kiedy ogłosimy przetarg. Jeżeli przetarg na wyłonienie wykonawcy nie przyniesie żadnych niespodzianek, opóźnień, to mam nadzieję, że jeszcze w roku 2026 poznamy nazwę firmy, która będzie odpowiedzialna za tę inwestycję, a zakończenie w przyszłym roku najpewniej pod koniec.
6: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
20: Przy ulicy Grunwaldzkiej w Iławie, w budynku dotychczasowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spotkano się na otwarciu Centrum Usług Społecznych. Mówi Grażyna Kemska, dyrektorka dawniej MOPS, obecnie CUS.
21: No cóż, szanowni Państwo, drodzy goście, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla naszej społeczności. Spotykamy się tutaj, aby uroczyście otworzyć Centrum Usług Społecznych w Iławie. Miejsce, które ma służyć ludziom, wspierać rodziny, pomagać osobom potrzebującym oraz budować silniejsze więzi w naszej lokalnej wspólnocie. Powstanie tego centrum to ważny krok w kierunku nowoczesnej polityki społecznej. Takiej, która nie tylko reaguje na problemy, ale przede wszystkim im zapobiega. To przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli otrzymać wsparcie, poradę i pomoc dopasowaną do swoich potrzeb, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej. Centrum Usług Społecznych to nie tylko instytucja, to przede wszystkim ludzie, pracownicy, specjaliści, partnerzy społeczni, którzy każdego dnia będą pracować z ogromnym zaangażowaniem, aby poprawić jakość życia mieszkańców naszego miasta. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Władzom samorządowym, pracownikom instytucji społecznych, partnerom i organizacjom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację tego przedsiębiorstwa i tego projektu. Od osób, które uczestniczyły w szkoleniach, osoby, które przygotowały nam pięknie ten stół. Także uważam, że należą się ogromne brawa. Dzięki wspólnej pracy i determinacji możemy dziś wspólnie świętować ten ważny moment. Wierzę, że Centrum Usług Społecznych w Iławie stanie się miejscem otwartym, przyjaznym i bliskim mieszkańcom. Miejscem, gdzie każdy znajdzie wsparcie, zrozumienie i realną pomoc. Chciałabym, aby to centrum rozwijało się dynamicznie, odpowiadało na potrzeby mieszkańców i było przykładem skutecznej współpracy na rzecz dobra wspólnego. Ogromnie Państwu dziękuję i poproszę o zabranie głosu naszego włodarza, pana Dawida Kobryskiego.
22: Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Jest mi niezmiernie miło, że po wielu miesiącach starań doszliśmy do tego punktu finałowego. I tak jak napisałem w tym liście gratulacyjnym z podziękowaniami, dziękuję Państwu wszystkim, ponieważ dzisiaj spotykamy się na finale, tak naprawdę też na otwarciu tego wszystkiego, ale my na sesjach Rady Miejskiej czy na komisjach tylko wysłuchiwaliśmy o tym, co się dzieje, jak się Państwo przygotowujecie, a tylko Pani Dyrektor i tylko Wy, drodzy pracownicy jeszcze Miejskiego Ośrodka, a już tak na dobrą sprawę CUS-u, wiecie, jak dużo pracy trzeba było w to włożyć, żeby tę jednostkę przekształcić i dostosować do wymogów XXI wieku. O tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie się zmieniał, wiedzieliśmy już w czasach pandemii, kiedy z moją zastępczynią Dorotą Kamińską rozmawialiśmy o tym, że brakuje nam takiej przestrzeni w Urzędzie Miasta, która na przykład zaopiekowałaby się szerzej zdrowiem naszych mieszkańców. Wtedy widzieliśmy te potrzeby. Ja jeszcze wtedy nie sądziłem, że to pójdzie w stronę CUS-u, chociaż te szkolenia, te webinaria, te konferencje pojawiały się w tamtym czasie i wszyscy mówili o tym, że powinniśmy iść w stronę tej deinstytucjonalizacji usług społecznych i cieszę się, że po tych wielu miesiącach pracy wspólnym wysiłkiem doszliśmy do tego momentu. Wiem, że duże wyzwanie przed nami wszystkimi, a przede wszystkim przed Państwem, przed pracownikami i szczerze powiem, że podziwiam Was przy każdym sprawozdaniu. Każde Wasze sprawozdanie to jest co najmniej kilkadziesiąt stron szczegółowych opisów Waszych zadań i wielokrotnie podkreślamy to w takich prywatnych rozmowach, oczywiście dotyczących naszej pracy samorządowej, że ogrom zadań badań, jak i w ostatnich latach spadł na ośrodek pomocy społecznej, jest nie do ocenienia tak na dobrą sprawę, a wszyscy dobrze wiemy, że kadra czy też zasoby naszego miejskiego ośrodka aż tak bardzo się nie poszerzyły. Więc tym bardziej chylę czoła przed Państwa pracą i bardzo serdecznie dziękuję za to, co do tej pory się wydarzyło. I tak jak Pani Dyrektor powiedziała na wstępie, jestem o tym przekonany, że mimo tego, że miejski ośrodek pomocy społecznej stał na wysokim poziomie, to CUS będzie jeszcze na wyższym poziomie, dzięki czemu nasi mieszkańcy będą jeszcze lepiej zaopiekowani, za co Państwu już z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę mimo trudności, mimo wyzwań, mimo wielu kłopotów, życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy i mam nadzieję, że jak Państwo jesteście w swoich środowiskach, rozmawiacie ze swoimi klientami, z podopiecznymi, to też czujecie, że jesteście ważni, nie tylko dlatego, że ten zasiłek czy taka czy inna pomoc została przekazana tym mieszkańcom, ale że jesteście potrzebni po prostu nam jako miastu i też tym rodzinom, której tej pomocy udzielacie. Za to wszystko bardzo serdecznie Państwu dziękuję, życzę powodzenia, trzymam kciuki i jestem przekonany, że te sprawozdania, mimo że na pewno będą obszerniejsze, to równie dobrze będą przyjmowane przez nas, przez radnych Rady Miejskiej i przez mieszkańców naszego miasta. Wszystkiego dobrego, powodzenia Państwu życzę i serdecznie dziękuję.
0: To w takim razie zapraszamy na poczęstunek. Teraz będzie show.
20: I teraz, jak powiedziała dyrektorka dawniej MOPS-u, obecnie CUS-u, Grażyna Kępska, wjeżdża tort. Zdjęcia tortu i zdjęcia gości na otwarciu CUS-u możecie zobaczyć na iława.sk.pl. To była relacja z uroczystości otwarcia Centrum Usług Społecznych w Iławie.
1: SK Iława News.
20: O bezpieczeństwie na terenie Iławy mówił na sesji komendant iławskiej policji Mirosław Mozarczyk.
2: Państwo radni, mieliście możliwość złożenia pytań do pana komendanta i w tym momencie udzielam głosu panu inspektorowi Mirosławowi Mozarczyk, komendantowi policji. Bardzo proszę.
23: Moja kolejna u państwa wizyta. Z mojego punktu widzenia nie mogę mówić i odpowiadać za bezpieczny powiat w sytuacji, gdy nasze miasto Iława nie będzie miastem bezpiecznym. Myślę, że to będą informacje, które was zainteresują, bo zależy mi na tym, żebyście państwo też jak gdyby jako samorządowcy też swoim DNA mieli to poczucie bezpieczeństwa i to zaangażowanie w tę sferę bezpieczeństwa, bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. Jak wiecie państwo, wpłynęły, z czego bardzo się cieszę, do mnie pytania. Pierwsze pytanie, na jakie chciałbym Wysokiej Radzie odpowiedzieć, to one dotyczyło, jak obecnie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. Ja będę się oczywiście posiłkował danymi za pierwszy kwartał, bo no musimy mieć jakiś punkt odniesienia i to też istotne. Wiele z tych danych, które tutaj przytoczę, zostały stworzone czy wygenerowane na potrzeby naszego spotkania. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz zdementować, czy powiedzieć Państwu pewną też prawdę oczywistą dla mnie. Jako policja nie pracujemy dla statystyk, tak? Ja to, co powiedziałem, pewne dane zebrałem tutaj na potrzeby naszego spotkania. Nie są one na co dzień przez nas liczone. Te liczby, które tutaj jak gdyby no muszę przytoczyć też, one jak gdyby są efektem pracy służby policjantów. Odpowiadając konkretnie już na pytania, zagrożenia. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te najbardziej uciążliwe, kryminalne przestępstwa, z roku na rok one w coraz mniejszym stopniu dotykają naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał roku 2026, odnotowaliśmy 109 przestępstw kryminalnych. W analogicznym czasie roku ubiegłego 111. W 2024 roku było jeszcze więcej tych przestępstw. I co szczególnie cieszy, to to, że te najbardziej uciążliwe przestępstwa w postaci rozboi, bujek, pobić, kradzieży z włamaniami, kradzieży pojazdów również spadają. Jest to naprawdę no, z naszego punktu widzenia rzecz pożądana i chciałbym w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na dwie kategorie przestępstw i to jak gdyby moja będzie też poniekąd odpowiedź na kwestię ograniczenia sprzedaży alkoholu, Szanowni Państwo. Przestępstwa rozbójnicze. W ubiegłym roku o tej porze nie było żadnego rozboju. W tym roku mieliśmy dwa takie zdarzenia odnotowane, ale to też gdybyśmy się mieli wgryźć w temat, to one dotyczyły jednego miejsca na ulicy Niepodległości związane z działalnością, że tak powiem, hazardową. wtajemniczeni wiedzą, o jakie miejsce chodzi. Gdybyśmy wyłączyli to miejsce, to moglibyśmy powiedzieć, że nie było rozboi. Co więcej, nie było żadnych bujek i pobić. To jest też bardzo istotne, bo to są przestępstwa, które jak gdyby one tworzą się na takim gruncie chuligańskim. Często to, a w zasadzie w 90% one mają podłoże alkoholowe. Jak widzicie, zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku żadnego takiego przestępstwa, z tym jednym wyjątkiem jednego wskazanego przeze mnie miejsca, nie odnotowaliśmy. Czyli mamy wyraźny spadek. Bardzo wysoka wykrywalność tych przestępstw, to jest aż 82% z tych przestępstw znalazło finał w postaci wykrycia. Jeżeli chodzi o zagrożenia, na pewno, szanowni państwo, narkotyki. Narkotyki to, nie powiem, że jest plagą XXI wieku, ale notorycznie w sposób systemowy, można powiedzieć, wpływają na nasze życie, szczególnie osób młodych. Stwierdzamy nawet takie okoliczności, że tak to nazwę, że młodzi ludzie chętniej sięgają po narkotyki niż po alkohol. Niepokoi, pomimo tego, że ilość stwierdzonych przestępstw spada, bo tylko 20 żeśmy odnotowali w skali powiatu, to jest mniej niż w ubiegłym roku, ale 9 z nich wystąpiło na terenie miasta Iławy. Ale co istotne, w tej chwili już mamy prawie 5 kg narkotyków zatrzymanych, tak? które przejęliśmy. Przypomnę państwu, że w ubiegłym roku to było ponad 10 kg narkotyków z terenu całego powiatu. W tej chwili już mamy praktycznie, dobijamy do połowy, tak? Pomimo, że ilość tych przestępstw czy przestępców zatrzymujemy mniej, ale ilość tego narkotyku na rynku jak gdyby nie zmniejsza się. No i to jest na pewno ta rzecz, czy ta obszar, który jako policjanci będziemy mieli tutaj w szczególnym nadzorze. Proszę wybaczyć i zwolnić mnie tu z odpowiedzi. Co robimy, jak robimy? Ja uważam, że ten rodzaj przestępczości wolałbym, żeby tutaj powiedzieć mniej niż więcej, dlatego że to są środowiska hermetyczne, szczególnie zależy nam na dealerach, żeby ich eliminować z rynku. Niemniej jednak popyt jest na tyle duży, że muszę to wskazać jako takie jedno z głównych zagrożeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w naszym mieście. Takich przestępczych też procederów to na pewno, szanowni państwo, ja będę w dalszej części mojego wystąpienia o tym mówił, oszustwa. Jest to plaga, w pełni tego słowa znaczeniu mówię, używając tego argumentu, jest to w tej chwili plaga. Zwrócę państwa uwagę, 21 przestępstw, które my w naszej nomenklaturze nazywamy najbardziej uciążliwych pospolicie, 21. A szanowni państwo, oszustw w pierwszym kwartale mieliśmy między 80 a 90. Ja wskażę szczególnie te obszary, które dotykają naszych mieszkańców. No jest to plaga, tak? Na pewno też jako policjanci, ja osobiście mam już jakieś pewne pomysły, żeby w sposób systemowy wyjść naprzeciw temu zjawisku, w sposób publiczny o tym mówić głośno, uprzedzać o zagrożeniach, bo większość tych przestępstw, jak nie wszystkie, one dotyczą osób, które są po prostu wmanipulowane w pewne mechanizmy przestępcze i efekt jest taki, że tracimy potężne, szanowni państwo, pieniądze, naprawdę potężne pieniądze. Jeżeli chodzi o zagrożenia takie pospolite, że jakbym to na pewno, hałas w mieście i to wszystko, co się dzieje tutaj w przestrzeni publicznej, związane z uciążliwością tego ruchu komunikacyjnego, ale też mam na myśli popularne wyścigi czy driftowanie, z którym już teraz coraz częściej mamy do czynienia. Mamy w mieście, że tak powiem, grono miłośników motoryzacji, którzy jak gdyby taki sobie obrali, że tak powiem, kierunek. Te osoby, które w sposób notoryczny, uciążliwy dla mieszkańców zakłócają porządek, czy też naruszają przepisy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, to będziemy skutecznie eliminować. Kolejne pytanie, czy w ostatnich 2-3 latach wzrosła liczba przestępstw lub wykroczeń? O przestępstwach mówiłem. Spada i to jest naprawdę bardzo pożądany i oczekiwany trend. Jeżeli chodzi o wykroczenia, ja o tym mówiłem, rok 2025 był wyjątkowy, ponieważ lawinowo wzrosła ilość ujawnianych wykroczeń przez nas, ale to było podyktowane tym, ja też uprzedzałem, żeby ze zrozumieniem te statystyki czytać. Chodzi o ilość policjantów w naszej komendzie, ona jest praktycznie maksymalna. W tej chwili mamy 3 wakaty, tych policjantów jest więcej, oni ujawniają więcej wykroczeń. Przez to te statystyki, one są troszeczkę zaburzone. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ten pierwszy
3: kwartał roku 26 to odnotowaliśmy spadki, jeżeli chodzi o ilość ujawnionych wykroczeń, ale to w dużej mierze jest też podyktowane, myślę, warunkami atmosferycznymi, z jakimi mieliśmy do czynienia też w pierwszych miesiącach tego roku, duże mrozy, także siłą rzeczy, czy przy wykroczeń komunikacyjnych, ja powiem tylko 536 żeśmy ujawnili przy 702 w ubiegłym roku. Tutaj tych wykroczeń było troszeczkę mniej, to dokładnie 161 wykroczeń mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, a które rejony Iławy są dziś uznawane za najbardziej problematyczne pod względem bezpieczeństwa? Jeżeli byśmy mieli wziąć mapę naszego miasta od północy, w zasadzie od ulicy Dąbrowskiego poprzez Niepodległości, rejon Amfiteatru, Kościuszki, Królowej Jadwigi, poprzez rejon ulicy 1 Maja, Falowiec, rejon 5 bloków, ulica Andersa. 80% zdarzeń i interwencji generują te obszary miasta. Dlatego z premedytacją, ja też o tym już Państwu mówiłem ostatnio, nasze polecenia są takie, żeby w tych rejonach miasta policjanci praktycznie byli na tyle, no jesteśmy w stanie w sposób ciągły, żeby jeżeli nie zapobiegać, to żeby podejmować interwencje jak najszybciej. Jak wygląda obecnie liczba patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta? Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2026 roku, powiem tak, każdego dnia, jeżeli chodzi o policjantów prewencji, czyli tych umundurowanych, każdego dnia wychodzi statystycznie 12 na terenie samej Iławy. W ubiegłym roku takich policjantów wychodziło do służby 13. Jest to, że tak powiem, wynikiem urlopów czy zwolnień lekarskich, jest to niewielka, subtelna różnica. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, bo też tutaj jest pytanie, dotyczy patroli pieszych. W tym roku wykonaliśmy 55 patroli pieszych, w ubiegłym roku o tej porze 8. Jest to też świadomy zabieg z mojej strony. Jednak tutaj będę nalegał, że tak powiem, na swoich podwładnych, ażeby bardziej ta forma patrolu była stosowana, szczególnie w tym obrębie ulic, o których tutaj mówiłem. Amfiteatr, rejon Galerii Jeziorak, ulica Niepodległości, też żeby ta forma patrolu pieszego była, że tak powiem, stosowana. Czy policja odnotowuje wzrost problemów narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży? O narkotykach mówiłem, jeżeli chodzi o kwestie dopalaczy, nie ma takiego zagrożenia, nie odnotowujemy zdarzeń z tego typu używkami. Jakie działania profilaktyczne prowadzone są w szkołach? Ja o tym do tej pory nie mówiłem, ale wiem, że dyskusja tutaj też na forum Rady Miasta toczyła się w związku z wydarzeniami w jednej ze szkół. Mamy tą sytuację w Suszu, która bardzo szerokim, nawet ogólnopolskim echem się odbiła nam w mediach ogólnopolskich. To jest statystyka, ale chcę, żebyście Państwo też wiedzieli, że tutaj nasi policjanci szkoły też mają w nadzorze i tematy związane z nieletnimi czy młodzieżą no, są nam bliskie. 80 takich spotkań w szkołach, w przedszkolach odbyliśmy w pierwszym kwartale. Ponad 2000 osób uczestniczyło w tych spotkaniach. Najczęściej poruszane tematy to odpowiedzialność prawna nieletnich, prawne aspekty narkomanii, agresja również rówieśnicza, hejt, zagrożenia płynące ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających. To są najczęstsze tematy. Obowiązuje ustawa 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ta ustawa reguluje kwestie odpowiedzialności czy pewnych mechanizmów prawnych, które dotyczą młodzieży zdemoralizowanej lub tej, która popełnia czyny karalne, czyli przestępstwa, wykroczenia. Taka dygresja, ta ustawa reguluje kwestie od wieku 10-latków w górę. My tutaj do czynienia mamy czasami z sytuacjami, w której dotyczy to osób nawet 8-9-letnich, ta przemoc, czy hejt, czy jakiekolwiek przejawy demoralizacji, to pokazuje, z jakim kalibrem spraw się mierzymy. I chciałbym też tutaj Państwu zwrócić uwagę na pewien zapis tej ustawy. Często o nim zapominamy, a uważam, tutaj ustawodawca zrobił to świadomie i celowo, ponieważ w tej ustawie jest zapis, że każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma obowiązek powiadomić, i tu ustawodawca nam wskazuje, rodzica opiekuna prawnego jako pierwszy fundament, że tak powiem, wychowania, często o tym zapominamy, dopiero w drugim punkcie szkołę, sąd rodzinny, policję i inne organy. Te podmioty, te instytucje odpowiedzialne są w sumie za to, co wiąże się z wychowaniem, przyszłością młodzieży. Ale jeszcze raz zwrócę Państwa uwagę, rodzice jako punkt pierwszy. Powiem Państwu w ten sposób, z doświadczenia, bo przemoc domowa, szeroko rozumiana, też jak gdyby bym tutaj znak równości postawił z przemocą właśnie taką rówieśniczą małoletnich. Żywi się anonimowością. Uważam dlatego tutaj też takim apelem do szkół, jeżeli są jakiekolwiek przejawy negatywnych zachowań, demoralizacji, powinniśmy niezwłocznie reagować, nie czekać, bo konsekwencje mogą być różne, że tak powiem. Dlatego ja to tak na równi stawiam z przemocą domową, gdzie również ta przemoc, nie mówienie o niej, nie wspominanie, nie edukowanie powoduje to, że ci oprawcy jak gdyby w tym swoim środowisku domowym rozwijają się i konsekwencje czasami są opłakane. Mamy do czynienia z zabójstwami, zabójstwami rozszerzonymi, dlatego tutaj gorący apel, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, informujmy. Informujmy rodziców, informujmy policję, a wtedy jesteśmy w stanie coś zrobić, a nie zbierać tego efektu.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
20: Na sesji Rady Miasta w Iławie rozmawiano o bezpieczeństwie w mieście. Gościem był komendant powiatowy policji Mirosław Mozarczyk.
3: Kolejne pytanie, szanowni państwo. Czy policja monitoruje miejsca, gdzie dochodzi do spotkań młodzieży w związku z alkoholem lub narkotykami? Tak, my wiemy, czy mamy wytypowane, może tak powiem, żeby być bardziej precyzyjny, miejsca, gdzie te osoby się grupują, ale to też posłuży się przykładem z ostatnich dni czy tygodni. Ulica Odnowiciela, boisko. No, zrobił się problem w skali nawet miasta. I też to, co nawiążę tu do tego, o czym zacząłem swoją wypowiedź, czyli tej rozmowy, kontakcie z policją. Nie ukrywam, że miałem spotkanie z mieszkańcami i po prostu powiedzieli mi, z czym jest problem, tak? Kiedy on występuje, w jakich godzinach. I to jak gdyby zupełnie przemodelowało sposób naszego działania. Stwierdziliśmy, że faktycznie tam jest problem potężny i trzeba jak najszybciej, że tak powiem, zaradzić. Kto by pomyślał, boisko szkolne, miejsce przeznaczone do rekreacji i zabawy, a stało się taką w cudzysłowie mekką naszej młodzieży, gdzie różne zachowania miały miejsce. I dlatego to też po tym przykładem się posługuję, dlatego żeby państwu powiedzieć odnośnie tego czasami kontaktu, telefonu, rozmowy. Jest oczywiście krajowa mapa zagrożeń, ale mimo wszystko namawiam do tego werbalnego kontaktu, tej rozmowy. To naprawdę, szanowni państwo, naprawdę nam pomaga. Naprawdę nam pomaga. Co z tego, że mamy te miejsca wytypowane, ale czasami zwrócenie osób, które na co dzień swoimi oczami czy przebywają w tym lokalnym środowisku, potrafią nam wskazać, w jakim, to o czym mówię, o jakiej porze, w jakich godzinach. Jest to bezcenna dla nas informacja. W których miejscach w Iławie najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków? Temat generalnie komunikacyjny, no wiadomo, szanowni państwo, jest tematem u nas raz, że popularnym, ale też każdy, że tak powiem, ma swoje zdanie na ten temat. Kolokwialnie Ameryki nie odkryje. Najczęstsza ilość zdarzeń drogowych to jest Aleja Jana Pawła, ulica Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Ostródzka, Sobieskiego. No niestety ostatnio mieliśmy Królowej Jadwigi, ale generalnie te miejsca najbardziej uczęszczane przez naszych kierujących, pomimo spowolnionego ruchu, jednak generują dużą kolizyjność. Czy planowane są dodatkowe kontrole prędkości lub uprzejmości kierowców? Tak, są planowane i to mówię z całą stanowczością, dlatego że wypadki drogowe praktycznie z roku na rok to jest główna przyczyna zdarzeń drogowych. Każdego dnia, jeżeli chodzi o te zadania, realizujemy w zakresie kontroli, jeżeli po prędkości. Jak również trzeźwość, też zwrócę państwa uwagę, a w zasadzie przypomnę, nasz powiat w ubiegłym roku był, biorąc pod uwagę wzrost ilości ujawnionych nietrzeźwych kierujących i kierujących po użyciu alkoholu, był jednym bodajże z dwóch, gdzie wzrosty tych prawie 140% rok 2024 do 2025 było lawinowy wzrost ilości ujawnionych kierowców pod działaniem alkoholu, dlatego te działania, które my nazywamy trzeźwe poranki, tu będziemy prowadzili. Oby ten trend się utrzymał. 29 kierujących w tym pierwszym kwartale żeśmy zatrzymali, którzy siedli pod działaniem alkoholu. 43 takich było w roku ubiegłym. Także tendencja jest malejąca, oby się ona utrzymała. Niemniej jednak tutaj będziemy te działania jak najbardziej prowadzili. Jak policja ocenia bezpieczeństwo pieszych rowerzystów w mieście? Szanowni państwo, z uwagi na statystyki jest nieźle. Oczywiście to jest tylko jedna, że tak powiem, z wykładni tego bezpieczeństwa, ale gdybyście chcieli, szanowni państwo, wiedzieć, to w tym roku mieliśmy, jeżeli chodzi o rowery, dwie kolizje drogowe, piesi 4 kolizje, hulajnogi 2 kolizje. Generalnie kolizje odnotowaliśmy 69. Jeżeli chodzi o ujęcie statystyczne, bym powiedział, że jest nieźle, ale z uwagi na to, że chociażby infrastruktura miejska, ale też natężenie, jakie obserwujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o rowery, hulajnogi, wymusza na nas pewne działania, nie oglądając się na statystyki. I tutaj z tego miejsca też chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę w kontekście też hulajnóg, bo wiem, że to jest też taki temat, ale też i środek lokomocji, który cieszy się wśród młodzieży szczególnie dużą popularnością. Chciałbym pewnie takie tutaj, że tak powiem, wymogi prawne przypomnieć, że hulajnogami poruszamy się drogą dla rowerów. Limit prędkości to jest 20 km na godzinę. Jeżeli już poruszamy się nie drogą dla rowerów, to jazda po chodniku jest możliwa z prędkością zbliżoną do pieszego. Młodzież między 13 a 18 rokiem życia powinna zobligowana mieć do posiadania karty rowerowej, chcąc korzystać z tego środka lokomocji. Dzieci poniżej lat 13 mają zakaz korzystania z tego środka lokomocji z wyjątkiem stref zamieszkania pod kontrolą rodziców. I przypominam, że od 3 czerwca wchodzi nowy przepis, który zobliguje młodzież w przedziale 13-16 lat do poruszania się, przemieszczania w kaskach ochronnych. Czy mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne miejsca drogowe? Jaki jest tryb reakcji? Szanowni Państwo, to co mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Począwszy od komendanta powiatowego, pomimo tego, że przyjmuję w poniedziałki interesantów, to jak tylko jestem, mam czas, zapraszam na rozmowę i z takich rozmów, jak mieszkańcy chcą, to niezależnie czy to jest poniedziałek, wtorek, zachęcam do takiej rozmowy z moją osobą. Mamy krajową mapę zagrożeń, również to jest ta aplikacja, która pozwala w sposób anonimowy zaznaczyć te miejsca zagrożone. Jeżeli Państwo chcecie korespondencyjnie, mailowo, poprzez kontakt telefoniczny z dzielnicowym, tych kanałów komunikacyjnych jest naprawdę bardzo dużo, a nawet dostaję po prostu listy, nawet czasami anonimowe, ze wskazaniem zagrożeń. Każde takie miejsce czy zgłoszenie staramy się sprawdzić pod kątem zasadności, czy faktycznie dzieje się coś niepokojącego. Jak często policja interweniuje w sprawach zakłócenia ciszy nocnej? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zakłócenia związane z bezpieczeństwem publicznym, to w pierwszym kwartale 194 takie interwencje, z czego 78 dotyczyło zakłócenia ciszy nocnej. To jest 40% plus minus. Oczywiście te proporcje teraz się zmienią. Ostatni weekend był tego przykładem. Zrobiło się ciepło, imprezy plenerowe i już tych zgłoszeń dotyczących tego hałasu popularnego, może nie popularnego, ale tego hałasu imprezowego, tak to nazwijmy, te zgłoszenia już się pojawiły. Myślę, że te statystyki, jeżeli chodzi o okres wakacyjny, tutaj będą diametralne inne, no ale jesteśmy miastem bądź co bądź turystycznym, nastawionym na wypoczynek, nastawionym na relaks i biorąc pod uwagę też, dzisiaj byłem chociażby w Miejskim Centrum Kultury, żeśmy omawiali nasze działania w zakresie bezpieczeństwa imprez, tych imprez miejskich będzie naprawdę bardzo dużo. Niektóre generują większy lub mniejszy hałas, wiadomo, koncerty. Nawet mamy przykłady, że czy imprezy w amfiteatrze, czy na stadionie, które są imprezami masowymi, oczywiście legalnymi, jest wydana decyzja burmistrza co do zgody, to też potrafią, że tak powiem, pojawiać się telefony o zakłócenie ciszy nocnej. Oczywiście tutaj wykroczenia nie ma, niemniej jednak no, też jest grono osób, które ten hałas przeszkadza. Czy są miejsca w Iławie szczególnie narażone na akty wandalizmu lub agresji? Ja o tym mówiłem odnośnie tutaj tej architektury naszego miasta, czy bardziej miejsc poprzez ulicę Dąbrowskiego, Niepodległości, amfiteatr, Kościuszki, to co już tutaj Państwu przytaczałem. To są te miejsca wymuszone, gdzie ta interwencyjność jest największa, wymuszone po prostu obecnością mieszkańców, duże natężenie i paradoksalnie to powoduje też, że tych zgłoszeń mamy naprawdę dużo. Szacuję, że około 80% to dotyczy tutaj właśnie tego rejonu. Wydawać by się mogło, że mówię, są ludzie, to jak gdyby siłą rzeczy anonimowość jest niewielka, a właśnie nie do końca. Ja nawet przez te półtora roku, jak mam przyjemność ponownie pracować w Iławie, to miałem do czynienia już i z rozbojem w amfiteatrze, mieliśmy rozboje odnośnie tego miejsca na ulicy Niepodległości. przy tym punkcie, gdzie tam te gry zręcznościowe są prowadzone, czy były, była kradzież pojazdu też tutaj spod hali miejskiej. Także widzicie, to się wszystko dzieje tutaj w tym obrębie tych miejsc, tego rejonu, dlatego tak ważne jest z punktu widzenia, żeby nasycić to służbą prewencyjną, żeby przede wszystkim zapobiegać. Jak wygląda współpraca policji ze Strażą Ochrony Kolei, innymi służbami, obsługą SOR? Szanowni Państwo, ja już o tym też mówiłem, od listopada ubiegłego roku prowadzimy operację policyjną TOR związaną z zabezpieczeniem infrastruktury kolejowej. Po aktach dywersji ubiegłorocznych te służby pełnimy wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnych. Warto jest też o tym, żeby mówić, bo to też jest obszar, który naprawdę w dużej mierze naszych policjantów, jeżeli chodzi o czas, przekierowanie sił środków zajmuje. Tych policjantów nie ma de facto w mieście, ale bezpieczeństwo o którym mówię w obszarze kolejowym jest równie ważne. Żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Do tego dodam jeszcze temat związany z infrastrukturą krytyczną, również miejską. Stacje przekaźnikowe uzdatniania wody to jest, szanowni Państwo, dzień w dzień kontrolowane przez policjantów. Przejazd takiej infrastruktury krytycznej to jest 2-2,5 godziny każdego dnia. Też tym się na co dzień zajmujemy i też to jest naszym bezpośrednim zainteresowaniem. Czy mieszkańcy Iławy coraz częściej padają ofiarą oszustw internetowych, telefonicznych? To, co powiedziałem, szanowni Państwo, plaga. Nie boję się tego słowa, plaga. Liczby nie kłamią. Wskażę te obszary szczególnie narażone, które jak gdyby są w zainteresowaniu również przestępców. To jest tak, inwestowanie w kryptowaluty bez wymaganego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. To jest jedna z obszarów, które szczególnie też są narażone na tego typu oszustwa. Zakupy w miejscach nieautoryzowanych, niesprawdzonych. Poprzez zachętę niskiej ceny lub niespotykanej okazji w miejscach bez zaimplementowanych systemów bezpieczeństwa zakupów. Trzeci obszar, transferowanie środków pieniężnych metodą na blika. Czwarty, oszustwa na tak zwaną legendę, czyli na policjanta, pracownika banku, różne, że tak powiem, fantazja przestępców nie zna granic. Dwa, trzy takie zdarzenia odnotowujemy każdego dnia. To jest większe natężenie, wiadomo, jest przed świętami, gdy częściej zaglądamy do internetu, robimy zakupy. Możemy tutaj tylko apelować, ostrzegać, mówić o tym, dlatego też mam jakieś tutaj plany, żeby wyjść w taki sposób też większy do różnych grup, szanowni Państwo, wiekowych, bo to nie są tylko nasi seniorzy. Znam przypadki 30-40-latków, którzy również w sposób są zmanipulowani i padają ofiarami tych przestępstw, a powiem dygresję, uwagę, ciekawostkę, w cudzysłowie, że te osoby są tak zmanipulowane przez przestępców, że nawet jeżeli ta osoba idzie do banku na przykład z chęcią wypłaty większej ilości gotówki i pracownik banku sugeruje, że o rozwagę, co się dzieje, czy może jest pani ofiarą jakiejś tutaj manipulacji, to te osoby są tak przekonane o tym, że działają w słusznej wierze, że potrafią nawet powiedzieć do pracownika banku, że one wiedzą, że działają w słusznej sprawie i w przekonaniu, że chronią swoje środki. Po czym wypłacają, przekazują albo wpłacają kwoty. Jakbym przytoczył Państwu, to by o zawrót głowy Was przyprawił, jakie nasi mieszkańcy tracą kwotowo. Tak? Dlatego musimy o tym głośno mówić. Proszę o to, żebyście w swoich środowiskach, w kręgach osób o tym mówili. Nie dajmy się manipulować, bo to jest plaga naszych czasów. Chciałbym wyjść z takim szerszym przekazem, nie tylko na pojedynczych spotkaniach. Chciałbym, żeby też to w skali całego powiatu miało miejsce. Tutaj to jest to, o czym ja mówiłem, bardzo, bardzo duża, wręcz fundamentalna rola mediów, tak? Informowania o tych zagrożeniach, ostrzegania. Mówię, chciałbym wyjść w sposób taki bardziej systemowy. Mamy policjantów, którzy zajmują się na co dzień tego typu przestępczością, naprawdę mają bogatą wiedzę, prelekcje, które udzielają w taki sposób naprawdę bardzo taki życiowy. Mówią, jak przestępcy na przykład czasami nawet wcielają się w rolę tych mówiących o tym oszustwie. Pokazują w taki sposób, taki symptomatyczny, do jakich technik poruszają, jakie techniki przestępcy obierają, żeby wprowadzić w błąd swoje ofiary. Jak policja edukuje seniorów w zakresie ochrony przed oszustami? A no właśnie, to jest kolejne pytanie. No właśnie, ja uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, aczkolwiek one mają taki wymiar dość, nazwijmy to lokalny, jest tam kilkanaście osób. Tutaj potrzeba takiej, mówię, żeby to do jak najszerszego grona mieszkańców dotrzeć z tym przekazem. Dlatego chciałbym, żeby w każdym mieście tutaj w naszym powiecie, żeby z takim przekazem wyjść. Mamy Radę Seniorów, nowe ciało, które zostało powołane. Myślę, że tutaj też na bazie tego ciała też można coś tutaj pomyśleć, żeby szerzej do naszych mieszkańców, nie tylko seniorów, zaznaczam, wyjść. Czy liczba dzielnicowych i dostępność są wystarczające? Dzielnicowych mamy w Iławie 5, obsługują oni plus minus 6 tysięcy mieszkańców. Nie jest to mało, aczkolwiek są miasta, gdzie są im po 10 tysięcy, są miasta, gdzie dzielnicowy jeden ma 2 tysiące. Szanowni Państwo, że raczej tendencja jest, że ilość, może nie jest to jakaś lawinowo, ale mieszkańców troszeczkę topnieje, dlatego gdyby to było w drugą stronę, to na pewno poważnie zastanowiłbym się, czy tego dodatkowego dzielnicowego w wyniku zmiany struktury nie powołać. Na chwilę obecną nie widzę takiej potrzeby, a żeby tutaj szóstego dzielnicowego w mieście powołać. Ile wakatów obecnie brakuje w Iławskiej Policji? Mamy 3 wakaty, policjantów mamy 170, etatów mamy 171. Nie jest to liczba, którą tutaj komendant sobie wymyślił, i za dużo, za mało. Są adekwatne przeliczenia z uwagi na ilość mieszkańców w powiecie, dlatego stąd chociażby powiat ostrudzki ma 200 etatów, bo jest liczniejszym powiatem od Iławskiego. Ja się cieszę, Szanowni Państwo, że i to też mówię z głębokim przekonaniem, że służba w policji zaczyna cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo młodych ludzi zgłasza się do naszej komendy, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym mundurem. Przypomnę, 61 podań w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o samą Iławę, młodych ludzi, którzy chcieli pracować w naszej komendzie. Naprawdę po takim troszeczkę, nie powiem zapaści, ale no, takich trudnościach w latach 2020, 2023, 2024, to od ubiegłego roku, ten rok jest tego jak gdyby dopełnieniem. Naprawdę policja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o młodych adeptów, z czego bardzo się cieszę jako komendant, że nasi następcy rosną i będzie kto komu nas zastąpić.
20: Wątków dotyczących bezpieczeństwa na terenie Iławy jest o wiele więcej, dlatego do tego tematu będziemy jeszcze wracać.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony mikrofonu w studiu SK Iława, z drugiej strony nasz gość Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej. A spotykamy się w studiu Eskim, bo właśnie światło dzienne ujrzało nowe wydawnictwo. Zwie się Drwęca, karta kulturowa rzeki, popełnione przez Artura Trapczyca i wydane przez Muzeum Etnograficzne imienia Marii Ziemierowskiej Pruferowej w Toruniu. Traktuje o Drwęcy, która ma aż 240 km, między innymi tego się dowiadujemy z tego wydawnictwa. Ostatnio prowadziłeś prelekcję na temat właśnie tej książki. Czego jeszcze możemy się dowiedzieć, czego się wcześniej nie dowiedzieliśmy z tej książki?
2: Sama Drwęca jest ciągle słabo spopularyzowanym regionem. Ja to nazwałem krainą Drwęcy i to się chyba doktorowi Trapczycowi spodobało. Natomiast jeśli chodzi chociażby o długość Drwęcy, to jest mnóstwo jest niewiadomych. Bo doktor Trapczyc, jak zaczął pisać książkę, sprawdzał, tak jak i ja, że każdy przewodnik podaje inną długość Drwęcy.
1: Wszystko jest umowne.
2: Tak. I sam postanowił wreszcie sprawdzić i rysował tak długo, aż wyszło mu nowa wartość, 236 km. Ale jak jest naprawdę nie wiadomo, tym bardziej, że Drwęca zmienia swoje bieg. Na przykład pod Nowym Miastem 2 lata temu przecięła meander przy Straży Pożarnej, skróciła swój bieg i staro rzeczy powstaje. Taki 6-7 lat temu powstał inny meander, też odcięła gospodarzowi ze 2 hektary ziemi łąk i zaczęła płynąć na skróty. On nie ma dojścia, a powstała nowa wyspa na Drwęce, a staro rzeczy powstaje i zarasta. Czyli długość rzeki się zmieniała.
1: Niby szeroka i dość wartka rzeka, bo ona potrafi tam zaszaleć, zwłaszcza na chyba w Brudnicy. A okazuje się, że są też takie momenty, gdzie może wyschnąć, tak? I zmienić swój przebieg.
2: Mocno meandruje w głębokim korycie, jeszcze wyrzeźbiony w czasach polodowcowych. Wtedy płynęła w szerokości 2, nawet 3 kilometrów rzeka, większa od Wisły, i ona wyrzeźbiła głęboką pradolinę, zagłębioną na niemal 100 metrów w teren. I w tej dolinie dzisiaj płynie już mała Drwęca, szerokości 20, 30, 40 metrów. To jest już niewielka w stosunku do tamtej rzeki rzeka, chociaż nadal nie jest taką małą. I ona sobie w tej dolinie płynie i ma też nieprzewidywalne stany wód. Szczególnie po wiosennych roztopach potrafi się 2, 2,5 metra podnieść do góry i zalewa dolinę. W tej dolinie właśnie pradolinie polodowcowej. To powoduje, że ludzie się nie osiedlają blisko rzeki, bo to jest niebezpieczne, a dwa, rzeka zachowuje naturalny bieg i dlatego pewnie została wyznaczona na rezerwat, że bardzo mało ludzi spotykamy przy jej samych brzegach. Czasami skraca swój bieg, tworzy bagienną dolinę rzeki Drwęcy, tworzy najdłuższy w Polsce rezerwat i bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i okazuje się też historycznym.
1: Mówiliśmy poza anteną sobie, że Drwęca, choć teoretycznie jest często wybierana przez kajakarzy do przemierzania kilometrów, to jednak nie dla każdego początkującego kajakarza ona jest, no i można się na niej zgubić.
2: Tak, szczególnie po roztopach, kiedy meandry zostają zalane i rzeka przybiera szerokość 200, 300, 400 metrów i płynie doliną, szczególnie właśnie między Nowym Miastem a Brodnicą. Sama Drwęca jest związana, raz, że jest dość długą rzeką, ale jest związana z pętlą brodnicką, ponad 60-kilometrową, gdzie można lasami przepłynąć jeziora. Druga to jest pętla Iławska, gdzie można i z Iławy i Ławką dopłynąć do Drwęcy, w górę rzeki do Ostródy i wrócić do Iławy lub w odwrotnym kierunku. I trzecia pętla to jest pętla toruńska, czyli spływamy Drwęcą do Wisły, tam Nogatem do Elbląga i kanałem elbląskim z powrotem do Drwęcy przez Ostródę i mamy 480-kilometrowy szlak. Natomiast na trasie spotykamy parę przeszkód, takich dość nieprzyjemnych. Główną to jest Samborowo, gdzie jest jazd i tam nie ma żadnego udogodnienia dla kajakarzy. Jest wysoki nasyp kolejowy, u dołu spiętrzenie jazu, gdzie nie ma dojścia do niego i kajakarze przeprawiając się, zdarzają się wywrotki i nieprzyjemne sytuacje. Dopiero niedawno, mimo wielokrotnych monitów, właśnie władze wreszcie podjęły się jakiegoś programu, bliżej nie pamiętam w tej chwili jakiego, że będzie przebudowany wjazd w Samborowie i wreszcie będzie to otwarta Ostróda bardziej na Drwęce. I ten kanał elbląski może udałoby się włączyć w szlak kajakowy dla kajakarzy, dla kanuistów, gdzie nie bali się płynąć z dziećmi i tej przeprawy.
1: A w ogóle Drwęca na całym swoim odcinku tutaj pobliskim jest dość niebezpieczną i rwącą rzeką, czy raczej spokojną? Czy to różnie bywa, mieszane?
2: Opowiadam jako Drwęcy, że jest krajobrazowo krajobrazowo przygodową rzeką, ale spokojną. Nadaje się do spływów z dziećmi, dlatego że właściwie nie ma przenosek. Jedyne takie to jest właśnie Samborowo, bardzo nieprzyjemne, a pod koniec 8 km przed Wisłą mamy Lubicz, gdzie jest zapora i też trzeba przenieść, chociaż tam jest, rzeka jest szeroka, bogata w wodę i łatwiej się to odbywa, tym, że odległość jest nieco większa. Na przykład latem, pod koniec lata następuje, czasami wykaszają roślinność podwodną i jeśli nie jest wyciągana z wody, to po prostu tworzy kożuchy, których można utknąć i wtedy trudno się przeprawić, bo na bagniste, czasami wysokie brzegi trudno wyjść kajakarzowi i przeciągnąć. Także na to się czasami uskarżają kajakarze, ale ogólnie jest rzeką przyjemną, ładną, krajobrazową, należy do 10 najpiękniejszych rzek w Polsce i ciągle jeszcze mało uczęszczaną. Kiedyś widziałem taki komentarz w internecie, że nie przyjeżdżajcie na Drwęce, bo tu nic nie ma, infrastruktury żadnej, a ktoś odpisał mu, przyjeżdżajcie na Drwęce, tu jeszcze nic nie ma i dlatego jest najciekawsza.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Jeśli by ktoś chciał wybrać się do przemierzania Drwęce, to jaką porę roku, jakie miesiące najlepiej wybierać? Właśnie początkowe, zanim to wszystko się rozwinie i zarośnie?
2: Różne oczekiwania kajakarzy. Bardziej wytrawni szukają przygód i wtedy szukają wiosennych raczej spływów, kiedy rzeki są bogate w wodę, topniejącego śniegu, szczególnie dopływy Drwęcy zaczynają być dostępne i dostarczają dużej adrenaliny. Ale dla rodzinnych spływów to jest zwykle wtedy, kiedy zaczyna się dobra pogoda, czyli gdzieś w połowie kwietnia, początek maja, wtedy zaczyna się naprawdę sezon turystyczny, kiedy zainteresowanie mocno wzrasta spływami kajakowymi.
1: No a pod koniec wakacji to już polecamy tym, co bardzo powolne pewnie pływanie preferują, bo wtedy najwięcej roślinności.
2: Tak, ale nie wszędzie, to gdzieniegdzie tak się zdarza. Czasami wykasają bronicę, zbrynicę i wtedy spływa zbrynicy i kawałeczki potrafi blokować to zielsko, ale to nie zawsze się zdarza. Interweniowaliśmy i podobno zaczęli już wyciągać to zielsko wykoszone. Jeśli już wyciągają to, wykaszają to, wyciągają je na brzeg i nie płynie dalej.
1: Wracając jeszcze do najnowszego wydawnictwa, czyli Karty Kulturowej Rzeki, książka jest podzielona, tak jak już mówiliśmy, na odcinki, które można świetnie traktować jako przewodnik turystyczny w najbliższe wakacje. Każdy z odcinków możecie przebyć, przejechać na rowerze, przepłynąć i sobie pozwiedzać. Co jako ty, znawca regionu, byś polecał w każdym z tych 11 odcinków? Jakie atrakcje do zobaczenia, zwiedzenia?
2: Jeśli chodzi o Drwęce, na poszczególnych odcinkach to Drwęcko-Struda. Drwęck to jest miejsce, gdzie zaczyna się Drwęca i znaleziono tą właśnie mumię. Mumia się nie zachowała, ale na zdjęciach w Muzeum w Ostródzie zobaczymy. Nieco niżej Grabiczek dopływa do Drwęcy w okolicach wsi Idzbark i tam mamy małe spiętrzenie i karczmę, którą ktoś reklamuje się, że to jest miejsce, gdzie diabeł miał swoje młode. Takie miejsce zapomniane. Płynąc dalej, po 3-4 godzinach dopływamy do Ostródy. Tutaj w jeziorze Drwęckim łączy się dopływy Taborzanka. Ona doprowadza wody z rezerwatu Sosny Taborskie, a sama Ostróda, zamek Ostródzie ulokowany jest nad Drwęcą, ujścia jej do jeziora Drwęckiego i warto tam się zatrzymać i zajść. Płynąc potem jeszcze 12 km jeziorem dopływamy do Samborowa, gdzie mamy fajne pole biwakowe, a nieco dalej drewniany most i jas podpiętrzający jezioro Drwęckie. I fantastyczne bunkry z XIX wieku, niestety ciągle jeszcze zaniedbane. I wpływamy na Drwęce w dół, płynąc odcinkiem, gdzie przed wojną była granica polsko-niemiecka, ponieważ Drwęca płynęła sobie jak chciała, wreszcie władze niemieckie i polskie wspólnie przeprowadziły pracę i wyprostowały w Drwęce, żeby się granica przestała zmieniać państwowa. I tutaj Drwęca obecnie już po kilkudziesięciu latach na nowo sobie układa koryto, nie takie proste, ale widać, że były tam prowadzone kiedyś prace. Dopływamy do Raczka, gdzie spotkamy drewniany most nieduży, remontowany i łączy dwa brzegi Drwęcy. Jest też ciekawostką, bo tych mostów drewnianych nie ma za wiele. O ile naliczyłem się, to jest chyba 4 takie mosty drewniane na Drwęcy. Dalej dopływamy do wsi Rodzone, gdzie dopływa rzeka Iławka, odprowadza wody jezioraka do Drwęcy. Ładne miejsce, polanka przy Drwęcy do zatrzymania się dla kajakarzy. A nieco dalej przystań zorganizowana u pana Kopki. Płynąc dalej, jakąś godzinę dopływamy do wiaduktu kolejowego z XIX wieku. Przepiękny wiadukt, niedawno wyremontowany. Tam pędzi pendolino Gdańsk-Warszawa, ale most jest podziwiany przez każdego, kto tam przepływa kajakiem, czy dojdzie rowerem. Raczej okolica jest mało dostępna z lądu, bardziej z wody. Dopływamy do Mszanowa, gdzie jest fajna przystań kajakowa, charakterystyczne miejsce, że jest pływający pomost i wiaty przygotowane przez samorząd gminy Bratian. Od niedawna na nazywa się Bratian od 1 stycznia. Wcześniej inaczej miało nazwę. W tej chwili już się odróżnia wyraźnie. Dopływamy do tej przystani, wcześniej mijając dopływ rzeki Wel, największego dopływu Drwęcy. Wel w miejscu połączenia z Drwęcą jest dłuższy niż Drwęca, ale mimo to rzeka zachowuje nazwę Drwęcy i zaczyna być od tego miejsca dużą rzeką. W miejscu spotkamy już niewielkie szczątki Zamku Krzyżackiego, potężnego zamku, gdzie wielcy mistrzowie przyjeżdżali na odpoczynek, na emerytury. Był to zamek wójtowski, dlatego podlegał bezpośrednio wielkiemu mistrzowi. Przed pierwszą wojną tam Niemcy zbudowali potężny młyn, który do dzisiaj stoi pusty, jest niestety tylko elektrownia. Teren jest zamknięty, choć chyba wystawiony na sprzedaż. Płyniemy dalej jakąś godzinę, dopływamy do Nowego Miasta, gdzie jest przystań kajakowa, można się tam zatrzymać przy stadionie. Jest hotelik i zorganizowane miejsce dla kajakarzy. Godzinę dalej mamy Kurzętnik z przepięknym wzgórzem widokowym, 63 metry ponad poziom Drwęcy w Kurzętniku. Można zatrzymać się na przystani, w sklepiku zrobić zakupy lub z rynku 100 metrów wyżej wejść na górę zamkową i podziwiać widok na pradoliny rzeki Drwęcy. Dwie godziny dalej dopływamy do Nielbarka. Tutaj działała w latach PRL-u kopalnia żwiru. Powstało potężne 40-hektarowe jezioro z kilkunastoma wyspami. Można na nie wpłynąć strumykiem, zatrzymać się na polu kempingowym, a jezioro zasłynęło 2 lata temu. Kręcono tam film o młodości Adama Mickiewicza. Jak się zakochał z Marią Wereszczakówną, odbywał romantyczne spacery, pływał łódką, konno jeździł. Sceny oglądając ten film, zakochany Adam, zobaczymy plenery właśnie z nad Drwęcy z Nielbarka. Godzinę dalej mamy Szramowo i zniszczony pałacyk, gdzie znajdziemy tylko głaz właśnie von der Leyenów. Półtorej godziny dalej mijamy Głęboczek i most. Tam według opowieści w 1941 roku Niemcy położyli asfalt przed atakiem na ZSRR i szły kolumny pancerne i transportowe na ZSRR, ale jeden z samochodów Niemcom spadł i utopił się w bagnie. Podobno leży tam cały samochód pełen amunicji, do dzisiaj nie wyciągnięty. W czasie przebudowy mostu kilka lat temu znaleziono też osady sprzed 2000 lat i koraliki starożytnej Grecji. A na samym wzgórzu są 3 nowe budynki, a między nimi znajdziemy grobowiec Paula Zollenkopfa, zmarłego w 1916 roku właściciela majątku. Tam stoją 2 kamienie metrowe, biały i czerwony, z napisem właśnie przedstawiającym go. Kiedy zacząłem szukać w internecie, znalazłem informację, że wynalazł i opatentował konną kopaczkę do ziemniaków. I na tym zarobił całkiem niezłe pieniądze. Grobowiec samotny stoi na przepięknym wzgórzu widokowym. Nieco dalej płyniemy ujście Brynicy, 1,5 godziny dalej i grodzisko potężne z czasów Bolesława Krzywoustego, czyli 1109 rok. Dzisiaj już zapomniane miejsce, przez archeologów zabezpieczone, żeby rzeka nie podmywała go, a stoi na kilkunastometrowej skarpie, po czym pół godziny dalej mijamy ten właśnie meander, który przebiła się Drwęca. Dalej spotykamy przystań i schody w miejscowości Świecie nad Drwęcą, ale wieś jest znowu oddalona o kilometr od brzegu rzeki. Jakieś 1,5 godziny dalej dopływamy do starych 2 mostów, gdzie przed nimi w prawo możemy odbić na pojezierze Brodnickie. Jezioro Bachotek, słynne z wielu miejsc, bo tam pływał na przykład Ryszard Kapuściński, napisał opowiadanie w swojej pierwszej książce Burz po polsku Zeus z Bachotka, o tym jak spotykał się z flisakami na tym jeziorze. Same okolice Bachotka nazywane jest jeszcze w dawnych języku niemieckim Gotenfelde, czyli pola bogów, a na wyspie Bachotka prawdopodobnie była kiedyś jakaś czasu przedchrześcijańska świątynia. Wydaje mi się, że nikt nie próbował tego zweryfikować. A sama jezioro Bachotek słynie też z tego, że pływają tam wyspy z drzewami, które wiatr czasami porywa, pędzi przez jezioro. Wracając do Drwęcy, płyniemy jakieś 2,5 godziny do Brodnicy i przepływamy długim ciągiem przez samo miasto Brodnicy, które obudowuje rzekę, i na końcu niedawno odbudowane dużym kosztem prawie 1,5 miliona złotych przystań kajakowa, gdzie możemy się zatrzymać z różnymi udogodnieniami i placem dogodnym przy stadionie na końcu, po czym ruszyć dalej w drogę. Jeśli popłyniemy dalej, no to do Bindugi dawnej, to miejsce, gdzie kilkadziesiąt lat temu osunęła się skarpa nad Drwęcą, odkryła obozowisko neolityczne sprzed 12 bodajże tysięcy lat. Jest przedstawiane w Muzeum w Brodnicy do obejrzenia. Jest to jedno z najstarszych stanowisk w Europie, jakie znaleziono. I to jest właśnie miejsce też schowane w głębokich lasach.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Dość często się pojawia słowo Binduga, nawet na jezioraku jest Binduga. Może wyjaśnijmy, co to znaczy.
2: Tak, dzisiaj jest już mało używane to słowo Binduga, dlatego że drewna się właściwie nie spławia wodą. Ale to było miejsce, gdzie zwożono drewno lądem blisko wody i zrzucano ją. Tam montowano tratwy i dalej szły one właśnie, no u nas to Drwęcą, w kierunku Brodnicy, Torunia, Wisły i to była Binduga. I tak na przykład jest naprzeciwko Nielbarka, koło Kurzennika, też miejsce zwane Bindugą, ale obok jest też stacja kolejowa, już nieczynna, Kaługa. Kaługa to była kiedyś nazwa też Jesiotra, inna. Takie miasto na przykład półmilionowe znajdziemy pod Moskwą. Tam też właśnie Wołgą dopływały Jesiotry na Tarło i Drwęcą też. No, są legendarne opowieści, pewnie legendarne, a może prawdziwe, że w XIX wieku były takie ilości jesiotów w Drwęcy, że młodzież przechodziła przez rzekę po ich grzbietach, a gospodarze łapali jesiotra, przywiązywali łańcuchem na czas głodu i dopiero go zjadali, kiedy potrzebowali coś zjeść. To są takie legendy z nad Drwęcy. Płyniemy dalej, to spotykamy się przy moście drogowym Radziki, Pusta, Dąbrówka. 300 metrów, 200-300 metrów od Drwęcy funkcjonuje kopalnia żwiru, którą przeniesiono z Nielbarka właśnie tam, ale oczywiście nie jak w Nielbarku, 50 metrów od Drwęcy już nie wolno było wydobycia prowadzić dalej, ponieważ strefa ochrona Drwęcy obejmuje 100 metrów rzeki, brzegów rzeki od po lewej i prawej stronie i w Radzikach już odsunęli się dalej od tej rzeki. Tam trwa dalej eksploatacja żwirowiska i powstaje jeszcze większe jezioro, sztuczne kopalnie na niż w Nielbarku. Płynąc dalej spotykamy znowu na pustkowym Konstancjewo. Mamy drewniany most, trochę zniszczony, ale po kajakarze czasami tam zajeżdżam. Zabiegamy o to, żeby stworzyć tam na polance przy rzece jakieś troszkę lepiej zorganizowane obozowisko dla kajakarzy. Jakieś godziny, półtorej dalej dopływamy do Golubia Dobrzynia, kolejnej potężnej twierdzy budowanej w zakole Drwęcy, tak jak i Nowe Miasto. Na wzgórzu, tak jak w Kurzenniku, stał zamek krzyżacki, który strzegł czterech brodów na Drwęcy. Kto panował nad czterema brodami, ten kontrolował przepływ północ-południe armii. To była obronna linia krzyżaków zakonu krzyżackiego w czasie wojen z Polską, z Łokietkiem czy z Jagiełłą, czy później z Jagiellończykiem. Zamek szczęśliwie ocalał, bo tam było miejsce stacjonowania królowej Anny Wazówny, która właśnie była protestantką, inaczej niż jej brat król Zygmunt III, i nigdy nie wyszła za mąż, bo brat się nie zgadzał na męża protestanta, a ona katolika nie chciała. Natomiast odznaczyła się tym, że wydała pierwszy polski dzielnik i urzędowała na zmianę w zamku w Brodnicy i w Golubiu. Ale w Golubiu wcześniej mijemy dopływ z Wąbrzeźnia Strugi Wąbrzeskiej, nad którym spotkamy młyn opisany przez słynną książkę w Niemczech, Młyn Lewina. Wnuk odnalazł pamiętniki swojego dziadka i napisał książkę Młyn Lewina, czyli 23 zdania o moim dziadku. Budynki stoją, wycieczki niemieckie czasami się zatrzymują, ale budynek jest zaniedbany w prywatnych rękach. Można zobaczyć, bo okazałe magazyny z czerwonej cegły sobie stoją. Naprzeciwko budynek przerobiony na mieszkalny, ale to była kiedyś placówka dla pocztmistrzów. Kiedy dyliżanse z pocztą w XIX wieku podążały, to tam zatrzymywały się na popas wymianę koni i to jest przed Golubiem Dobrzyniem. Dalej płynąc Drwęcą z Golubia Dobrzynia dopłyniemy do piękny obiekt hotelowy, taki trochę w stylu traperskim. Jest to też miejsce warte zatrzymania się, ale płynąc się nieco dalej, z godziny dopływamy do mostu drogowego Elgiszewo-Ciechanówek. I tam znowu gmina w ostatnich latach przygotowała przystań dla kajakarzy. Też fajne miejsce, gdzieś można zatrzymać. Kajakarze płynąc czasami pytają się, a gdzie można zrobić zakupy? Ja mówię, na Drwęcą to prawie nigdzie. Natomiast jeśli spotkacie most, to w kilometr w lewo czy w prawo zawsze będzie jakaś wioska, gdzie będzie sklepik czasami rodzinny, gdzie można będzie zrobić zakupy, ale to trzeba się wyprawić, bo przy samej Drwęcy bardzo mało jest miejsc, które nie byłyby zalewane przez rzekę.
1: Żeby przebyć całą Drwęcę, to kilka dni lekko trzeba sobie zabezpieczyć.
2: Tak, przewodniki mówią o 2 tygodniach, szczerze mówiąc, bo to jest ponad 200 km, 210 km szlaku wodnego, ale wprawny kajakarz to w tydzień, w 10 dni sobie poradzi z tym.
1: No chyba, że ktoś lubi zwiedzać.
2: Tak, bo warto się zatrzymać na krótkie zwiedzanie. A i wskazane jest, żeby wziąć prysznic, odnowić jakieś właśnie zakupy, coś zobaczyć. Tu już zbliżamy się do Lubicza i tam blisko Drwęcy mamy Muzeum Papiernictwa, które kiedyś należało do zakonu, który prowadziła Magdalena Mortenska z Morteng. I Toruń był potężnym ośrodkiem produkcji papieru. Kiedyś w tamtych czasach nie robiło się papieru z drewna, tylko ze szmat. Potrzebne były młyny, młoty, które rozbijały tkaniny na drobiazg i z tej zawiesiny właśnie robiono karty do spisywania umów czy do pisania dokumentów. To był jeden z najpotężniejszych młynów, który wykonywał taką robotę w Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Ale w Lubiczu, która była granicą polsko też w XIX wieku niemiecko-rosyjską, spotkamy właśnie potężne spiętrzenie. W latach powojennych w Toruniu stacjonowała kilkutysięczna jednostka radziecka wojsk, która podobno utrzymywała rakiety atomowe skierowane na zachód. i przygotowywane wojsko było na wojnę atomową. Między innymi połowę mieszkańców Torunia, albo nawet więcej, miało być w razie wojny przemieszczone w okolice Nowego Miasta. Także w Nowym Mieście zaczęto budować oczyszczalnie wody, przystosowano do wody na ponad 100 tysięcy mieszkańców, czego Nowemu Miastu 10 razy mniejszemu nie było to potrzebne. A drugim punktem to było w Lubiczu postawienie zapory, która spiętrzała wodę i na bieżące potrzeby Torunia dostarczała i do dzisiaj dostarcza wodę pitną dla Torunia, poprzez oczywiście zabezpieczeniu jej. Dalej mamy 8 kilometrów i dopływamy do Wisły, gdzie spotkamy ruiny potężnego zamku w Złotorii, zbudowanego na lewym brzegu Drwęcy, który należał w tamtych czasach do Polski, a prawy brzeg należał do Krzyżaków. Słynna była taka historia na przykład z 1409 roku, kiedy Jungingen wyprawił się z wojskami zdobyć ten zamek i wiedział, że go zdobędzie, dysponował większymi siłami i sprowadził damy patrycjackie z Torunia, żeby podziwiały zdobywanie zamku przez Krzyżaków. Nawet orkiestra przygrywała im, jak zdobywali ten zamek. Zachowały się dokumenty na ten temat. To taka ciekawostka. Dopływając Drwęcą do Torunia, po 6 kilometrach dopływamy do Torunia, gdzie w różnych miejscach można się zakończyć wyprawę, na przykład w porcie Drzewnym, gdzie jest dogodny podjazd i tam czasami zdarza mi się odbierać kajakarzy. Wcześniej jeszcze w Lubiczu trzeba by wspomnieć o tym, że jest tam przepławka dla ryb. No jest przepławka, ale nie za duża. W tej chwili trwa próba restytucji jesiotra. W latach 1960 wyłowiono w Polsce ostatniego jesiotra pod Chełmnem w Wiśle. Miał 3000 ikry, niestety go wyłowiono i 3 lata później ostatniego jesiotra widziano koło Estonii na Bałtyku. Jesiotry wyginęły, ale trwa unijny program i na jeziorach Brodnickich w Gaju Grzmięcy jest ośrodek przywracania jesiotra. Sprowadzana na rybek co roku kilka tysięcy sztuk takich 30-centymetrowych jetrów hodowuje się je w Gaju Grzmięcy i wypuszcza koło Samborowa do Drwęcy. One dość szybko płyną do Wisły i Bałtyku i mają za kilkanaście, kilkadziesiąt lat wrócić na tarło do Drwęcy. Niektóre są wyposażone w nadajniki. Sama Drwęca jest ciągle słabo spopularyzowanym regionem. Ja to nazwałem krainą Drwęcy i to się chyba doktorowi Traprzycowi spodobało. Natomiast jeśli chodzi chociażby o długość Drwęcy, to jest mnóstwo jest niewiadomych. Bo doktor Traprzyc, jak zaczął pisać książkę, sprawdzał, tak jak i ja, że każdy przewodnik podaje inną długość Drwęcy.
1: Wszystko jest umowne.
2: Tak. I sam postanowił wreszcie sprawdzić i rysował tak długo, aż wyszło mu nowa wartość, 236 km. Ale jak jest naprawdę nie wiadomo, tym bardziej, że Drwęca zmienia swój bieg. Na przykład pod Nowym Miastem 2 lata temu przecięła meander przy Straży Pożarnej, skróciła swój bieg i starorzecze powstaje. Taki 6-7 lat temu powstał inny meander, też odcięła gospodarzowi ze 2 hektary ziemi łąk i zaczęła płynąć na skróty. On nie ma dojścia, powstała nowa wyspa na Drwęce, a starorzecze powstaje i zarasta. Czyli długość rzeki się zmieniała. Nad Drwęcą też mieliśmy fajne znaleziska, bo w Nowym Mieście w 1996 roku znaleziono 100 metrów od Drwęcy skarb garście złotych monet, dożów weneckich z połowy XV wieku i zostały znalezione w rynku kamienicy Nowego Miasta. Monety kilka, które udało się odzyskać, trafiły do Muzeum Eskenu w Toruniu i tam są do obejrzenia. W naszym muzeum niedawno uruchomionym parafialnym możemy zobaczyć dobrej jakości zdjęcia tych monet. Niestety o ich pochodzeniu trudno coś więcej powiedzieć. Sam uczestniczyłem bodajże 3 lata temu z konserwatorem zabytków z Elbląga w poszukiwaniach pod Bratianem, gdzie był potężny zamek krzyżacki blisko Drwęcy nad Welem. Znaleźliśmy 7 drobnych monet krzyżackich srebrnych szelongów. Trafiły do Elbląga.
1: A obecnie są jakieś wykopaliska albo poszukiwania aktywne?
2: Większych prac nie ma. Była próba na przykład pozyskania z Polskiego Ładu pieniędzy przez urzędnik na zagospodarowanie fantastycznego wzgórza z ruinami zamku. To się nie powiodło. Na razie trwają zakończenie prac archeologicznych w klasztorze w Łąkach Bratiańskich. Tam są pochowani wojewodowie, biskupi w kryptach podziemnych. One były zaniedbane, zapomniane. W tej chwili trwają prace wykańczające, żeby udostępnić przynajmniej te ruiny w jakiś sposób turystom. Jeszcze czekamy na zakończenie tych prac. Z niezwykłych spraw to było znalezienie monet króla Franków, ale to już w powiecie nowomiejskim koło Biskupca, gdzie znaleziono 131 monet z 840-45 roku Ludwika Pobożnego. To były lata, kiedy Ragnar Lodbrok napadł na Paryż, spalił przedmieścia dostał okup 3 tony srebrnych monet i wrócił z nimi, dzieląc je na 120 okrętów wikińskich, które brały udział w tej wyprawie. Prawie nic nie znaleziono w całej Europie z tak ogromnego skarbu i znaleziono je w powiecie nowomiejskim, między Nowym Miastem a Iławą, 131 monet.
1: Albo po drodze gubił, albo gdzieś jest wielki skarb.
2: Ja to bym się skłaniał ku temu, że pod Elblągiem był wielki port wikingów Truso i że być może wystawili jakieś okręty do tej wyprawy i swoją część łupu wzięli, a potem któryś z nich może wybrał się lądem na południe w jakichś handlowych czy łupieszczych sprawach i te monety zakopał właśnie w okolicach Nowego Miasta i Ławy i nie wrócił po nie.
1: Ale to chyba trzeba szukać jednak blisko wody.
2: Blisko wody, bo też tu blisko rzeki podobno były te monety znalezione. Gospodarz zaczął głębszą rolkę i zaczął rozwlekł po polu setki monet. To jest największe znalezisko tych monet, jakie znaleziono.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Nad Drwęcą zdarzały się cuda. Jednym z cudów na przykład był cud nad Drwęcą, obrona Pomorza przed Sowietami i bitwa pod Brodnicą z 18 sierpnia 20 roku. Był cud nad Wisłą pod Warszawą, ale był też cud nad Drwęcą. Tutaj najdalej dotarły zagony bolszewickie i doznały klęski po czterodniowym zdobyciu Brodnicy. Zresztą kajakami przez Drwęcę przedostali się zapomniane kajaki przez polską obronę. Przyjechały pociągi pancerne z Poznania. 4000 żołnierzy przepędzili bolszewików z Brodnicy. Brodnica dysponuje takim nawet pomnikiem. O tym zostało wydane nawet kilka książek. Brodnica, 18 sierpnia 1920 roku. Cudą innym było na przykład powstanie klasztorów Łąka Bratiańskich nad Drwęcą koło Nowego Miasta. Tam była bogini według biskupa Piszcza i jego pracy magisterskiej bogini Majuma, czczona przez Prusów. Kiedy nastały czasy chrześcijańskie, cały czas Prusowie odbywali pielgrzymki do tego miejsca, żeby czcić swoją boginię i krzyżacy biskupi nie wiedzieli, co na to poradzić i wreszcie zdarzył się cud. Na Drwęcy pojawiała się figurka cudowna Matki Boskiej. Pastuszkowie wyłowili, przekazali do kościoła w Nowym Mieście, ale ona nocami znikała, pojawiała się ponownie w tym samym miejscu na rzece i w pewnym momencie zrozumieli miejscowi, że to chce zamieszkać w tym miejscu i zbudowali kaplicę, potem klasztor. Tam zamieszkała ta figurka, która była czczona i jest do dzisiaj zachowana w kościele w Nowym Mieście. Klasztor niestety władze pruskie próbowały zniszczyć go i wreszcie w 1872 władze pruskie, wojsko z Iławy przyszło, zamknęło klasztor, wyrzuciło polskich franciszkanów, klasztor w rękach wojska spłonął. Natomiast figurka została uchroniona, uratowana i jest do dzisiaj w ołtarz montowana kościoła w Nowym Mieście, jest czasami odsłaniana. Słynęła uzdrowieniami i ogromną ilością wotów dziękczynnych za uzdrowienia. Ciekawa historia jest okolic Brodnicy Golubia Dobrzynia, bo tutaj mieszkał w XIX wieku młynarz, którego młyn do dzisiaj można zobaczyć w Lisewie między Brodnicą a Golubiem i on zostawił po sobie pamiętniki, które znalazł jego syn. Ten syn napisał w latach 1960 książkę pod tytułem Młyn Lewina o swoim dziadku na podstawie tych notatek. I to jest historia dwóch młynarzy. Otóż wtedy na Drwęcy, w tamtych okolicach była granica między zaborcą rosyjskim i niemieckim. Z zaboru rosyjskiego przyszedł Żyd, który założył mały obok młyn i zaczął robić konkurencję temu Niemcowi. Sprzedawał na kredyt, sprzedawał na kilogramy, czego nie robił tego Niemiec. Niemiec wściekły, myślał nad zemstą i kiedyś po prostu zebrał dużo wody, otworzył śluzę i mały młyn Żyda drewniany popłynął Drwęcą i go zniszczył. Powstał na podstawie tego znakomita książka, niedawno wyszło wznowienie i w Niemczech nakręcono film i też powstała opera. Prawie nieznana u nas, nie wiem czemu, szkoda, bo pokazuje kapitalny obraz z 1871 roku, prawdziwej mozaiki ludzi, społeczeństwa w tym czasie, jaka tu była. Byli tu Polacy, byli tu Niemcy, Żydzi, Cyganie, katolicy, judaiści, byli protestanci, baptyści i to jest bardzo bogaty obraz społeczeństwa, jakie było w XIX wieku nad Drwęcą, coś jak skrzypek na dachu. U nas ciągle mało znany. Ciekawy jest początek tej książki, bo mówi, że w tamtych latach, w XIX wieku, nad Drwęcą Niemcy nazywali się Kosakowski, Tomaszewski, Bobrowski, a Polacy nazywali się Henczke, Hinzmann, Neumann, Perszke i tak to do dzisiaj, szczerze mówiąc, zostało. Sam pisarz nazywał się, jak typowy Niemiec nad Drwęcy, Johannes Bobrowski, jak jego dziadek Johann Bobrowski.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Mówiliśmy, że można dużo zwiedzić, a jeszcze lepiej się zwiedza, jak ktoś ma wiedzę w głowie i przy okazji płynięcia może opowiadać, czyli rozumiem, że polecasz się do wynajęcia jako przewodnik.
2: Tak, oczywiście. To jest fantastyczna forma rekreacji. Nie trzeba daleko wyjeżdżać. Mamy tu blisko taką atrakcję, której no nie doceniamy. Ja słyszałem o takim starym góralu, który mieszkał pod Giewontem i nigdy na niego nie wszedł. Dużo ludzi mieszka nad Drwęcą i nigdy nie przepłynęło, a warto, bo rzeka nie jest trudna, warto płynąć nawet z dziećmi, a przy tym Drwęca jest taką rzeką krajobrazowo-widokową, piękną do podziwiania. Mamy dopływ rzeki Drwęcy Wel, która jest rzeką bardziej przygodową, ma piękne jeziora, na górskie odcinki leśne. Trzecim wariantem to jest Skarlanka, która łączy jeziora Brodnickie. Mamy 63 km szlaku spokojnymi jeziorami, lasami. No i trzecie to pętla właśnie Iławska, którą też rzadko uczęszczają kajakarze. I że warto skorzystać właśnie z tej formy turystyki.
1: Kajaki trochę stały się zapomniane, a to może właśnie przez tą zaniedbaną infrastrukturę, o której wspominaliśmy.
2: No tak, właśnie, bo niektórzy tu szukają dobrej infrastruktury, która powolutku powstaje, ale chyba zbyt powolutku, jak na nasze potrzeby pewnie do ruchu turystycznego, ale no taki pewnie każda rzeka ma swój charakter inny, dlatego są kajakarze, którzy zdobywają kolejne rzeki i Drwęca należy do tych, które warto przepłynąć.
1: I tutaj wyczerpał nam się temat turystyczno-rekreacyjny po Drwęcy. Jeszcze nie raz będziemy się spotykać już bardziej tematycznie, wam polecając na przykład szlaki pod kątem historii albo zwiedzania niektórych rzeczy, a póki co do usłyszenia. Naszym gościem był Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej.
2: Dziękuję za wysłuchanie mnie.
0: Eska Iława News.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława i Urszula Białozor-Fiećko, również iławianka. Dzień dobry, cześć Ulu.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Powiedz mi, jak ja właściwie mam cię przedstawić?
4: Po pierwsze, jestem Ula. Po drugie, jestem modelką od 40 lat i aktorką reklamową, więc myślę, że część słuchaczy mnie kojarzy z telewizji albo z gazet, z magazynów czy z internetu. Po trzecie, jestem autorką e-booka Ciał Lombardia, czyli jak kupić nieruchomość w Lombardii i nie zwariować. Po czwarte, teraz wrusza mój podcast pod tytułem Ciał Lombardia, Ciał Italia, który łączy Polskę i Italię. Mianowicie zapraszam do podcastu gości, którzy w jakiś sposób są związani z Italią.
3: W jakim języku będziecie mówić?
4: W języku polskim.
3: Okej, czyli to jest dla polskojęzycznych słuchaczy. Ale ja jeszcze tylko słówko do moich słuchaczy, gdybyście się zastanawiali, która to ta Ula z telewizyjnych reklam, to ta piękna, rudowłosa dziewczyna, kobieta, to właśnie Ula z Iławy.
4: Dziękuję.
3: Powiedz, Ula, mówisz, że od 40 lat, to ile ty masz lat, dziewczynko?
4: Znaczy, ja mam 40 lat, ale powiedziałam, że od 40 lat jestem
3: tak.
4: Jejku, to widzisz, tak się stresuję tym radiem i spotkaniem z tobą. Nie, no, ja mam 40 lat, pracuję w tym zawodzie od 25 lat. Poprawiam, nie mam 65 lat.
3: Myślałam, że może od niemowlęctwa, czy jakoś
4: Nie. Natomiast ja tu chciałam sprostować, ja nie jestem rodowitą iławianką.
3: O.
4: Ja jestem augustowianką rodowitą.
3: Wybrałaś Iławę?
4: Tak, wybrałam Iławę.
3: O, miło nam.
4: Mi również. Wiesz, to jest taka dobra baza wypadowa wszędzie. Mhm. Bo wszędzie blisko, i do Gdańska, i do Warszawy, i na lotnisko, i do pociągu. I tu jest ta dobra linia kolejowa, przecież Pendolino zatrzymuje się na trasie Gdańsk-Warszawa, więc no, stąd dobrze jest wszędzie dojechać.
3: Jak ci tutaj wygodnie w tym studiu?
4: Bardzo.
3: Za chwilę będziesz swój własny podcast nagrywała, no nie tutaj, ale to będzie, no właściwie o tym to za moment, bo jeszcze chciałam zapytać w ogóle, jak to jest, mając 40 lat, być modelką?
4: Moja przygoda z modelingiem zaczęła się dość dawno temu. Pewnie tak jak większość przygód w modelingu, trochę niechcący. Moja mama wysłała zdjęcia na konkurs Avonu w serii Color Trend. No i ja ten konkurs wygrałam. Potem przyszedł kontrakt z agencją Division. No i tak się potoczyło jakoś samo. Jak to jest, wiesz co, fajnie jest być modelką, fajnie jest z tym pracować. Ja lubię swoją branżę, lubię to robić. Sprawia mi to wiele przyjemności. No, wiesz, oprócz tego, że jestem modelką, to jestem też w szczególności mamą, tak? To jakbym powiedziała na pierwszym miejscu, gdzieś to zgubiłam, przedstawiając się.
3: Poprawiamy.
4: Poprawiam. W szczególności jestem mamą, mam trzech synów. To chyba oni powinni wypowiedzieć się na temat tego, jaką jestem mamą. Na pewno jestem mamą, która stara się być obecna, natomiast z racji swojego zawodu i swojej pracy, no czasami bywają dni, że po prostu mnie nie ma.
3: Czy to właśnie tak wygląda, że to jest takie trochę szalone życie, bo to nie jest regularna praca od 8 do 16, dajmy na to, i wtedy chłopcy mówią, mamy znowu nie ma, przez tam któryś dzień, tydzień?
4: No, czy tydzień może niekoniecznie, ale tak bywa, że czasami jest, że normalnie ludzie pracują 8-16, załóżmy, a u mnie czasami po prostu nie ma przez kilka dni. Po prostu. I to jak gdyby chłopcy akceptują, rozumieją, to mam też wspaniałego męża, który mnie bardzo mocno wspiera, bo bez wsparcia drugiej osoby byłoby ciężko funkcjonować.
3: Czy to właśnie praca w modelingu pokazała ci, że Włochy są fajne?
4: Tak, Włochy poznałam też dawno temu. Tak naprawdę my we Włoszech, bo mówię my, czyli jako, my jako rodzina, zakochaliśmy się podczas wakacji. My tam na każde wakacje jeździliśmy, bo okazało się, że Włochy oprócz tego, że są całkiem przyzwoite cenowo, jeżeli chodzi o lot do Italii, bo można kupić do Bergamo lot nawet za 60 zł z całym plecakiem, więc to jest świetna cena. To też świetnie nam się spędza tam czas, bo jedzenie jest wyśmienite, są piękne tereny, są góry i jeziora i morze.
3: No, architektura. Zabytki,
4: właśnie tak. O tym mówię, architektura. Każdy tam znajdzie coś dla siebie, naprawdę. Ja jestem wielką fanką Italii.
3: No i tak te wakacje spędzaliście i stwierdziliście, że kupujecie Włochy na własność.
4: Wiesz co, to nie do końca, znaczy mój mąż mi ostatnio uświadomił, że to, że ja wierciłam mu dziurę w brzuchu o nieruchomości za granicą, to już było dawno temu. Natomiast konflikt na Ukrainie, który wybuchł kilka lat temu, uświadomił nam, że my chcemy mieć bezpieczną przestrzeń. Taką dla siebie, że w razie czego. Wierzę w to, że to się nie wydarzy, ale tym takim czynnikiem zapalnym właśnie był konflikt na Ukrainie, gdzie postanowiliśmy, że będziemy szukać nieruchomości za granicą i Włochy nie były pierwszym wyborem.
3: O!
4: Tak. Pierwszym wyborem była Francja, bo uznaliśmy, że to jest ciekawe, inne trochę miejsce, a potem dopiero po iluś tam rozmowach, potem zobaczyliśmy, że Francja to jednak nie jest dla nas, bo w tych miejscach, które nam się podobały, jest dość daleko i do lotniska, i do pociągu, i że TGV jest całkiem drogie. No to koleżanka namówiła nas na zobaczenie Portugalii, ale Portugalii już tylko poprzez Street View oglądaliśmy. I na końcu druga koleżanka podsunęła nam, no może jednak Włochy, może się przeprosicie. I tak zrobiliśmy, wiesz, bo u nas było tak, że my znaliśmy Bergamo, ale Bergamo jako lotnisko. My nie znaliśmy Bergamo jako miasto, wstydź się przyznać. Miłośnicy Włoch przylatywali do Bergamo po to, żeby wsiąść w samochód, w pociąg, w autobus i jechać dalej. Nigdy tak naprawdę w Bergamo nie zatrzymaliśmy się na dłużej. A tu się okazało, że Bergamo nas zakochało. To było takie miasto, w którym zakochaliśmy się my najbardziej. Bo jest i stare miasto, górne, dolne, są piękne zabytki, piękne miejsca. No i pomyśleliśmy sobie, że to jest to, czego my szukamy. To jest taka, to jest ta przestrzeń, którą potrzebujemy my.
3: A jak językowo? Rozumiem, że po włosku mówicie.
4: Uczymy się. My się uczymy języka włoskiego, staramy się. Raz idzie lepiej, raz idzie gorzej. Włosi są bardzo wyrozumiali. Oni w ogóle są wdzięczni za to, że choćby podstawowe zwroty do nich powiesz. Powiesz dziękuję, dzień dobry, cokolwiek. I oni już ci uwielbiają, naprawdę. Nie trzeba pisać od razu esejów po włosku, żeby dogadać się z Włochem, bo i uśmiech, i często gestykulacja bardzo w tym pomaga. No i też mam wrażenie, że bardzo wiele słów w języku włoskim jest bardzo zbliżonych do języka polskiego, więc więcej rozumiemy niż mówimy.
3: A Polonia włoska istnieje? Znaczy istnieje, wiem, ale czy jest duża i czy miałaś z nią styczność?
4: Mam z nią styczność, bo jestem związana z jedną ze stowarzyszeń we Włoszech, Leonessi Milano. To są lwice mediolańskie. To jest dziewczyny, które są związane właśnie z Mediolanem i z okolicami. Różnego rodzaju spotkania organizują, wyjścia integracyjne. Również sobie pomagamy nawzajem. Pomagamy, znaczy ja jestem nowa w tym, więc dopiero uczę się. Raczej to ja proszę o pomoc je, ale fajna organizacja, naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona.
3: Lwice.
4: Lwice.
3: I te włosy twoje, wszystko pasuje.
4: Tak, dokładnie.
3: To pasuje. No dobrze, wracamy do pomysłu zakupu własnej nieruchomości jako cudzoziemcy tam we Włoszech, w Bergamo, jak się okazuje.
4: Tak, w Bergamo.
3: Jak to było?
4: Postanowiliśmy to zrobić dość szybko, bo zależało nam na tym, żeby nieruchomość nie uciekła szybko. Bo zdajmy sobie sprawę, że jak jest jakaś fajna okazja, to ona jak szybko już ucieka. Bardzo wiele ludzi miało podobny pomysł jak my, żeby szukać nieruchomości za granicą. Znaleźliśmy nieruchomość i to była śmieszna historia, ponieważ nieruchomość, którą znaleźliśmy, bardzo mi się spodobała od razu. To po prostu było, że oglądamy i powiedziałem, mówimy, tak, to jest to. To jest to, co nam się podoba. I powiem ci, że piszemy do kobiety, agentki nieruchomości, bo tam większość ogłoszeń jest przez agencję nieruchomości włoskie, po angielsku. Nie wpadliśmy na pomysł, że agencje nieruchomości nie mówią po angielsku. Nasz mail został całkowicie zignorowany. No i patrzymy, że to mieszkanie tam jeszcze tydzień dalej później wisi, tak? No to zaczęliśmy drążyć temat, dlaczego. I znaleźliśmy agentkę nieruchomości w Mediolanie, która mówi po angielsku. No i podeszliśmy do niej, żeby ona nas pokierowała dalej, co mamy zrobić, nam podoba się ta nieruchomość. Bo we Włoszech może zakupić nieruchomość dwie strony. Zarówno z jednej strony, jako że ty znajdujesz agentkę nieruchomości, która tobie wyszukuje nieruchomości, jak i możesz już znaleźć nieruchomość, która ma już na sobie tego agenta nieruchomości. I wtedy nie musisz mieć swojego. I my chcieliśmy tą drugą stronę na początku wejść, ale w końcu poszliśmy tą pierwszą, znaleźliśmy tą agentkę, mówimy, że te mieszkanie nam się podoba i że chcielibyśmy zobaczyć. I tylko te. Ona nie minęło kilka godzin, ona odpisuje, mieszkanie zarezerwowane, szukamy dalej. No coś mi nie dawało spokoju, no jak to zarezerwowane? No przecież mi ona się podoba, tak? No, że bardzo bym chciała te mieszkanie.
3: Jak to możliwe w ogóle?
4: Dokładnie, jak to możliwe. I wyobraź sobie, że ja napisałam maila po włosku z pomocą Google Translatora do tej agentki nieruchomości z tego mieszkania. I ona mi pisała, że mieszkanie tak jest zarezerwowane. Ale było też pytanie, jesteście gotówkowi czy na kredyt? I dla mnie to było takie, no ale to nie powinno.
3: Nie powinno paść.
4: Cię interesować, przepraszam, no to jest moja sprawa, skąd ja biorę pieniądze, tak? Natomiast to we Włoszech jest bardzo ważne, dlatego że we Włoszech ciężko jest o kredyt hipoteczny. W tamtym czasie, kiedy my kupowaliśmy, nawet Włosi mieli problem z dostaniem kredytu hipotecznego. I dlatego ona zapytała się o gotówkę czy kredyt, bo wiedziała, że jeżeli będzie kredyt, to będzie bardzo długi czas oczekiwania.
3: A nie braliście pod uwagę, czy inaczej, czy nie można wziąć pod uwagę tego, że kredyt w Polsce, przewalutowanie i tam, czy to się w ogóle opłaca?
4: Ale kredyt w Polsce hipoteczny?
3: Na hipotekę gdzie indziej nie ma takiej możliwości.
4: No nie, żaden bank w Polsce nie da ci, z tego przynajmniej co my wiemy, co dowiadywaliśmy się, jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawić, ale z tego co dowiadywaliśmy się, to żaden bank w Polsce nie da kredytu na hipotekę za granicą.
3: O, ciekawe.
4: Co my sprawdzaliśmy, to co my dowiadywaliśmy się w dwóch bankach, więc nie będę mówić tej nazw. Natomiast no, tak dostaliśmy odpowiedź taką zwrotną. Może gdybyśmy docisnęli śrubę, że chcemy, i to może byłoby jakaś możliwość, natomiast no, my dostaliśmy, że nie. Pewnie byłaby możliwość wzięcia kredytu gotówkowego, no ale on jest nieopłacalny. No nie wiem, jakoś to nam się nie kleiło. Tak. Są trochę inne prawa też, mamy dwa różne inne prawa, tak polskie i włoskie.
3: Tak jest. No i pani wam odpisuje, wy mówicie, że macie taką formę kasy w dłoni i co dalej?
4: No i ona mówi, że jeżeli jesteśmy gotówkowi, to zapraszamy jutro na oglądanie. A ja mówię, jak jutro, skoro jesteśmy z Polski, tak? Nasza reakcja była taka, co robimy? No, wiesz, no bo nam się mieszkanie podoba. Ona mówi, że jest zarezerwowane, są posłowie z innymi kupującymi już, tylko że tamci są na kredyt, więc wiadomo, że będą czekali. A skoro jesteśmy gotówkowi, to będziemy szybszymi klientami, czyli my wyciągamy i płacimy, tak? No i my długo nie myśląc, na wieczorem już kupowaliśmy bilet na lot, na drugi dzień rano byłam w Bergamo i po południu oglądałam mieszkanie. To było szaleństwo totalne, bo... Ale myślę, że kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Ja zawsze powtarzam ten cytat. Nie wiem, kto go powiedział, ale ja go bardzo lubię.
3: Dobrze, że nie musiałaś pozować do zdjęć w tym momencie.
4: No, to jeszcze się okaże za chwilę.
3: Okej.
4: Bo było takich dużo różnych przygód jeszcze w międzyczasie. No i oglądając to mieszkanie, bo to jest mieszkanie, mój mąż poprzez WhatsApp oglądał to mieszkanie. Mhm. Czyli, że ja wchodziłam i mu pokazywałam całe wideo. Oczywiście nikt nie mówił po angielsku. I zarówno pani sprzedająca, jak i pani agentka nieruchomości niestety, ale mówiły tylko po włosku, więc Google Translator był naszym ulubionym narzędziem do pracy, tak, to prawda. To ja mówię, no to kupujemy. Ona mówi, no dobra, a z kim mam się skontaktować? Ja mówię, no ze mną. No a adwokat? A ja mówię, a po co mi adwokat? Wiesz, ja kupuję nieruchomość, nie chcę się sądzić. Ja ją chcę kupić. Nie w sądzie wygra, rozumiesz?
3: No. Ty, Polka, no duża bariera.
4: Duża bariera, bardzo duża. No i my też trochę skoczyliśmy na główkę, powiem ci szczerze, bo my nie sprawdzaliśmy tego, jak to trzeba w kolei załatwiać. Podejrzewam, że gdybyśmy zagłębili się w temat, to pewnie byśmy wiedzieli trochę więcej. Natomiast my oglądaliśmy to mieszkanie, zakochaliśmy się od razu i nawet nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby gryźć się w temat, jak tą nieruchomość dokładnie się kupuje.
3: Kupowaliście sercem.
4: Tak.
3: Kupiliście finalnie mieszkanie.
4: Ale żeby zakupić mieszkanie, to jeszcze trzeba podpisać umowę przedstępną.
3: Umowę? Aha.
4: Tak.
3: No tak, no oczywista sprawa.
4: Wiesz, że umowę we Włoszech podpisuje się SMS-em.
3: Jak to?
4: Wszyscy tak samo reagują. Możesz podpisać SMS-em, jeżeli jesteś obcokrajowcem. i na przykład jesteś daleko, albo na przykład jesteś Włochem, ale na przykład w tym czasie, kiedy jest mowa przedstępna, wyjechałeś sobie na drugi koniec świata i nie możecie być w tym momencie na żywo, więc dostajesz SMS, SMS legal to się nazywa, i możesz sobie w ten sposób, to jest legalna w ogóle instytucja włoska, to jest bardzo często praktykowane. To, co sesja zdjęcia mówiłaś, no to ja podpisywałam SMS-em w trakcie zdjęć. Byłam na planie reklamowym, więc z jednej strony nie maluje makijażystka, ja dostaję wiadomość do mojej adwokatki Ula teraz, ja dostaję od niej informację, dostaję kod, dostaję wszystko i musiałam wpisać ten kod w specjalnego maila, którego dostałam od agentki nieruchomości.
3: Mówisz o adwokatce polskiej?
4: Czy mówię o włoskiej adwokatce, która mówiła po polsku.
3: Okay.
4: Więc no, ja nie bawiłabym się we włoskiego adwokata, ponieważ prawo trzeba rozumieć.
3: Google Translate chyba by nie dał rady w tym.
4: Myślę, że nie. On bardzo często bardzo upraszcza też niektóre zdania i brzmią one głupio. Naprawdę mówię serio. W języku włoskim. Bo my Polacy mówimy trochę inny, mamy szyk zdania, oni mają troszkę inny i mogą być ciekawe kwiatki, więc lepiej nie tłumaczyć sobie jednak umowy przedstępnej, a nie notarialnej poprzez Google Translatora.
3: Urszula Białozor-Fiećko jest moim gościem. Kiedy kupiliście to mieszkanie?
4: Akt notarialny w lutym 2025.
3: To tak. Mieszkanie nadawało się do zamieszkania? Mieszkaliście już tam?
4: Tak, znaczy nadaje się do zamieszkania. My mieszkamy trochę tu, trochę tu. Nie powiem, że pół na pół, no bo nie mieszkamy pół na pół. Większość jednak jest w Polsce. Natomiast my go zrobiliśmy pod siebie, tak jak nam pasowało. Tak, wyremontowaliśmy je troszkę, tak dopasowaliśmy, żeby nam pasowało. Wycygnowaliśmy podłogę, pomalowaliśmy ściany. Tak naprawdę brakowało nam tego, że ten cały proces przejścia zakupu nieruchomości, my szukaliśmy w trakcie już zakupu, szukaliśmy różnych informacji, tak, w internecie. Najczęściej trafiliśmy na różnego rodzaju fora internetowe. Wiesz, że to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak, ale to były fora, nie uważając nikogo, zwykłych takich, wiesz, ludzi, którzy gdzieś słyszeli, gdzieś widzieli, coś gdzieś liznęli i niekoniecznie byli w tym całym procesie. My w nim byliśmy i jak znajomi zaczęli dowiadywać się, że my kupiliśmy nieruchomość, zaczęli do nas pytać się, a może wiesz to, a jak zrobić to, a jak zrobić kodycze fiskale, a jak szybko muszę je zrobić, a kiedy muszę iść do tłumacza. Ja myślę sobie, takich naszych znajomych, nieznajomych może być całkiem sporo, którzy nie wiedzą, jak to ugryźć, ten temat. My go przeszliśmy. W ogóle nasz zakup nieruchomości był bardzo długi. Nawet nasza adwokatka twierdzi, że to był najdłuższy zakup w jej karierze, bo były komplikacje po drodze związane z wielkością mieszkania w porównaniu do tego, jakie są plany mieszkania w komunie, czyli w gminie, w mieście u nas. No ale to już jest naprawdę...
3: To jest szczególik.
4: To jest taki szczególik. To wydłużyło nam sprawę zakupu o jakieś pół roku mniej więcej.
3: O.
4: Tak, więc tak, to była najdłuższa sprawa zakupu naszej pani adwokat.
3: Czyli zamierzaliście spędzić tam któreś święta Bożego Narodzenia, a wyszło, że dopiero latem się
4: Dopiero na Wielkanoc mogliśmy przyjechać.
3: Na Wielkanoc.
4: Mhm. Tak, bo mieliśmy taki był plan, że końcem grudnia podpisujemy akt, a okazało się, że końcem lutego podpisaliśmy akt.
3: Ale postanowiliście, nie wiem, czy tutaj twojego męża można też to włączyć, czy ty tylko jesteś autorką?
4: Ja jestem autorką, ale on mi pomaga, bo on na przykład składał, był odpowiedzialny za składanie tego e-booka, więc też mnie mocno wspierał. Często pomagał mi robić research, jeżeli chodzi o e-booka, żebym tak dokładnie, bo my też byliśmy w tym samym procesie razem, tak? Więc często jest tak, że nasz umysł wiele rzeczy wypiera, bo nie chce czegoś pamiętać, bo coś było przykre, coś było trudne, więc...
3: Zapamiętujemy inaczej różne rzeczy. W związku z tym, jeżeli para siada do takiej roboty, to ten e-book powstaje, rozumiem, pełniejszy. No i powstał ten e-book, którym chcesz się dzielić z innymi, którzy mają takie potrzeby, a nie inne. Ale ja myślę, że chyba tutaj twoje opowieści o Włoszech są na tyle barwne, że chyba nie skończy się na tym jednym, co?
4: Jak myślisz? A ja nie wiem, też zobaczymy. nie mówię, nie?
3: Tak sobie pomyślałam,
4: że... Ja kocham Italię. Naprawdę, ja bym z chęcią nas spędziła, wiesz, cały czas, ponieważ tam, no ja kocham to jedzenie włoskie. Ja po prostu uwielbiam włoskie jedzenie. No a jeszcze wracając, że mogę tak nadmienić do e-booka, to w ogóle ja nie chciałam, żeby była taka zwykła książka, wiesz, którą czytasz i jest książką. Mi zależało na tym, żeby tam było też coś fajnego dla odbiorcy. Więc na przykład postawiliśmy na bardzo fajną sesję zdjęciową i w e-booku za zdjęcia odpowiadała Dorota Kraczek, to jest fotografka. Ona w szczególności fotografuje modelki, pracuje w agencji X-Management, czyli w mojej agencji, gdzie ja jestem, również zatrudniona, ale też pracuje dla różnego rodzaju magazynów. modowych. Dodatkowo mój mąż, który też hobbystycznie robi zdjęcia, on robił zdjęcia backstage'u i robił zdjęcia panoramy różnego rodzaju, więc też w Wuku są tego typu zdjęcia.
3: Pokażesz, mam nadzieję, za
4: pokażę.
3: Chwilę.
4: Pokażę. Natomiast, co ważne, patronat nad e-bookiem objęły już i Wyższa Szkoła Zarządzania Bankowości w Krakowie, to jest moja alma mater.
3: O.
4: Dodatkowo patronat objęła Włoska Izba Gospodarcza we Włoszech. Polska Izba Gospodarcza we Włoszech, przepraszam, w Bolonii się mieści. Gazzetta Italiana, to jest magazyn dwumiesięcznik, który jest wydawany w Polsce w dwóch językach, z polskim i we włoskim, oraz Polacy we Włoszech.
3: Czyli rozumiem, że za chwilę będzie wersja papierowa, skoro tacy patroni.
4: Bardzo bym chciała, bardzo nad tym pracuję intensywnie i myślę, że... Znaczy bardzo bym chciała, żeby to się udało, tak?
3: Mhm.
4: Myślę, że na początku miałam plan, żeby to zrobić samodzielnie. Natomiast...
3: Finanse.
4: Dokładnie tak. Są ogromne. I myślę o tym, żeby odezwać się do jakiegoś wydawnictwa i z nim wejść w współpracę. Mhm. E-book jest gotowy tak naprawdę, tylko trzeba...
3: Tylko trzeba na papier go
4: wydrukować.
3: Czy dla zachęty możemy na stronie sk.pl i ława sk.pl pokazać dwa zdjęcia naszym mhm. słuchaczom
4: Oczywiście.
3: I czytelnikom? To zachęcam w takim razie po naszej rozmowie, żebyście zajrzeli na iława.sk.pl i tam zobaczycie piękną Urszulę Białozor-Fiećko w moich amatorskich zdjęciach, ale także

0: o południu Włoch. Ciekawsze i mniej ciekawsze. My postawiliśmy na to, że chcemy kupić i że mamy zainwestować oszczędności swojego życia, to chcemy kupić w bezpiecznym miejscu.
1: Mhm. Mówisz tutaj o różnych historiach. Nasuwa mi się pytanie, najdziksza historia, która ciebie spotkała, niekoniecznie jakaś przykra, no nie będziemy tutaj antyreklamować Italii, więc chciałabym cię zapytać o taką najbardziej dziką historię, która ciebie, was spotkała w związku z Italią. Właśnie, bo ty jesteś trochę tak w związku z Italią, w relacji pewnej. Czy coś, co cię na przykład mocno zaskoczyło tam albo w związku z Włochami?
0: Wiesz co, mnie osobiście bardzo zaskakuje, ale to pozytywnie, relacja często z właścicielami restauracji. Ja kocham jeść, uwielbiam jedzenie. Pizza to jest moje ulubione danie we Włoszech, mogłam się żywić tym 3 razy, 4 razy dziennie, naprawdę. I powiem ci, że jak my jesteśmy, nieważne w jakiej miejscowości we Włoszech, idziemy do restauracji, to zawsze w restauracji jest szef, właściciel. On podchodzi do każdego, rozmawia z nim. I na przykład raz mieliśmy taką sytuację, że podszedł do nas, w ogóle była cała sala wypełniona Włochów i my byliśmy jedyni z Polski. Znaczy w ogóle spoza Italii. I byliśmy jako jedyni w ogóle tacy bardzo mocno z jasną karnacją. I on nas tak podszedł, zapytał się, mówi pięknie po angielsku, w ogóle mówił świetnie. I pytał się nas, co my tutaj robimy, powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski. A on mówi, ja mam żonę warszawiankę. I siedział z nami, opowiadał swoją historię i to było takie wow. On naprawdę przyszedł do nas tylko dlatego, żeby poczuł, że wspólnie można z nim porozmawiać, że ma żonę z Warszawy, że tam często jeździ do Warszawy, że on bardzo lubi Polaków i że on czuje się fantastycznie.
1: A mówił po polsku?
0: Nie. Mówił po angielsku, ale właśnie dlatego mówił po angielsku, podejrzewam, tak dobrze. Mhm. Jakieś takie pojedyncze zwroty typu dzień dobry, cześć, czy smaczne, pytał się nas.
1: Przekleństwa jakieś?
0: A nie pytaliśmy się, bo byliśmy z dziećmi, więc my raczej staramy się nie uczyć przekleństwa, ale pewnie gdybyśmy byli sami, zapytalibyśmy się jego o to.
1: Bo to taka ciekawostka zawsze, zazwyczaj właśnie w kontaktach z cudzoziemcami, często się o to pyta, oczywiście nie w obecności dzieci, jak tak. Mówisz tutaj, Ulu. A słuchaj, czy mogę cię poprosić o jakieś polecajki na wakacje, na urlop w ogóle, takie twoje ulubione miejsce, niekoniecznie w Bergamo, bo Bergamo to już wystawiłaś tutaj laurkę, ale też może być, oczywiście, czyli dwie kategorie, Bergamo plus coś innego.
0: Co my bardzo lubimy lekko. To jest nad jeziorem Como. Mhm. Jest mniej popularne niż samo Como, ale jest równie urokliwe, malutka miejscowość. Lubimy jeździć w Alpy i tam sobie odpocząć na łonie natury.
1: Ale o jakiej porze roku?
0: Wiesz co, no my byliśmy na wiosnę, na lato i na jesień. Każda. Jeszcze zimą nie byliśmy.
1: No właśnie.
0: Nie byliśmy zimą, mieliśmy w tym roku pojechać na narty, ale u nas w Polsce tak sypnęło śniegiem, że... W momencie, kiedy mieliśmy wrócić, słyszeliśmy dzień wcześniej, że był jakiś problem z samolotami i jednak sobie odpuściliśmy, baliśmy się po prostu. No to tak, poleciłam lekko, poleciłam Alpy, oczywiście Mediolan, ja wiem, że jest oklepany, ja zdaję sobie z tego sprawę, natomiast warto. Jeżeli ktoś ma dużo wolnego czasu i lubi Formułę 1, to może Tor na Monzie? Tor w Monza. My w tym roku wybieramy się. Byliśmy w zeszłym roku nie na wyścigach, tylko byliśmy podczas, kiedy były te wyścigi i widzieliśmy fanów, tłum ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają do Monzy. Monza to jest mała miejscowość pod Mediolanem. Wiesz, pełne perony różnych ludzi i my chcemy to przeżyć po prostu. Chcemy tam być, więc myślę, że to może być warte uwagi. My też, bo pytasz się tylko o Lombardię czy o całą Italię na przykład?
1: No to dwie kategorie, Lombardia i Bergamo szczególnie już polecałaś, ale właśnie całe Włochy.
0: Całe Włochy, wiesz co, no mój mąż jest wielkim fanem Neapolu, ogromnym fanem jest Neapolu. Ja lubię tam być, lubię spędzać czas w Neapolu, natomiast jest zupełnie inny niż Mediolan i to trzeba się do tego przyzwyczaić. Gdzie na przykład we Włoszech, bardzo, przynajmniej w północnych Włoszech, bardzo jest respektowane, nie wywiesza się prania na główną ulicę, ponieważ to przeszkadza w oglądaniu architektury. Proste. W Neapolu zobaczysz rozwieszone
1: majtki.
0: Dokładnie chciałam to powiedzieć. I to tak na samą główną ulicę, ale tam może spotkać piłkarzy, którzy grają na środku ulicy. Tam są dzieci, którzy śpiewają i tańczą. Jest najlepsza pizza. Neapolitańska pizza to jest w ogóle coś. To jest życie. Mhm. No, kocham takie cieniutkie ciasto. Sardynia. Przepiękna. Cagliari. Najpiękniejsze plaże, jakie widziałam. No dużo tego byłoby.
1: No dużo, notujemy. bardzo dużo tego. Myślę sobie tak, że ty będziesz chyba coś więcej z tym robić, a ten podcast to jest właśnie o całych Włoszech, czy?
0: Tak, podcast jest o całych Włoszech, dlatego nazywa się Ciao Lombardia, Ciao Italia, jako nawiązanie do mojego e-booka.

0: Okay. Ciao Lombardia, pierwszy człon tego podcastu. Mm-hmm. Natomiast Ciao Italia, dlatego, że mi zależało na tym, aby pokazać Polaków, którzy są związani z Italią, ale też Włochów, którzy są związani w jakiś sposób z Polską. I są różne historie. Są takie, że Włochy to jest Dolce Vita, bo już mam kilka nagranych odcinków. Premiera była 13 lutego, odcinka zerowego. I będę starała się co dwa tygodnie dodawać nowy odcinek. I w tych odcinkach będą historie Dolce Vita, oczywiście, ale mają też historię o tej mrocznej stronie Italii. Już mam taką nagraną i powiem Ci szczerze, że włos się na głowie jeży. Mhm. Że nawet ja, miłośniczka Italii, nie znam z tej strony Włoch. No i myślę, że dwa razy będę się oglądać już teraz.
1: Kieszonkowcy? Masz
0: to? Nie, dużo gorsze. To, co mogę powiedzieć... Nie, nic nie powiem tak naprawdę. Tylko tyle, że jest niebezpiecznie. Że nie wszędzie, tak? W tej sytuacji było niebezpiecznie. Osoba, która mi to opowiadała, opowiadała to z pierwszej ręki. Ona była pokrzywdzoną. Z dwojga złego nie wyszło tak źle, bo mogło być jeszcze gorzej. Natomiast ona powiedziała mi dużo takich ciekawych rzeczy na temat Italii, których nie zdałam sobie sprawy, że one w ogóle istnieją, albo że istniały i że ten proceder dalej jeszcze ma miejsce czasami.
1: To wiesz co? Zostawmy to tak w zawieszeniu. To jest wideoblog.
0: Tak.
1: Wideoblog, który prowadzisz od niedawna bardzo mocno. Powiem tak. Ogień nie kobieta. Wideoblog. Pozowanie do zdjęć, czyli praca w modelingu. Mhm. Nie tylko do zdjęć zresztą, bo przecież też to, filmy też kręcicie reklamowe, prawda?
0: Tak.
1: Kręcisz. E-book.
0: Tak.
1: Zdążyłaś napisać. I jeszcze mi mówisz, że jeździsz sobie mieszkać w Bergamo. To, nie wiem, jeszcze dzieci. Chłopcy trzej zresztą.
0: Trzej chłopaków. Tak. Chłopaki, pozdrawiam was.
1: Pozdrawiamy chłopaków. No i mąż, nie zapominajmy o mężu. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie.
0: Ja dziękuję również za zaproszenie.
1: Urszula Białozor-Fiećko jest moim gościem. Czy Ty się już czujesz ekspertką od Włoch?
0: Nie. Absolutnie. I myślę, że popełniałbym wielkie faux pas, gdybym powiedziała, że czuję się jako ekspertka. Ten e-book to jest trochę jako poradnik, ale napisany przez zwykłego śmiertelnika, w cudzysłowie śmiertelnika, dla innych zwykłych śmiertelników, którzy chcą to przejść, którzy chcą być świadomi w tym całym procesie. I to jest napisane bardzo prostym językiem. Tam nie ma zawiłości prawnych, jakichś kruczków prawnych. To wszystko jest naprawdę rozwinięte tak z polskiego na nasze, żeby to było jak najbardziej i jak najbardziej dostępnym językiem napisane, żeby każdy mógł się odnaleźć w tej sytuacji.
1: I żeby nie kupować nieruchomości sercem, a bardziej rozumem.
0: No, czyli kupowanie sercem też jest fajne, ja uważam. Bo wtedy można znaleźć taką nieruchomość, jaką się chce, jaką się wymarzyło. I... Nie no, kupowanie sercem w ogóle jest super moim zdaniem. W ogóle trzeba wszystko robić sercem. Trzeba być człowiekiem.
1: To taka jesteś.
0: Ja taka jestem, tak. Ja taka jestem. Ja wszystko kupuję sercem. Ja często daję ludziom serce na dłoni.
1: Urszula Białozor-Fiećko, bardzo Ci dziękuję za
0: dziękuję rozmowę. Ci również.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie? Mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
3: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku poznamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku. Radio.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopro.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.